0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Właśnie zaczynasz spotkanie z Jezusem. On chce Cię dziś podnieść na duchu, wesprzeć i ucieszyć swoją obecnością. Posłuchaj Jego dobrej nowiny.

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego, i mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Ubogim głosić dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie. To misja życia Jezusa. Mówi, że przychodzi do ubogich, czyli do tych, którzy czują się ostatni, bez znaczenia i zaniedbani. I właśnie im głosi ogromne bogactwo Bożej łaski. Bóg daje hojnie swoją miłość tym, którzy jakkolwiek jej potrzebują. Może znasz kogoś, kto tęskni za spotkaniem z Bogiem? A może to jesteś ty sam? Opowiedz to teraz Jezusowi.

Dalej Jezus mówi o tym, że przychodzi do więźniów, czyli do tych, którzy są zniewoleni swoim grzechem, cierpieniem, którzy nie umieją wyjść z nałogów. To właśnie im Mesjasz głosi zwycięstwo Jego zmartwychwstania. Grzech, zło, samotność nie mają już nad nami władzy. Jezus pokonuje je przez swoją miłość, łagodną obecność oraz wsparcie, jakie chce nam dawać. O jaką wolność mógłbyś dziś prosić Jezusa? Spróbuj Mu o niej opowiedzieć.

Wreszcie Jezus mówi o niewidomych, którzy otrzymują przejrzenie. Dobra nowina trafia do tych, którzy czują się zagubieni, rozczarowani, czy też wątpią w sens swojego życia. To właśnie im Jezus głosi dobrą nowinę o nadziei, o Bożej dobroci i łasce i o zbawieniu, czyli szczęściu, jakie dla nas przygotował. Jak myślisz, do czego dziś zaprasza Cię Bóg? Co możesz zrobić, żeby pójść Jego drogą?

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego, i mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Na koniec zawierz Jezusowi swoje życie. Opowiedz Mu o swoich trudach i proś o siły.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: Od Bałtyku, po Tatry, ale także z krajów ościennych przez wieki pielgrzymi przemierzali drogę, by stanąć tu u tronu naszej Matki Królowej. Święty Jan Paweł II uczy nas, że przechodzimy tutaj, aby w domu Matki spotkać się z Synem Jezusem. Każdy z nas wdzięcznością, nadzieją chciałby przedstawić własne intencje, prośby, dziękczynienia, ale też by potwierdzić swoją wiarę i miłość do Chrystusa i Jego Matki. Pragnę serdecznie powitać wszystkich obecnych tutaj na tej Eucharystii, a także tych, którzy łączą się z nami poprzez pośrednictwo Radia Jasna Góra. A modlą się z nami dzisiaj poszczególni pielgrzymi z Gdańska, z parafii świętego Stanisława Kostki, z księdzem Mirosławem Paprockim, który przewodniczy do Eucharystii. Witam was serdecznie. Ksiądz Mirosław sprawił przeświętą witencję parafian, pielgrzymów o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kamila, Rafała i Wandy. Ksiądz Jerzy o Boże błogosławieństwo, zdrowie, oddalenie bezpieczeństw z opiekę Matki Bożej dla Aleksandry, Antoniny i Alicji. Ojciec Janusz modli się więc dziękczynno bogany z okazji 18 rocznicy urodzin Katarzyny, Karoliny i Krzysztofa Adamiak, a ja za zmarłą Halinę Ciupok.
0: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Panie, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje grzeszne nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech

0: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a nie wdowym przejrzenie. Ja mu uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwołał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkie w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym słowom łaski, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarz ulec samego siebie. Dokonaj, jeżeli tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest milej widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele ptów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A jeszcze żaden z nich nie został posłany, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, ale żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta, wyprowadzili się na urwisko góry, na której miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie.
1: Amen.
0: Żegnij nasze grzechy.

Błogosławiona bądź Maryjo, błogosławiona bądź Pani Jasnogórska. Drodzy ojcowie i bracia Paulini z ojcem generałem i przeorem, drogie siostry zakonne, siostry moje i bracia moi, kochani pielgrzymi, także z Gdańska, z innych stron naszej umiłowanej ojczyzny i świata, kochani radiosłuchacze. Matka, jak pięknie brzmi to słowo w każdym języku dostojeństwa, czułości i prawdziwej miłości. Zawsze wypowiadamy to słowo z wielkim szacunkiem, bo to najukochańszy człowiek na świecie. Nasza rodzicielka, nauczycielka, wychowawczyni, przyjaciółka i wierna pośredniczka tajemnic. Miłością odpłaca miłością. A czasem dzieci nie doceniają tej właśnie miłości. Pozwólcie, że przywołam krótką historię pewnego listu, którego nikt nie chciałby otrzymać. List krótki, jaki otworzyła matka, a napisał syn. Żegnaj. I wyprowadził się z domu. Cóż ta matka miała powiedzieć? Nie wie gdzie, co zrobi, a więc modliła się. Modliła się za swojego syna, polecając Panu Bogu przedstawiennictwo Matki Najświętszej. Ktoś kiedyś powiedział, że widział syna. Odszedł od Boga, od Kościoła. Już nie dzwonił do niej w ogóle. To serce matczyne jakże cierpiało, ale była wierna. Wierna modlitwie. Maryjo, ja już nie wiem, gdzie on jest, ale Ty wiesz, oddaję Ci go i powierzam Twojemu synowi. Minęły lata i zadzwonił telefon. To był on, syn. Nie powiedział, mamo, jestem, co słychać, tylko powiedział, mamo, mogę przyjechać? Matka powiedziała, możesz, zawsze możesz. Przyjechał późno w nocy, stanął przed drzwiami, długo nie naciskał dzwonka, w końcu cicho zapukał. Matka poczuła to pukanie głęboko w swoim sercu, otworzyła, popatrzyła na niego. Był starszy, zmęczony. Zobaczyła w jego oczach coś, czego nie widziała od wielu lat. Zobaczyła wstyd. Co zrobiła? Nie pytała, gdzie byłeś, synu. Ja tak płakałam, tęskniłam. Nie mówiłam ci, że przyjdziesz skruszony. Nie wypowiadała mu nic. Tylko go przytuliła. Po prostu przytuliła. A on jak dziecko rozpłakał się, powiedział, mamo, ja myślałem, że po tym wszystkim już mnie nie będziesz chciała. Myślałem, że twoje serce dawno mnie skreśliło. Matka spojrzała w jego skruszone oczy, powiedziała, synu, przez wszystkie te lata nie przestałam być twoją matką. Nie przestałam być twoją matką. Cieszyła się, wrócił do domu. I po to przychodzimy też do domu Matki Najświętszej, do naszej mamy. Może ktoś z nas jest takim synem, który dawno gdzieś odszedł, od Boga, od rodziny, od własnego sumienia. Może się troszkę ktoś w życiu pogubił, a ona zawsze czeka, by przyprowadzić do Jezusa. Ktoś mówi, nie ma dla mnie już powrotu, a powrót jest zawsze możliwy, bo Bóg zawsze kocha, Matka zawsze kocha i trzeba zaufać. Maryja tu na Jasnej Górze jest Matką od wieków,
I przyzwyczaili się Polacy tu przychodzić do matki, powiedzieć wszystkie swoje sprawy. I te radosne, i te bolesne. To, co jest w naszym sercu, zawierzyć mamie. Ona patrzy na nas, jak na swoje dziecko. Także wtedy, kiedy dziecko ona rozrabiało, pogubiło się, kiedy wstydzi się wrócić, ona tutaj jest. Może ktoś powiedzieć: mamo, już nie mam siły. Mamo, boję się o moje dziecko, boję się o małżeństwo, o rodzinę. Tyle różnych problemów, bo moja córka odeszła od kościoła. Mamo, jestem chory, jestem chora, boję się. Mamo, zgrzeszyłem. Jakże różne mogą być i nasze słowa do Matki Najświętszej. A Maryja przytula do serca. Pozwólcie, że przywołam też historię chłopca, który ciężko zachorował na białaczkę. Modlili się rodzice, szkoła, była msza święta w rodzinnej parafii, a potem mama przyjechała tego dziecka tutaj, na Jasną Górę. Zamówiła mszę świętą i prosiła o 30 mszy od 1 października. I pierwsze 30 intencji było z prośbą o uzdrowienie. Potem się już polepszyło, więc dziękczynne kolejne 15 mszy. I chłopiec wyzdrowiał. Czy historia inna, kiedy małżonkowie Magdalena i Wojciech znaleźli się w czasie COVID-a w szpitalu. Wiele osób tam umarło. Kiedy Wojciech leżał, lekarz przyszedł już i mówi: proszę Pana, jeśli Pan jest wierzącym, to poproszę księdza, bo to już finał. Wyspowiadał się, przyjął komunię świętą, ksiądz w takiej uniformie. Nawet twarzy nie widział i miał tylko różaniec, nic więcej. Modlił się na tym różańcu całą noc i mówi: Panie Boże, Twoja wola niech się spełnia, Twoja wola. I prosił o to wstawiennictwo Matkę Najświętszą. Mam żonę, mam dzieci, mam rodzinę, mam dla kogo żyć, Twoja wola niech się stanie. I rano przyszedł lekarz zobaczyć, czy ten człowiek żyje. Okazało się, że tak. Przed południe zdziwiony lekarz, a on żyje. I następnego dnia dopiero przed tym mówi: proszę Pana, te parametry się polepszają. Wszyscy, którzy byli w takim stanie jak Pan, umarli. I jeśli Pan jest tak wierzący, to powiem Panu, mówi lekarz, to tylko Bóg mógł sprawić. A Wojtek dodał: przez Maryję. I też mamy różne sprawy, które zanosimy też do Pana Boga przez stawiennictwo Matki Bożej. Nie tylko prosimy, ale też dziękujemy. Ileż razy całowaliśmy naszą mamę w rękę, dziękując jej za miłość, za dobroć. I przychodzimy też tutaj do Matki Najświętszej, by jej nie tylko powiedzieć o naszych troskach, ale też podziękować za jej miłość i powierzyć Maryi i siebie, i swoich najbliższych. Siostry moje, bracia moi, to jest Matka, którą dał nam Pan Jezus. Patrzy na nas z tego cudownego obrazu i wskazuje na Jezusa. Papież Jan Paweł II mówił: zawierzając się Maryi, chrześcijanin, podobnie jak apostoł Jan, przygotuje Matkę Chrystusa i prowadzi życie zgodne z Ewangelią. Papież Leon kilka dni temu pozdrowił Polaków zgromadzonych na Jasnej Górze w 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i mówił: tekst ślubów ówczesny duchowy przywódca Polaków, kardynał Wyszyński, napisał w komunistycznym więzieniu, ale w dniu ślubowania powtórzyło je w sanktuarium w Częstochowie 500 000 wiernych. I papież wskazał, że zawarty w nim program odnowy moralnej pozostaje dziś aktualny. Trzeba zawierzyć Maryi. Przez te różne trudne czasy,
wydarzenia, zawierzyć Maryi, a ona poprowadzi. Dzisiaj, Ciemnolica Pani, zawierzamy Ci dzieci i młodzież, rozpoczynający rok szkolny, katechetyczny, ich rodziców, nauczycieli i katechetów, naszą umiłowaną Ojczyznę i Kościół, nas samych, nasze rodziny, chorych i wszystkie nasze intencje. Niech wzrasta nasza miłość do Maryi, która prowadzi nas do Jezusa i teraz i zawsze, każdego dnia. Błogosławiona bądź Maryjo, błogosławiona bądź Jasnogórska Pani, błogosławiona bądź kochana Mamo. Amen. Jezusowi Chrystusowi, który przez swoje cierpienie i śmierć zmartwychwstał, odkupił człowieka, zanieśmy nasze modlitwy. Módlmy się o pokój na świecie. Ciebie prosimy. Za rządzących narodami, aby z otwarciem, życzliwością przyjmowali wszystkich podejmujących trud pracy misyjnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i ludzi młodych zaangażowanych w dzieła misyjne, aby rozwijali w sobie pragnienie dzielenia się wiarą z drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach powierzonych tej mszy świętej. Ciebie prosimy. I za nas samych, za naszych najbliższych, nasze parafie, abyśmy nieustannie rozwijali powołanie bycia uczniem Jezusa i Maryi, szli drogą miłości. Ciebie prosimy. I za ojców i braci Paulinów, którym dziękujemy za gorliwą posługę, by Pan Bóg im błogosławił i o nowe powołania do wspólnoty. Ciebie prosimy. Panie Jezu, usłysz nasze pokorne modlitwy, które do Ciebie zanosimy przez stawiennictwo Matki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiając zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele całej ziemi, spraw, aby ludzkość miłości, razem z papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przestawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłania opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Błogosławieństwo. Niech Pan Bóg nam błogosławi na nasze chrześcijańskie życie. Dziękuję wszystkim za modlitwę i też radiosłuchaczom i tym, którzy w radio pracują. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Polskiego będą demonstrować przed kancelarią premiera w Warszawie. Nie chodzi tylko o podwyżki płacy. Nauczyciele walczą też o swoją autonomię, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
1: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli, raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
0: Protest rozpocznie się o godzinie 11.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał wsparcie finansowe na rzecz Caritas Nepalu. Aktualny bilans kataklizmu to ponad 630 zabitych i około 3000 zaginionych. O szczegółach Piotr Kowalczyk z Vatican News.
3: W porozumieniu z nuncjaturą apostolską w Nepalu Leon XIV przekazał pomoc finansową na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb ludności dotkniętej katastrofą. Wsparcie to pomoże Caritas Nepal w prowadzonych działaniach ratunkowych i pomocowych. W czwartek w telegramie papież wyraził ból z powodu tragedii, zapewniając o swoich modlitwach i bliskości wszystkich dotkniętych błyskawiczną powodzią.
0: Pomoc finansową dla poszkodowanych przesłał również episkopat Włoch.
4: Już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 16 stopni na termometrach. Sporo chmur na niebie, jest ono spowite właśnie taką warstwą, która skutecznie nie przepuszcza słońca. No i ona nie będzie nam dzisiaj przepuszczała słońca przez długi czas, chociaż przejaśnienia też są dziś możliwe. Dziś maksymalna temperatura to 22-23 stopnie we Wrocławiu i również na Dolnym Śląsku.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Witajcie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Tak, jeszcze zerkam w tą prognozę pogody i synoptycy zapowiadają, że dziś w drugiej połowie dnia na Dolnym Śląsku mogą wystąpić burze, a także i opady deszczu, więc jeżeli wychodzicie z domu rano, to myślę, że warto zabrać ze sobą jakiś parasol bądź kurtkę przeciwdeszczową, tak w razie w gdyby miał spaść deszcz albo jakaś burza miała się przypałętać. My tymczasem rozpoczynamy poniedziałkowy poranek. Ostatni dzień wakacji już dziś i na dobry początek Cher i kawałek If I Could Turn Back Time. No więc ruszamy.

13 minut po godzinie 7. Mamy dziś 31 sierpnia, czyli ostatni dzień miesiąca i również ostatni dzień wakacji. Dziś słońce wstało o godzinie 5.45, a zajdzie o godzinie 19.26. Długość dnia to 13 godzin i 40 minut. No i nie wiem jak wy, ale ja już tak powoli zauważam, że coraz później ten wschód słońca następuje. Przysłowie na dziś. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. No, tak jak słyszeliśmy chwilę temu po godzinie 7, ta pogoda na dziś taka zmienna. Sporo chmur na niebie, troszkę słońca, które będzie się przez nie przedzierało, a także i zapowiadane opady deszczu i burza. Czy taki właśnie będzie wrzesień, taki zmienny? Zobaczymy już niebawem, bo w końcu już jutro 1 września i również z nim pierwszy szkolny dzwonek, a więc powracamy po wakacjach do szkoły. Tymczasem my na antenie Radia Rodzina powracamy do jego odsłony muzycznej. Zespół Roxette już teraz na naszej antenie.

Już teraz na antenie Radia Rodzina przenosimy się do Paryża, bo nie wiem czy wiecie, ale tam co roku wybiera się najlepszą bagietkę w mieście, a zwycięzca zostaje dostawcą Pałacu Prezydenckiego. Nagroda to też 4000 euro, no i właśnie rok dostarczania pieczywa do Pałacu Elizejskiego. Konkurs, oficjalnie nazywany Grand Prix tradycyjnej francuskiej bagietki miasta Paryża, organizowany jest przez ratusz stolicy Francji od 1994 roku we współpracy z Narodową Konfederacją Francuskich Piekarni i Cukierni. Odbyła się on w siedzibie Izby Zawodowej Piekarzy Cukierników. Żeby w ogóle zakwalifikować się do konkursu, słuchajcie, bagietka musi mieć od 55 do 65 cm, ważyć między 250 a 300 gramów oraz zawierać dokładnie 18 gramów soli na kilogram mąki. Wiele zgłoszonych bagietek, co za tym idzie, odpada już na etapie kwalifikacji, bo nie spełniają tych ścisłych wymogów. Natomiast te, które przejdą kwalifikacje, trafiają oznaczone jedynie numerami dla zachowania anonimowości na 3 stoły, przy których zasiadają 15-osobowe jury złożone z zawodowców, dziennikarzy kulinarnych oraz od 2020 roku 6 losowo wybranych Paryżan. Te bagietki oceniane są w skali od 0 do 4 punktów pod kątem stopnia wypieczenia, struktury miąższu, smaku, zapachu i wyglądu, a z każdego stołu wybieranych jest 10 najlepszych bagietek i to daje łącznie 30 finalistów. W drugiej rundzie jury z każdego stołu ocenia bagietki wybrane przez pozostałe dwie grupy, co ostatecznie wyłania zwycięzcę. A nagroda, tak jak powiedziałam, niesie za sobą realne korzyści biznesowe, bo zwycięskie piekarnie, słuchajcie, odnotowują wzrost sprzedaży o 15-20%, a niektóre zyskują dzięki temu nawet i międzynarodową sławę.

0: W Radiu Rodzina nie zwalniamy tempa, bo ostatni dzień wakacji musi być wyjątkowy, także my sobie na naszej antenie troszeczkę popodróżujemy. Byliśmy przed chwileczką w Paryżu, a już teraz przenosimy się do Australii, bo tam znajduje się najbardziej odizolowane duże miasto na świecie, a jest nim Perth. Do najbliższego australijskiego miasta z ponad 100 tysiącami mieszkańców, czyli do Adelaidy, jest stamtąd niemal 2700 kilometrów. Co ciekawe, jest to dystans podobny do trasy z Warszawy do Madrytu. Między Perth a Adelaidą rozciąga się głównie pustynia, praktycznie bez większych miast po drodze. A co ciekawe, Perth leży geograficznie bliżej Timoru Wschodniego i Dżakarty w Indonezji niż własnego Sydney, które dzieli od niego aż 3845 kilometrów.
1: Radio Rodzina.
2: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

21 sierpnia 1951 roku w Gdańsku urodził się Sławomir Łosowski. W 1969 roku powołał do życia grupę wokalno-instrumentalną Akcenty, przemianowaną z biegiem lat na Kombi. Jest kompozytorem takich przebojów formacji jak Słodkiego Miłego Życia, Kochać Cię za późno czy Nie ma zysku.

1970 roku w Nowym Jorku urodziła się Debbie Gibson, amerykańska wokalistka pop, kompozytorka i producentka nagrań.

31 sierpnia 1963 roku grupa The Ronettes po raz pierwszy wprowadziła na amerykańską listę przebojów swoją piosenkę. Była nią kompozycja Be My Baby. Był to jednak jedyny hit zespołu, któremu udało się dostać do pierwszej dziesiątki Billboard.

1948 roku w Saksonii urodził się Rudolf Schenker, gitarzysta rockowej grupy Scorpions, którą założył w 1965 roku. Ich ballada Wind of Change z 1990 roku zdobyła szczyt list wielu krajów Europy i czwarte miejsce w Stanach Zjednoczonych.

0: Jak ogień, który daje ciepło, wiarę. Staram się, by choć płomieniem być.
1: 31 sierpnia 1963 roku w Warszawie urodził się Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor i wokalista zespołu Wilki, formacji szczególnie popularnej w latach 90. Wydał również kilka albumów solowych.

Na zegarach już 7:50, a choć ostatni dzień sierpnia, to już o 8:10 zapraszam Was na audycję Poranny Gość, z którą powracamy po wakacyjnej przerwie. No i właśnie ten sezon wakacyjny dobiega już końca, ale słuchajcie, sezon pielgrzymkowy trwa w najlepsze. Gdzie duchowo spędzamy czas, jaki jest profil pielgrzyma w 2026 roku i które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem? Na jakie elementy oferty klienci powinni zwracać szczególną uwagę, by ocenić, czy wyjazd jest bezpieczny? Te, ale też i wiele więcej innych pytań zadamy naszym porannym gościom, którymi będą dziś Agnieszka Kulbida, właścicielka biura podróży Camino, oraz Mirosław Kulbida, właściciel firmy Santiago, wynajem autokarów. I to właśnie oni będą dziś gośćmi Patrycji Jęczmionki. Bardzo serdecznie zapraszamy o godzinie 8:10.

0: Ostatnia szansa na tańsze paliwa, od jutra kierowców czekają podwyżki. W Ostrówkach na Wołyniu pochowano 55 ofiar UPA. Islandczycy nie chcą do Unii. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej. Według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach i zgodnie z zapowiedzią miał on trwać ostatnie 2 tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został z nami na dłużej. Budżet jednak by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Chotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
1: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
0: Teraz ceny paliw będą w dużej mierze zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach było drogo, ale stabilnie. Wczorajsze zerwanie zawieszenia walk przez Stany Zjednoczone w Iranie może to zmienić. 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów zostało pochowanych na polskim cmentarzu w Ostrówkach. 83 lata temu bandy UPA wymordowały 90% mieszkańców dawnych polskich osad w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
2: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
0: IPN chce jeszcze raz wrócić do Ostrówek. Kilkuset ofiar nadal nie udało się odnaleźć. Szef CIA John Ratcliffe podczas nieoczekiwanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnego spotkania. Mieliby wziąć w nim udział przywódcy Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji. Na razie nie jest jednak jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez Ratcliffe'a.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Islandczycy nie chcą do Unii. W weekendowym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To oficjalne głosowanie.
4: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50 do 50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
0: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało niespełna 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 82,5%.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Temperatury nam powolutku rosną. Troszkę słońca pojawia się nam na niebie. Przedzierają się te promienie przez chmury, które są dziś gęsto rozłożone na niebie. 18 stopni dziś do 22-23, a momentami nawet i 25 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. To również okazuje się będzie najwyższa temperatura.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Poranny Gość, z którą powracamy po wakacyjnej przerwie. mimo tego, że jeszcze jeden dzień wakacji przed nami. Już dziś gośćmi Patrycji Jęczmionki będą Agnieszka Kulbida, właścicielka biura podróży Camino oraz Mirosław Kulbita, właściciel firmy Santiago Wynajem Autokarów. Z naszymi gośćmi porozmawiamy na temat trwającego sezonu pielgrzymkowego. Zapytamy m.in., gdzie duchowo spędzamy czas, jaki jest też profil pielgrzyma w tym 2026 roku, a także które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem. Odpowiedzi na te i wiele więcej innych pytań usłyszycie już o godzinie 8:10 w audycji Poranny Gość. Bardzo serdecznie zapraszam.

0: 8:10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodziny jest już Patrycja Jęczmionka i jej goście.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Sezon wakacyjny dobiega końca, ale pielgrzymkowy trwa w najlepsze. W naszym studiu Agnieszka Kulbida, właściciel biura podróży Camino Travel.
3: Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie.
2: A także Mirosław Kulbida, właściciel firmy Santiago. Wynajem autokarów. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
2: A prywatnie małżeństwo. Witamy.
3: Dzień dobry, tak.
2: Jak oceniają Państwo tegoroczny sezon?
4: Był intensywny. Troszkę było, powiedzmy, perturbacji związanych tutaj i trochę z polityką, trochę z cenami paliwa, co się to przełożyło, więc początek sezonu był bardzo dobry. Teraz tak wakacje, troszkę też przez te temperatury, powiedzmy, był ciutkę słabszy, no aczkolwiek ze względów zrozumiałych. Natomiast teraz wrzesień i październik, kiedy te temperatury wracają, że tak powiem, do normy, to mamy dosyć duże obłożenie i dosyć duże zainteresowanie wyjazdami pielgrzymkowymi i w ogóle turystycznymi.
2: Czy pojawiły się jakieś nowe trendy w pielgrzymowaniu, w zachowaniach klienta? Czy mamy jakiś nowy profil może współczesnego pielgrzyma w roku 2026?
3: Myślę, że trendy się zmienia i wszyscy, którzy wyjeżdżają na pielgrzymki, poszukują przede wszystkim spokoju, ciszy i wypoczynku. Mimo, że oczywiście zawsze programy są na tyle napięte, powiedzmy, czy takie bogate w te miejsca, które odwiedzają, żeby jak najwięcej też zobaczyć, to już trend jest taki, że w każdym miejscu ludzie chcą mieć wypoczynek, chcą mieć troszeczkę czasu na kawę, na to, żeby poczuć to miejsce, żeby popatrzeć, a nie tylko wpaść, zwiedzić i uciekać. Także te trendy się bardzo zmieniają. Oczywiście wygoda też, dobrze jak jest kilka noclegów w jednym miejscu, prawda, już widać, że Polacy są objeżdżeni, już wiele kierunków mają, jakby już są zapoznani z wieloma kierunkami w Europie i nawet na świecie, prawda, więc teraz oni chcą już posmakować tej turystyki. Już to nie jest kwestia tylko, żeby być i jechać dalej, prawda, więc tutaj to trendy się bardzo zmienia, tak.
2: A które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem, które były najbardziej oblegane?
3: No oczywiście Europa zawsze, prawda? Jeżeli chodzi o autokar, my jesteśmy też w dogodnym punkcie w Polsce, bo mieszkając we Wrocławiu mamy bardzo blisko i do Niemiec, prawda?
2: Do Czech.
3: Co się mówi później do Francji, do Czech, prawda? Czy na wschód, chociażby na Litwę. Więc my tutaj rzeczywiście dobrze jesteśmy zlokalizowani, więc autokarowo jak najbardziej po całej Europie każdy sobie wybiera program, czy właśnie lżejszy, czy taki powiedzmy bardziej intensywny, ale już coraz bardziej też te kierunki pozaeuropejskie. Oczywiście nie mówimy o lecie, bo to są często kierunki, które w lecie są z dosyć wysoką temperaturą, a po wakacjach, no to wtedy są bardziej przyjazne, prawda, chociażby Meksyk, czy tam powiedzmy mamy teraz grupy do Japonii, będziemy mieć też grupy, prawda, do Wietnamu zaraz wiosną przyszłego roku, więc te kierunki zimowe są bardziej takie pozaeuropejskie.
2: A czym organizacja tradycyjnej wycieczki różni się od przygotowań do takiej pielgrzymki autokarowej?
3: Zwykły wyjazd turystyczny, oczywiście to jest program, który zakłada zwiedzanie wielu miejsc z przewodnikami. Nie tylko jedzie pilot, który oczywiście czuwa nad organizacją, też i takim wprowadzeniem dla klientów w autokarze, czy to jest też powiedzmy przy takich pielgrzymkach lotniczych, ale zawsze są przewodnicy lokalni, którzy są dedykowani do danego miejsca, którzy są dobrze zorientowani, dobrze przygotowani, wykształceni, żeby ludzi przyjąć, więc ten program turystyczny ma ogromne znaczenie. Natomiast wyjazd pielgrzymkowy dodatkowo jeszcze, oczywiście tutaj jest obecność księdza, który towarzyszy grupie i ta obecność jest bardzo ważna dla osób, które są w tej grupie, ponieważ uczestniczą w codziennej mszy świętej, która jest organizowana w kościołach, kaplicach, sanktuariach, oczywiście w takich miejscach wyjątkowych dla osób związanych często z obecnością świętych, chociaż, prawda, czy miejsca, które mają w swojej historii objawienia Matki Bożej, więc miejsca wyjątkowe i oczywiście to wsparcie duchowe ze strony księdza jest bardzo ważne poprzez codzienną modlitwę wspólną, prawda, czy też możliwość rozmowy takiej już poza kościołem, prawda, fizycznie, tylko właśnie podczas wędrówki, podczas wieczornych spotkań, to jest duże wsparcie dla, więc jest to program turystyczny z wzbogaceniem duchowym.
2: Całą Polskę wstrząsnęła wiadomość o tragicznym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Jako doświadczeni organizatorzy wyjazdów z wieloletnim stażem, jak przyjęli Państwo taką informację? Co sobie od razu pomyśleli?
4: Oczywiście to była dosyć wstrząsająca informacja. Powiem tak, promilowo, jakbyśmy patrzyli na procent autokarów podróżujących po całej Europie, i czy to z pielgrzymami, czy z turystami, to tych wypadków na szczęście autokarowych nie ma tak dużo. Oczywiście podobnie jak z samolotami, jak już się rozbija, no to jest to straszna tragedia, bo jedzie dużo ludzi, więc rachunek prawdopodobieństwa mówi o tym, że może być znacznie więcej poszkodowanych w takim wypadku. Dlatego te wypadki autokarowe są, tak jak lotnicze, naznaczone powiedzmy taką większą skalą, dlatego więcej się o nich mówi. Natomiast co do zasady, na szczęście ich nie ma tak dużo, bo my staramy się jako przewoźnicy, żeby za kierownicą naszych autokarów siedzieli doświadczeni ludzie, doświadczeni kierowcy, którzy znają już tą pracę z ludźmi. Nigdy nie robimy tak, żeby było dwóch młodych chłopaków, którzy są po przysłowowym kursie od razu, tylko nawet jeśli kogoś wprowadzamy, to zawsze jest jeden doświadczony kierowca, który uczy. No bo powiedzmy jazdy już nie trzeba uczyć, ale powiedzmy poruszania się po Europie, znajomość przepisów, wiadomo, w każdym państwie są różne. Natomiast no, takie sytuacje są dla nas dosyć bolesne. My też musimy się później zmierzyć z różnego rodzaju opinią, bo to wiadomo, to są tematy medialne, często krzywdzące też, bo jak ja słyszę, że pojechał stary autobus, z tego co pamiętam, ten autokar, który miał wypadek, był z 2012 roku.
2: Mhm. To jest stary według pana autokar? Czy nadaje się do jazdy tak długiej?
4: Ja powiem tak, to był mały przewoźnik. Ja akurat miałem okazję kiedyś poznać właściciela tej firmy. Może nie osobiście, rozmawialiśmy kilka razy przez telefon, czasami gdzieś tam, wiadomo, jako przewoźnicy. Jak potrzebuję pomocy w swoich częściach Polski, to się gdzieś tam szuka.
2: Wymieniacie się pewnie kierowcami albo pożyczacie sobie.
4: Nie raczej autobusy, tak? Bo jeśli na przykład jest potrzebny transfer we Wrocławiu, no to nikt nie wyśle z takiego jasła autobusu do Wrocławia, żeby tylko zrobić transfer dla swoich klientów, to wtedy się szuka. I w czymś takim chyba mieliśmy akurat okazję się poznać. Ja powiem tak, no 2012 rok to jest autokar, który często jeszcze rocznikowo się porusza po Europie. Ja ostatnio byłem nawet we Włoszech, leciałem do swojej grupy i musiałem się przedostać do innego miasta i ponieważ wiem, na co mam popatrzeć, to wiem, że jechałem autokarem, który był co najmniej 2006 rok, co najwyżej właściwie, przepraszam.
3: Lokalny ten autokar.
4: Lokalny, też turystyczny, nie? Więc my mamy jako Polacy jedną z najnowocześniejszych flot. To trzeba też przyznać, tak? My kupujemy oczywiście nowe autokary i rozwijamy się. Staramy się też to wpłynąć na bezpieczeństwo. Natomiast no my na przykład w naszej firmie, zarówno tak jak z Agnieszką prowadzimy to i staramy się to jakoś zachować, staram się przestrzegać takiego powiedzmy plus minus 10-letniego maksymalnie wieku pojazdów. Oczywiście jest to związane też z naszą eksploatacją. My tych kilometrów robimy dosyć dużo. Dla nas, dla mnie każda awaria to jest potężne i nerwy, stres, ale też i wydatki finansowe, bo naprawa takiego autokaru za granicą to są horrendalne pieniądze często, więc wolałbym zminimalizować to ryzyko, nawet poprzez wyższe raty leasingowe, żeby właśnie mieć nowszy sprzęt, który też w dużej mierze wpływa na bezpieczeństwo. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że z każdych takich praktycznie wypadków, tragedii, w jakiś tam sposób one oczywiście są badane, analizowane, ale wyciąga się też wnioski. I na przykład w tym roku, już od chyba 6 lipca, jeśli dobrze pamiętam, każdy nowy autokar zarejestrowany w Unii Europejskiej musi mieć system ten, który wyłapuje zmęczenie kierowcy, rozproszenie kierowcy.
2: Na czym to polega, takie wykrywanie zmęczenia kierowcy?
4: To jest zestaw kamer zamontowany w pojeździe. W samochodach osobowych to też już jest. Mhm. Tylko, że teraz od chyba od 6 lipca, jeśli dobrze pamiętam, jest to już wyposażenie obowiązkowe dla każdego nowo zarejestrowanego pojazdu. To jest, te kamery wyłapują takie zachowanie, powiedzmy, niestandardowe. To znaczy, że na przykład kierowca ma przymknięte oczy, albo że właśnie patrzy gdzieś indziej. To też jest, ma być przeciwdziałanie temu, żeby kierowcy nie patrzyli w telefony komórkowe. Więc ta kamera widzi, powiedzmy, gdzie kierowca patrzy i wtedy analizuje według jakichś tam algorytmów jego zachowanie. Tak samo na przykład niektóre firmy montują różnego rodzaju pobudzacze. Tak, na przykład jedna z niemieckich firm autokarowych montuje w siedzisku kierowcy taki, nie wiem jak to nazwać, takie dotelepania, że to siedzisko, jak się najeżdża na linię na linię boczną, czy prawą, czy lewą, bez kierunkowskazu, to się trzęsie cały fotel. Na przykład to jest, ale proszę mi wierzyć, że to jest bardzo skuteczne. Więc myślę, że to jest jedno z takich tych. Oczywiście sygnały dźwiękowe, czasami te nowe autokary, nowe samochody osobowe nawet zwalniają już same, czy potrafią się zatrzymać, jeśli mają zarejestrowane, że kierowca jest, nie wiem, nieprzytomny, bo to jest nie tylko kwestia zaśnięcia, ale też no, kwestia zdrowia. Czasami może mieć udar, zawał, więc te nowocześniejsze autokary mają tych systemów coraz więcej. Oczywiście takim, powiedzmy, dla mnie datą, kiedy faktycznie Europa coraz więcej składa nacisku na bezpieczeństwo w ruchu, to jest 2022 rok. Od 2024 roku praktycznie co roku coś wprowadza się w nowych autokarach. Czy to właśnie te kontrole trakcji dodatkowe, kontrole rozproszenia uwagi kierowców. Więc no wiadomo, im nowsze autokary, tym jest bezpieczniej. No ale na końcu i tak mamy, powiem, czynnik ludzki. I to tutaj nie tylko po stronie kierowców, ale też po stronie pasażerów. Ja nie wiem dlaczego, ale bardzo często jest tak, że pasażerowie autokarów po prostu nie zapinają pasów. I tutaj nawet ten wypadek też z tych pierwszych informacji, dokładnie, że najbardziej poszkodowani są pasażerowie, którzy są właśnie niepozapinani w pasach. Ja myśmy akurat...
2: A to jest obowiązek przecież takiej jazdy, tak nawet nocą,
3: tak
2: prawda?
3: Jak w aucie osobowym. Tak.
4: Jest obowiązek z różnicą taką, że w samochodzie osobowym ten czujnik niezapiętych pasów jest już praktycznie na każdym fotelu. W autobusach tego jeszcze nie ma. Myślę, że to jest kwestia 2-3 lat i też to wejdzie jako obowiązek, żeby kierowca na desce rozdzielczej widział na przykład, że niezapięty jest fotel 16C, strzelam teraz na przykład, tak? Więc myślę, że to jest taki temat, który się za chwilę pojawi,
2: powiedzmy. Bo ja rozumiem, że piloci, a także kierowcy ogłaszają, że państwo mają zapiąć w czasie podróży pasy. Tak. No ale za każdym razem nie możecie kontrolować i przechodzić, kiedy kilkadziesiąt osób znajduje się w autokarze.
3: Tym bardziej, że w ruchu nie można chodzić po autokarze, nie wolno kontrolować na bieżąco. Jak
4: tak, więc to jest taki główny problem właśnie. Wiadomo, że ktoś pójdzie skorzysta do toalety, wypnie się z pasów, przeważnie już nie wraca, czy wróci na swój fotel, już nie zapina pasów. To jest jeden z takich czynników, których my jako pasażerowie powinniśmy sami zadbać o siebie, żeby właśnie być mimo wszystko dużo bardziej bezpieczni. Na przykład ja przez lata prowadzenia firmy transportowej niejednokrotnie widziałem, rozmawiałem też z kierowcami, jak się zachowywać, kiedy pasażerowie potrafią się położyć na noc w przejściu pomiędzy fotelami. I ja na przykład staram się pasażerom tłumaczyć, że oczywiście państwa bezpieczeństwo jest zagrożone, bo nie są przypięci pasami, bo w ogóle się niczego nie trzymają, tak? Ale w przypadku przewrócenia takiego autobusu, to ciało jest bezwładne, może uszkodzić innych pasażerów. Też musimy na to zwracać uwagę pasażerom, bo czasami jest tak, że po prostu pasażerowie, nie mówię, że robią to złośliwie, ale po prostu robią to nieświadomie.
2: Pojawiają się głosy komentatorów, że presja na niską cenę wyjazdów organizowanych przez niektóre podmioty może odbijać się na standardach bezpieczeństwa. Czy zgadzają się państwo z tym?
3: Nie zawsze się to odbija, powiem szczerze. No oczywiście trzeba umieć czytać programy, tak? Bo czasami
2: jest właśnie,
3: tak,
2: że... tutaj przepraszam, że przerwę pani Agnieszko. Często czytamy, że za jakąś tam cenę możemy kupić wyjazd 8 dni, 5 nocy.
3: Tak, no właśnie to są takie kruczki, które są gdzieś tam schowane między wierszami i oczywiście...
2: To oznacza, że będziemy spać w autobusie.
3: Tak, trzeba dokładnie przeczytać program. Jeżeli w programie jest jazda nocna i godzimy się na to i jest to wszystko w ramach wszystkich przepisów autokarowych, dopuszczonego czasu pracy kierowców, bo o to dbają firmy transportowe. Ja też chciałabym podkreślić, że firmy transportowe, my to na co dzień przeżywamy. Naprawdę to są osoby odpowiedzialne, które znają przepisy. Nikt nie wysyła autokaru i nie każe kierowcom pracować ponad ich możliwości czy ponad ich prawo, które mają narzucone.
2: A to jest bodajże 9 godzin, prawda?
3: To jest, oni mogą, to już musiałby się mąż wypowiedzieć z tą jakby skalą, prawda, pracy, odpoczynku i tak dalej. I nikt nie ma interesu w tym, żeby przekraczać te zasady. Absolutnie, prawda? Jeżeli w programie są takie przejazdy dłuższe, to one są też w ramach dopuszczonego czasu. Tylko teraz kwestia oczywiście uczestnictwa danej osoby. Czy ona będzie chciała tak podróżować, czy ona nie chce. Więc ja przypuszczam, że takie programy, które właśnie są pisane w ten sposób, one są z zachowaniem wszelkich zasad, ale tu chodzi o komfort osób, które wyjeżdżają, czy my się na to godzimy, czy nie. I jakby warto też zobaczyć, z jakiego punktu jest wyjazd, w jakim punkcie jest pierwszy nocleg, zobaczyć sobie na mapie, policzyć kilometry, jeżeli chcemy tak jechać i na pewno jest to zgodne z prawem, z przepisami, to oczywiście jedziemy. Jeżeli chcemy mieć lepszy komfort, decydujmy się na noclegi tranzytowe albo przeloty samolotem, jakby to jest wybór po stronie już osoby, która kupuje taki program, prawda? Często jest tak, że przyjmujemy te programy bez żadnej analizy i bez żadnej refleksji, ale tutaj jakby ta dowolność jest i wybór jest na tyle duży, że można sobie, prawda, zdecydować.
2: Wypadek dotyczył grupy pielgrzymów wracających z Medjugorje. To długa i wymagająca trasa. Zna pan ją?
4: Tak, dosyć dobrze.
2: Jak w praktyce organizowane są odpoczynki dla kierowców? I jak biura podróży mogą realnie kontrolować takie przestrzeganie czasu ich pracy?
4: Jeśli chodzi o tą konkretną sytuację, zresztą w większości, to w takiej podróży bierze udział dwóch kierowców. Wówczas zespół dwóch kierowców może przebywać w autobusie 21 godzin, z czego aktywnego czasu pracy może być 18, dwa razy w tygodniu 20 godzin. To jest tam wyłączenie, które pozwala wydłużyć czas pracy. Więc tutaj akurat... czas pracy nie był w żaden sposób przekroczony, bo z informacji, które mamy, grupa wyjechała rano, więc powiedzmy około 9 rano, więc czas pracy mieli do 6 rano, zgodnie z przepisami i na tą godzinę szóstą mniej więcej był zaplanowany powrót do miejsca rozpoczęcia pielgrzymki, do właściwie miejsca zakończenia pielgrzymki, tak? Więc tutaj czas pracy był w porządku. Natomiast oczywiście to jest ponad 1000 kilometrów. Akurat ten przejazd był zrealizowany przez Bośnię Hercegowinę, która no nie cieszy się najlepszymi drogami, więc tam średnia prędkość tego autokaru jest dużo poniżej takich norm europejskich, tak to bym ładnie powiedział. Do tego trzeba jeszcze wziąć pod uwagę kwestię granicy.
2: Bośnia i Hercegowina, kilka godzin spędziłam tam.
4: To jest granica Unii Europejskiej, więc faktycznie ona jest bardziej wymagająca. To wszystko się oczywiście przekłada na dyskomfort podróży, natomiast tak jak powiedziała Agnieszka przed chwileczką, wszystko jest to w ramach normy i w ramach zgody z przepisami. Ciężko mi się do tego odnieść, skoro jest to zgodnie z przepisami. Często
2: a u was
4: tak
2: jak w praktyce, czy korzystacie ze wsparcia drugiego kierowcy, czy monitorujecie się nawzajem, swój sen, także zmęczenie?
4: Powiem tak, my w większości naszych wyjazdów mamy załogę dwuosobową. To jest oczywiście i bezpieczniejsze, i wygodniejsze, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem. Nawet już nie mówię tego pierwszego czy ostatniego dnia, kiedy są najdłuższe przejazdy, ale nawet w środku takiego podróżowania, pielgrzymowania, jesteśmy tylko ludźmi, ktoś się zatruje czymś nieświeżym do jedzenia, źle się poczuł, to zawsze jest drugi kierowca, który może go zamienić i tak dalej. Jeśli chodzi o takie nocne przejazdy, każdy autokar jest wyposażony w kabinę sypialną. I teraz też jest bardzo duża dyskusja, czy z tej kabiny można korzystać, czy nie. Powiem tak, praktyka jest taka, że wszyscy z tego korzystamy jako kierowcy.
2: Ona jest bardzo wąska, z tego co pamiętam.
4: To w zależności od marki. To w zależności od marki, natomiast proszę mi uwierzyć, że każdy woli się położyć, nawet w tej wąskiej kabinie sypialnej, gdzie jest cisza, gdzie jest klimatyzacja, gdzie możemy faktycznie wyprostować nogi, chwilę poleżeć, tę zmianę kierowców, czyli około 4 godzin przespać, niż siedzieć na fotelu. Problem polega na tym, że zgodnie z prawem nie możemy z nich korzystać, ale ten zapis jest troszkę odwrócony, bo nie możemy korzystać dlatego, że nie ma tam pasów. Nie ma przepisu, który mi zabrania wejść i tam spać, ale jest przepis, który mówi o tym, że jeśli podróżuję w autobusie, to muszę mieć zapięte pasy. No i to jest takie trochę kuriozum, że tak powiem. Natomiast proszę mi uwierzyć, no lepiej kierowca się czuje, zachowuje, reaguje po wyjściu z takiej leżanki po 4 godzinach odpoczynku, niż 4 godziny siedzenia na fotelu przypiętym pasem przed szybą, która ma 2,5-3 metra wysokości, jeszcze w ciągu dnia często operuje w nie słońce. To wtedy faktycznie jest dużo mniejszy odpoczynek, jeśli tak mogę powiedzieć. Oczywiście zawsze też pilot, jak jest, też prosimy, żeby zwracał uwagę. Ja sam, jak czasami jeżdżę, idę do tej kabiny sypialnej, to zawsze mówię pilotowi, patrz też i kontroluj, tak? Bo, bo to jest jednak, gdzie czworo oczu, że tak powiem, to jest trochę bezpieczniej niż jak jest tylko dwoje, tak?
3: Ale w momencie, kiedy kończy się czas pracy kierowców, prawda? Kiedy oni mają te minimum 9 godzin, powinni mieć zagwarantowany czas wypoczynku, trzeba zadbać też i my na to bardzo zwracamy uwagę, żeby ten wypoczynek był w hotelu. Żeby to nie było na parkingu w autobusie, kiedy grupa zwiedza, bo to naprawdę wtedy jest bardzo męczące, prawda? Po całej drodze jeszcze zostawić kierowców w autokarach, a widzimy na parkingach czasami, ja nie mówię, czy to są polskie, czy to są też obce autokary, prawda, z innych krajów, kiedy kierowcy po całym takim dniu wypoczywają w autokarze nagrzanym słońcem, leżąc na siedzeniach, to jest w ogóle nie do przyjęcia, tak? Więc tu rzeczywiście, ale to się już jakby bardzo poprawiło i wiele firm na to zwraca uwagę, żeby wypoczywać właśnie w hotelu. Grupa zwiedza, kierowcy odpoczywają w łóżku, odpoczywają w klimatyzowanych pokojach, jeżeli to jest możliwe. I dostęp do tych hoteli jest na tyle bogaty i wszędzie przy parkingach jest, że rzeczywiście na to trzeba zwracać bardzo uwagę i coraz bardziej służby również za granicą na to zwracają uwagę, żeby ten czas wypoczynku był czasem naprawdę wypoczynku.
2: Niektórzy kierowcy nie są przystosowani do jazdy nocą. Jak to weryfikujecie?
4: Każdy kierowca co 5 lat robi badania dla kierowców zawodowych. Te badania składają się i z psychotestów, i badań ogólnozdrowotnych. Więc taki kod, to jest kod 95 wraz z testem kwalifikacyjnym, mamy wbity do prawo jazdy. I to jest dla mnie podstawa w ogóle do zatrudnienia takiego człowieka jako kierowcy. Ja też pilnuję wśród moich kierowców, mam wpisane, że tak powiem, do kalendarza daleko do przodu, komu kiedy się kończy i już wcześniej zaczynam interweniować, że trzeba cię wysłać znowu na badania i tym podobne rzeczy. Więc tutaj trochę odpowiedzialności jest na lekarzu, który takie rzeczy wprowadza. Oczywiście jeśli jest wymóg okularów, to mamy tam kod 01 i tak dalej. No oczywiście to każdy z kierowców w tym momencie, każda z osób, tak samo nawet osoba cywilna, jeśli ma wbite okulary, to musi jeździć w okularach. Nie może podróżować bez, tak? Więc To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no oczywiście nasz wywiad własny, tak? No bo ja też mniej więcej znam swoich kierowców. Mam tych kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Rzadko kiedy to są skoczki jednorazowego wyjazdu. To są raczej ludzie, do których mam już jakieś zaufanie, którzy są sprawdzeni. I wiem o nich trochę więcej czasami niż oni sami o sobie. Natomiast dla mnie podstawą zatrudnienia tak czy inaczej zostają te kody nabite przez Urząd Wydział Komunikacji na podstawie przeprowadzonych badań właśnie lekarskich.
2: Na jakie elementy? Czas przyjazdu, cena, plan wycieczki, na co powinniśmy zwrócić uwagę? No by było bezpiecznie przede wszystkim, wybierając pielgrzymkę.
3: Myślę, że każdy musi dostosować podróż do własnych potrzeb, do własnego wytrzymania, prawda, do też i predyspozycji zdrowotnych, czy jest w stanie wytrzymać i jak długo w autokarze, czy jak chce spędzić ten czas, prawda. Więc przede wszystkim czytajmy programy, jeżeli nie umiemy ich dobrze czytać, to znaczy tych kilometrów nie umiemy ocenić, to przyjdźmy do biura, zapytajmy, postawmy pytania, jak będzie wyglądała moja podróż, jak państwo planujecie noclegi, gdzie, w którym momencie. To wszystko jest jawne i to wszystko jest jakby, powinno być wszędzie taką informacją bardzo bezpośrednią i możemy uzyskać informacje w biurze, tak? Jeżeli nie do końca wiemy, co w tym programie między wierszami się kryje. Zobaczmy właśnie, gdzie są noclegi, prawda, gdzie są pierwsze posiłki. To wszystko wpływa później na komfort, na odbiór, na taki spokój wyjazdowy, więc nie tylko sprzedaż internetowa, prawda, co oczywiście nie chcę tego w jakiś sposób tam umniejszać, ale po to są biura podróży i po to są osoby, które w biurach podróży pracują i są osoby, które mają ogromne doświadczenie, bo często rozmawiamy z pilotami, my często jeździmy, my sami zresztą wszystkie trasy mamy sprawdzone, objeżdżone, jakby wiemy też i mając do czynienia z grupami na wyjeździe, na co zwrócić uwagę, przyjdźmy, zapytajmy, zadzwońmy, dopytajmy, bądźmy pewni, że ten wyjazd, który sobie wybraliśmy, to jest taki, który spełni nasze oczekiwania, prawda? Więc to jest, myślę, takie kluczowe, żeby jednak tą relację z człowiekiem, który troszkę, powiedzmy, może więcej jeździ, ma więcej takich praktycznych uwag do przekazania.
2: Co szykujecie na jesień? Jakie pielgrzymki przed wami?
4: Troszkę mamy Włoch, chyba najbardziej koronny kierunek pielgrzymkowy. Mamy trochę Medjugorje również. Te grupy były już zawiązane wcześniej i dalej chcą zrealizować. Przy czym akurat my do Medjugorje w większości jeździmy jednak z noclegami, dlatego że akurat tak się złożyło u nas w Camino, że te pielgrzymki nie są bezpośrednio do Medjugorje, tylko po drodze mamy, jeszcze nawiedzamy różne sanktuaria, zwiedzamy różne miasta, więc my co do zasady staramy się nie jeździć nocami. Często w programach jest powrót bezpośrednio, no już się wraca do domu, to jest troszkę też inaczej. Natomiast samo w ogóle zwiedzanie po takim nocnym przejeździe i pójść no właśnie na te przysłowiowe 9 godzin na zwiedzanie, no to jest też męczące dla pasażerów. Natomiast my staramy się właśnie zrobić takie wyjazdy, żeby były nad ranem, już tego dnia coś zwiedzać, żeby ten dzień też był taki aktywny i przejazdy później do hoteli. Mamy to oczywiście w październik, to zawsze miesiąc fatimski, więc pielgrzymka do Fatimy.
3: Tak, miesiąc różańcowy, więc to tak.
4: Miesiąc różańcowy, więc do Fatimy na pewno duża część pielgrzymów będzie
3: się udawała. Oczywiście tendencją są dużo jest wyjazdów autokarowych, przede wszystkim po Europie. No przygotowujemy się w przyszłym roku, mamy okrągłą rocznicę objawień w Fatimie, więc 110. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, więc no duże widzę zainteresowanie, ale nie zapominajmy, 150. rocznica objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie w Polsce, prawda, miejsce, które no jeszcze przez wielu pielgrzymów podróżujących po świecie czy po Europie nieodkryte, prawda, więc też zachęcamy, żeby się już może zacząć interesować. Kiedy skończą się pielgrzymki autokarowe, wrzesień, październik, bo to są takie dwa mocne miesiące ze względu i na pogodę, już troszeczkę takie powiedzmy przystępne, jeżeli chodzi o to, te upały, które troszeczkę już są mniejsze, szczególnie w Europie Zachodniej i Południowej, no to na pewno ruszą pielgrzymki samolotowe, prawda, czyli te właśnie Meksyk, Japonia, Wietnam, wprowadzamy w przyszłym roku Stany Zjednoczone, więc mamy kierunki, które sami objechaliśmy, nowe nowości, zachęcamy do tego, żeby czekać, śledzić, bo na pewno dużo ciekawych kierunków się pojawi, ale to będą zarówno właśnie i lotnicze, i autokarowe, także zachęcamy serdecznie.
2: I życzymy owocnego i bezpiecznego pielgrzymowania. Bardzo dziękuję Agnieszka Kulbida, właściciel biura podróży Camino Travel.
3: Dziękuję.
2: I Mirosław Kulbida, właściciel firmy Santiago, wynajem autokarów. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
2: Dobrego dnia życzymy.
3: Dziękujemy.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

Już teraz chciałabym wam opowiedzieć o człowieku, który na dobre zmienił zasady ruchu drogowego, a właściwie zaprojektował ruch drogowy dla półświata, a sam nigdy nie chciał mieć prawa jazdy. Był to William Phelps Eno, który urodził się w 1858 roku w Nowym Jorku, czyli w czasach, gdy po ulicach jeździły wyłącznie konne zaprzęgi. No i w 1867 roku była taka sytuacja. William jako 9-letni chłopiec utknął razem z matką w korku ulicznym. Choć brało w nim udział zaledwie kilkanaście pojazdów, nikt nie potrafił zapanować nad chaosem. Ani woźnice, ani policja nie mieli pojęcia, jak uporządkować ruch. No i właśnie ten obraz bezradności mały 9-latek zapamiętał na resztę życia, bo po latach, jako dorosły już mężczyzna, postanowił to zmienić i w 1900 roku opublikował tekst o pilnej potrzebie reformy ruchu ulicznego, natomiast 3 lata później napisał pierwszy na świecie kodeks drogowy dla Nowego Jorku. No i to właśnie jemu przypisuje się wprowadzenie znaku stop, przejście dla pieszych, postojów taksówek oraz azyli bezpieczeństwa dla pieszych. William Eno pomógł też spopularyzować rondo i ulice jednokierunkowe, czyli rozwiązania, które tak na dobrą sprawę dziś wydają się bardzo oczywiste, że aż trudno uwierzyć, że ktoś musiał je wymyślić. Pomysł na ruch okrężny wprowadzono najpierw na Columbus Circle w Nowym Jorku, a potem przy paryskim Łuku Triumfalnym i na londyńskim Piccadilly Circus, a za swój wkład w bezpieczeństwo drogowe Eno otrzymał francuską Legię Honorową. A największy paradoks tej historii? No chyba zdradziłam go na początku. Sam nigdy nie starał się o prawo jazdy, bo motoryzacja po prostu go nie interesowała. Mimo to w 1912 roku dostał on honorowe prawo jazdy od francuskiej policji w Nancy, a zmarł w 1945 roku jako człowiek, który zmienił zasady ruchu drogowego na całym świecie, choć sam nigdy formalnie nie poprowadził samochodu.

Już za chwileczkę wybije godzina 9:00, o godzinie 9:15 na antenie Radia Rodzina oczywiście przegląd prasy, a po nim o godzinie 9:30 zapraszam Was na rozmowę Judyty Exner z Kają Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Rozmowa będzie dotyczyła organizowanej w Warszawie konferencji Biotex.com, która promuje programy surrogacyjne. No i na naszej antenie właśnie Kaja Godek odniesie się do tego. Bardzo serdecznie zapraszam o godzinie 9:00.

0: Kapitan zatrzymany promu Wybrzeży Cypru wywrócił się do góry dnem. Dziś ogólnopolski protest nauczycieli w Warszawie. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu Michała Moskala. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u wybrzeży Cypru. 40-metrowej długości statek zaraz po wypłynięciu z portu przewrócił się do góry dnem i zatonął. Na pokładzie było 267 osób, nie było wśród nich obywateli Polski. 17 osób zginęło, możliwe, że zostały na pokładzie. Morze jest tam głębokie, statek leży pół kilometra pod wodą. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało katastrofę. Kapitan i załoga statku zostali zatrzymani. Nauczyciele jadą do Warszawy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego będą manifestować przed kancelarią premiera. Walczą w ten sposób o podwyżki i swoją autonomię, przekonuje dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego.
1: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
0: Ogólnopolski protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Start o godzinie 11. Do Sejmu ma trafić wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z Prawa i Sprawiedliwości. Śledczy mają zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do wpływu na tworzenie prawa. Moskal po spotkaniu na Ibizie z Przemysławem Kralem zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy. Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiSu, problemów w samym spotkaniu nie widzi.
2: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
0: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trzeba ufać Bogu nawet wtedy, gdy jego drogi są inne niż nasze oczekiwania, powiedział wczoraj Leon XIV przy okazji modlitwy Anioł Pański. W Castel Gandolfo papież zachęcił, by jak Piotr szczerze mówić Chrystusowi, co czujemy, nawet jeśli w sercu mamy zamęt.
4: Również nam nie zawsze jest łatwo zrozumieć i zaakceptować drogi Boga, zwłaszcza gdy są one bardzo odległe od naszych. Wtedy pojawia się pokusa, by wbrew wszelkiej logice wiary pomyśleć, że to Pan się myli, albo co gorsza, że nas nie słucha lub się nami nie interesuje. Po pierwsze, nigdy, nawet w takich chwilach, nie należy przerywać dialogu z Panem, lecz z ufnością mówić Mu również o naszych trudnościach, ze zrozumieniem tego, o co nas prosi. Po drugie jednak, nigdy nie należy osądzać działania Boga, lecz raczej z pokorą, na modlitwie, wsłuchiwać się w to, co objawia nam poprzez swoje działanie, nawet jeśli to nie odpowiada naszym oczekiwaniom.
5: Alle nostre attese.
0: Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zapewnił o modlitwie za ofiary masakry na Haiti oraz tragicznej powodzi w Nepalu.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś na Dolnym Śląsku sporo chmur, ale też i możliwe opady deszczu, a także i burze. Burze praktycznie możliwe w całym naszym regionie. Temperaturowo to tak do 25 stopni, więc zrobi się nam cieplej. Jednak w drugiej połowie dnia synoptycy zapowiadają, że mogą wystąpić burze, a czy będą one dłuższe czy krótsze, no to już zależy, aczkolwiek synoptycy zapowiadają, że przejściowe.
7: Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was po godzinie 9:00, już za chwileczkę na antenie Radia Rodzina. Przegląd prasy, a potem rozmowa Judyty Exner z Kają Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam Was już za kilka minut, a tymczasem rozpoczynamy tę godzinę Eros Ramazzotti. Na dobry początek.

0: Dzień gorącego lata zespół Big Day nam zaśpiewał, no i to się tak
1: już nie takie gorące,
0: dzień dobry. Ale nadal ciepło, ale to się wiąże z tym, że dziś ostatni dzień wakacji, no i cóż, czas na przegląd prasy w te ostatni wakacyjny.
2: Jak to mówią, dla kogo ostatni? Dlatego ostatni, kto ma jeszcze urlop, to może sobie na wakacje polecieć.
0: No ale uczniowie, którzy już jutro rozpoczną rok szkolny, no niestety tych wakacji już nie mają.
2: Dokładnie. I zaczynamy od czego? Od bezpiecznej drogi do szkoły. Od 1 do 4 września wrocławscy policjanci przeprowadzą akcję prewencyjno-kontrolną pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Wzmożone patrole pojawią się w rejonie wrocławskich szkół i przedszkoli, aby nadzorować ruch drogowy oraz dbać o bezpieczeństwo uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny.
1: To jest element takiej ogólnopolskiej kampanii. Wrocławscy funkcjonariusze z ruchu drogowego i z pionu prewencji będą obecni na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, które są zlokalizowane w pobliżu wrocławskich szkół. Celem jest przede wszystkim reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierowców i przez samych pieszych, często poruszających się również na hulajnogach, rowerach i tak dalej. Równolegle w szkołach prowadzone będą zajęcia profilaktyczne. Proszę sprawdzać strony waszych placówek, waszych pociech, bo być może jutro tam będzie można z takich spotkań z funkcjonariuszami skorzystać. Dzieci sobie przypomną zasady bezpiecznego poruszania się po drogach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przekraczania jezdni, korzystania z sygnalizacji świetlnej i noszenia elementów odblaskowych po zmroku, bo tu już coraz szybciej się robi ciemno. Natomiast jest też apel do rodziców, apel do kierowców, bo służby proszą o przejęcie inicjatywy w tej edukacji drogowej, która realizuje się też w domu. Pewną częścią są takie zajęcia profilaktyczne w szkołach, ale nic nie robi takiego efektu jak rozmowa rodziców czy rodzeństwa z dziećmi, najlepiej na konkretnych przykładach. Myślę, że tutaj nie ma się czego wstydzić, a ta wzmożona obecność patroli w ramach bezpiecznej drogi do szkoły potrwa aż do piątku.
0: Kolejna informacja w przeglądzie prasy. Co to będzie?
2: Będziemy mówić o niezwykłym odkryciu na Dolnym Śląsku. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, udało się zidentyfikować szczątki członków rodu van Hochbergów, w tym Konrada Ernsta Maksymiliana von Hochberga, fundatora barokowej przebudowy Zamku Książ. Szczątki odnaleziono w grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach. W 25 trumnach i sarkofagach znajdowały się szczątki przedstawicieli właśnie rodów Hochbergów i Kramstów. Wstępne badania pozwoliły już zidentyfikować 8 osób z rodu. Ustalenie tożsamości wszystkich pochowanych wymaga jednak dalszych badań.
1: O komentarz oczywiście redakcja Onetu zapytała przedstawicieli Zamku Książ, którzy mówią, że odkrycie ma ogromne znaczenie dla historii Dolnego Śląska. Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg był przecież jedną z najważniejszych postaci w dziejach książa. To za jego czasów zamek zyskał swoje charakterystyczne barokowe oblicze. Pozostaje zagadką, dlaczego szczątki Hochbergów znalazły się w grobowcu von Kramstów. Jedna z hipotez zakłada, że do przeniesienia trumien mogło dojść w maju 1945 roku, czyli w ostatnich dniach II wojny światowej. Naukowcy będą teraz dokładniej badać te szczątki, a kości na pewno dostarczą informacji m.in. o wzroście, budowie ciała, przybytych urazach i chorobach. 25 takich grobowców będzie teraz przedmiotem badań i analizy.
2: I jeszcze podkreślają, że odkrycie nastąpiło w czasie największej od pół wieku rewaloryzacji Zamku Książ. Jej centralnym punktem jest właśnie barokowa część rezydencji stworzona przez wspomnianego Konrada Ernsta. No i jak mówią przedstawiciele Zamku Książ, trudno o bardziej symboliczny zbieg okoliczności.
1: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Kompozycja drugiej części Dziadów jest bardzo zwarta i znana, myślę, każdemu, a już 5 września Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Po raz 15 akcja, nad którą patronat objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką.
2: Narodowe Czytanie to akcja społeczna propagująca czytanie polskiej literatury. Wydarzenie zostało zapoczątkowane w 2012 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. I teraz mamy kontynuację, już 15 raz. Gdzie we Wrocławiu odbędzie się to narodowe czytanie? Do akcji mogą zgłaszać się różne instytucje, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, gdzie będą organizowane czytania na właśnie terenie. A we Wrocławiu czytanie w Ossolineum, w spotkanie w Muzeum Pana Tadeusza, czytanie w bibliotekach, celach i parkach, no i także dziady w szkołach, bo do akcji zgłosiły się również szkoły, które zachęcają do wspólnego czytania swoich uczniów, a cała lista znajduje się na wrocław.pl, można śmiało dołączać.
0: Można po prostu też sięgnąć w domu po takie
1: a to nie to samo. To nie to no samo nie. Jednak, jak wybierzesz się na drugie to piętro prawda. Ossolineum Przyszewskiej, tak. Gdzie mieści się strefa czytelnika i tam między 14.30 a 17.00 będzie można wysłuchać właściwie zawodowego aktora czytającego dziady. Nie wiem, czy takie, jak to powiedzieć, zbiorcze czytanie jest możliwe wielogłosem, ale to się możemy przekonać, jak właśnie wybierzemy się na jedną z tego typu inicjatyw. Na pewno w centrach aktywności lokalnej będzie nieco bardziej rodzinnie niż tak uroczyście w wielkiej instytucji. Wybór należy tak naprawdę do nas, co wybieramy. Ważne, żeby po to dziedzictwo narodowe sięgać, je pielęgnować i właśnie Narodowy Dzień Czytania temu służy. 5 września, najbliższa sobota, będzie się działo.
0: Czytajmy. A z nami na przeglądzie prasy były Ilona Baran i Daria Detlaff. Bardzo serdecznie wam, dziewczyny, dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: I udanego poniedziałku.

0: 9.30 już na zegarach, a ja zapraszam Was na rozmowę Judyty Exner, która już teraz na naszej antenie.
1: Fundacja Życie i Rodzina, Kaja Godek. Łączymy się telefonicznie i rozmawiamy o tym, co niedługo wydarzyć ma się w Warszawie. Biotex.com z siedzibą w Kijowie organizuje konferencję, w której chce przedstawić ofertę dotyczącą surrogacji. Prosimy o komentarz w tej sprawie.
2: Przede wszystkim Fundacja Życie i Rodzina zbadała, jak wygląda sytuacja z salami konferencyjnymi w tym budynku, w którym ma się odbyć ta konferencja. No więc to są salki na maksymalnie 20-30 osób, więc to nie będzie żadna konferencja. Będzie to po prostu spotkanie mające na celu prezentację oferty handlowej firmy. Zresztą same zapisy, formularz w tej chwili został zmieniony na stronie, natomiast początkowo w tym formularzu wybierało się godzinę spotkania. Więc to jest po prostu tak, że przyjadą prawdopodobnie przedstawiciele firmy i będą rozmawiać z indywidualnymi parami, które są zainteresowane zakupem dziecka na Ukrainie, zakupem od surogatki.
1: Prosiłabym jeszcze pani Kaju o wyjaśnienie nam dokładnie, na czym polega surogacja.
2: Surogacja jest właściwie handlem dziećmi. Surogacja polega na tym, że wszczepia się dziecko będące na etapie embrionalnym. Wszczepia się do łona kobiety, która zgodziła się wykonać taką umowę handlową. I ta kobieta nosi je 9 miesięcy, po czym po urodzeniu nie jest jego matką. Oddaje je natychmiast parze klientów, którzy to dziecko zamówili. I teraz to dziecko może pochodzić z materiału biologicznego klientów, ale może też pochodzić jeszcze od sprzedawców własnych gamet, więc może być tak, że ono ma tak naprawdę biologicznie jedną matkę, matkę klientkę, która je kupiła jako tę oficjalną matkę, plus matkę surogatkę, która to dziecko nosiła. Przy czym pamiętajmy, że po porodzie jest tak ogromnie ważne, żeby dziecko położyć na brzuchu mamy, żeby to dziecko tą mamę poczuło, żeby ono miało dobrą tranzycję na ten świat po drugiej stronie brzucha. Nawet wcześniaki kanguruje się na oddziałach neonatologicznych. A tutaj mamy taką sytuację, że się po prostu dziecko brutalnie odrywa od matki i przekazuje innej osobie. Po prostu traktuje to dziecko jak przedmiot, jak towar. To jest chyba najgorsze, co można zrobić noworodkowi. Poza jakimiś tragediami, kiedy matka umiera, no ale wtedy jeszcze jest ojciec. Ojciec przejmuje to dziecko. Prawdziwy ojciec, nie klient umowy handlowej. Poza takimi tragediami jednostkowymi takie rzeczy po prostu nie powinny się dziać. Natomiast jeśli chodzi o proceder surogacji, to cierpienie dziecka, ogromne cierpienie dziecka, jest wkalkulowane w umowę handlową dla korzyści biznesowych, jest zaakceptowane przez handlarzy ludźmi.
1: Zapominamy, że ten rozwój więzi pomiędzy matką a dzieckiem już rozpoczyna się na etapie prenatalnym, prawda?
2: Tak, matka z dzieckiem w okresie ciąży ma więź. Opowieści, że surogatki nie budują takiej więzi, są bzdurą. A jeśli nawet one by nie budowały, to dziecko buduje. Druga kwestia, to jest kwestia tego, że dziecko po tym, jak się urodzi, przez kilka miesięcy ono jakby nie ma zupełnie świadomości tego, że jest osobnym organizmem. Ono się czuje częścią mamy. Dlatego potrzebuje noszenia, karmienia, przytulania. W surogacji tego wszystkiego nie ma. To jest ogromna trauma wyrządzona dziecku na poziomie fizycznym i psychicznym. Próba oceny skutków, jakie to ma na resztę życia dziecka, no musi nas prowadzić do koszmarnych wniosków.
1: Zdaje się, że też nie będzie to miało pozytywnego wpływu na tą surogatkę, prawda, której ciało tutaj staje się inkubatorem po prostu.
2: Ile razy można być w ciąży i oddawać dziecko po porodzie i udawać, że nic się nie dzieje? Kobieta po porodzie, surogatka po porodzie również, doświadcza wszystkich zmian hormonalnych związanych z urodzeniem dziecka i naturalnej, jeszcze wzmacnianej fizycznie przez zmiany hormonalne, ogromnej potrzeby bycia z dzieckiem.
1: Czyli ten naturalny...
2: Nie da się tego wymazać.
1: Czyli ten naturalny proces zostaje tutaj całkowicie zaburzony i można powiedzieć całkowicie uprzedmiotowiony, uhandlowiony.
2: Tak, bo za tym idą ogromne pieniądze. I to nie jest tak, że bohaterskie kobiety za wynagrodzeniem oddają dzieci do adopcji. Trzeba pamiętać, że surogatki dostają bardzo niewielką część tych pieniędzy. Właściwie większość tych pieniędzy inkasuje firma z branży biotechnologicznej. Firma, która jest pośrednikiem w umowie, która no, utrzymuje się z tego, utrzymują się wszyscy, którzy przy tym procederze współpracowali. To jest ogromny biznes, to są ogromne pieniądze. Na samej Ukrainie szacuje się, że rynek surrogacji to jest kilkadziesiąt do nawet ponad 100 milionów euro rocznie. Więc mówimy o ogromnych pieniądzach.
1: Pojawiają się często komentarze, że taka krytyka surrogacji to jest mówienie nie parom, które nie mogą mieć dzieci.
2: Nikt nie mówi takim parom nie. Jest normalna adopcja. Są dzieci, które na tę adopcję czekają. Natomiast surrogacja stwarza sytuację no właśnie handlu dziećmi. Przypomnijmy sobie jeszcze takie zdjęcia, bo te zdjęcia krążyły gdzieś w mediach, w internecie, jak był lockdown w 2020 roku i nie można było podróżować, to w klinikach sztucznego rozrodu na Ukrainie były całe sale, gdzie leżało kilkadziesięcioro noworodków w malutkich łóżeczkach i to były dzieci nieodebrane przez klientów. Nikt tych dzieci nie przytulał, nikt tymi dziećmi nie opiekował się jak swoim własnym, jedynym w tym momencie dzieckiem. Naprawdę wtedy uwidoczniło się to, że to jest sztuczna produkcja ludzi i przemysłowy handel dziećmi.
1: Surrogacja jest formą handlu ludźmi, zaznaczmy to. W Polsce jest zabroniona. Co zamierzacie zrobić w tej sprawie?
2: My już zrobiliśmy sporo. Przede wszystkim organizujemy pikietę Stop Surrogacji 12 września przed budynkiem Aleje Jerozolimskie 49 w Warszawie. O godzinie 10 się ta pikieta zaczyna. To będzie pikieta protestacyjna, ale również będzie to spotkanie mające charakter informacyjno-edukacyjny. Chcemy informować o tym, czym w istocie jest surrogacja, czym jest również in vitro, bo pamiętajmy, że nie byłoby surrogacji, gdyby nie in vitro. To jest jakby fundament całego tego procederu. Po drugie, napisaliśmy do właściciela tego obiektu, tych sal konferencyjnych, które zostały wynajęte na to spotkanie. Napisaliśmy, że łamie polskie prawo, że pomaga w łamaniu polskiego prawa i żeby miał tego konsekwencje. Jeżeli właściciel nie wycofa się z wynajmu tych salek, złożymy zawiadomienie do prokuratury, że pomaga popełniać przestępstwa na terenie Polski. Oprócz tego zainterweniowaliśmy też w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Uważamy, że dyplomacja polska powinna się tą sprawą zająć na poziomie stosunków bilateralnych z Ukrainą. Powinny być po prostu odnośne władze Ukrainy wezwane do wyjaśnień, dlaczego obywatele tego kraju prowadzą nielegalną działalność na terenie państwa polskiego. Niejako przenoszą swój system prawny do naszego państwa. To tak nie działa, szanowni państwo. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pewne rzeczy są zabronione i nie można ich praktykować niezależnie od tego, jakie się ma obywatelstwo. Również na stronie twojepetycje.pl oraz na stronie stopsurrogacji.pl znajduje się petycja Stop Surrogacji. Zachęcamy do podpisania tej petycji. Tam wzywamy MSZ do reakcji dyplomatycznej, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do deportacji organizatorów tego spotkania bez prawa ponownego wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Nie życzymy sobie łamania polskiego prawa na terenie Polski. Nie życzymy sobie, żeby to się nie spotykało z żadnymi konsekwencjami wobec sprawców.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Na koniec zaznaczmy, że proceder surrogacji to jest trauma dla dziecka i dramat dla kobiety. Dziecko traktowane jest jak towar, a kobieta jak inkubator. Zachęcamy do tego, by odwiedzić stronę Fundacja Życie i Rodzina oraz podpisać petycję. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pani redaktor. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Już teraz chciałabym wam powiedzieć parę słów o tym, co czeka nas po godzinie 10 na naszej antenie, bo właśnie wtedy, telefonicznie co prawda, ale będzie też szansa zobaczyć to wszystko na żywo. No ale dobrze, my telefonicznie o godzinie 10.10 zajrzymy do opactwa Cystersów w Lubiążu, które we wrześniu będzie można zobaczyć z zupełnie innej strony. Bo właśnie w najbliższy weekend 5 i 6 września zwiedzający będą mogli wejść m.in. na strychy i do piwnic, a także zobaczyć historyczną bibliotekę klasztorną. Organizatorzy przygotowali 3 rozszerzone trasy, które pozwolą zajrzeć do miejsc niedostępnych podczas standardowego zwiedzania. Opactwo Cystersów w Lubiążu to jeden z największych zespołów sakralnych w Europie, mówi Magdalena Moskal, menadżerka Opactwa Cystersa w Lubiążu.
1: Lubiąż i klasztor w Lubiążu podcysterski jest jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. Na pewno to

0: W połowie XVIII wieku Habsburgowie, za czasów których cysterci rozbudowują ten piękny barokowy kompleks, tracą Śląsk. Po wojnach śląskich rozpoczyna się panowanie pruskie na Śląsku. Król pruski nakłada bardzo wysokie podatki na klasztory katolickie, a w 1810 roku dokonuje sekularyzacji klasztorów na Śląsku, czyli ich konfiskaty ich majątków ziemskich, czyli zabiera źródło utrzymania klasztorom. Lubiąż jako najbogatszy klasztor na Śląsku, no traci najwięcej. Cysterci Lubiąż opuszczają i nigdy więcej tutaj nie wracają. I zaczyna się 200-letnia, no tragiczna historia tego miejsca, bo proces dewastacji i upadku, który kończy się dopiero w latach 90. XX wieku.
1: Wśród najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń kompleksu znajduje się sala książęca,
0: do której porównywalna jest jedna jedyna w Polsce aula leopoldyńska na Uniwersytecie Wrocławskim, i to tylko też pod względem może wystroju, bo nawet wielkością nie ma jej do czego porównać, ponieważ jej wielkość to, no nie wiem, kubatura czteropiętrowego bloku mieszkalnego, wręcz tak można porównać. Przystrojona pięknymi barokowymi figurami, z plafonem podwieszonym pod sufitem, który ma 336 metrów kwadratowych. To też jest taki ewenement. No i hołd oddano głównie w tej sali Habsburgom, za czasów, które cysterci przeżywają swój najwspanialszy okres, ale również w tej sali jest wątek piastowski. Pomimo tego, że sala pochodzi właśnie z XVIII wieku, to cystersi ciągle tak jakby chcieli pokazać, że pamiętają, dzięki komu oni przybyli tutaj na ten Śląsk.
1: 5 i 6 września organizowane jest specjalne zwiedzanie pod hasłem Poznaj Lubiąż, tajemnice od strychu po piwnicę. Jak wyjaśnia Magdalena Moskal, pomysł powstał w odpowiedzi na zainteresowanie turystów miejscami, których nie można zobaczyć podczas standardowego zwiedzania.
0: Bardzo wielu naszych gości, którzy na co dzień oglądają głównie u nas sale odrestaurowane, te najbardziej reprezentacyjne, ale ulegliśmy właśnie prośbom, żeby pokazać zakamarki, których na co dzień nie pokazujemy, których nie ukończyliśmy, dlatego przynajmniej 2 razy do roku organizujemy takie specjalne, poszerzone zwiedzanie, które odbywa się na 3 odrębnych trasach. Jedna prowadzi na strychy, gdzie można pooglądać potężną przede wszystkim więź betachową. Dach nad opactwem lubiąskim ma prawie 2,5 hektara powierzchnię. Osobna trasa prowadzi do piwnic i tu już w tych mrocznych, chłodnych przestrzeniach przewodnicy opowiadają o tych drugowojennych tajemnicach, bo już ma też ich bardzo, bardzo dużo. No i trasa główna, która też jest troszeczkę poszerzona o inne ciekawe miejsca niż te, które pokazujemy na co dzień. Także można sobie po prostu cały dzień spędzić wtedy w Lubiążu, bo to zwiedzanie zajmuje kilka godzin, ale pomiędzy tymi trasami można robić sobie przerwy, gdyż mamy też dostępny dziedziniec dla naszych tutaj gości, a na dziedzińcu stoiska rękodzielnicze, no i oczywiście z dobrym jedzonkiem, że będzie można sobie też oczywiście odpocząć i zjeść coś w międzyczasie.
1: Więcej o tej akcji będziecie mogli usłyszeć już o godzinie 10.10 w audycji Przystanek Kultura, a jeśli zajrzycie na naszą stronę, to oczywiście znajdziecie też kilka ważnych informacji związanych z tym wyjątkowym zwiedzaniem, ale ja już teraz oczywiście zapraszam Was do wejścia na naszą stronę, ale również na godzinę 10.10.
2: Radio Leśne, Świdnica 98 i 1.

0: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Po 83 latach pochowano kolejne ofiary rzezi wołyńskiej. Czy będzie komisja śledcza do spraw zonda krypto? Chce tego Mateusz Morawiecki. Górnicy znów protestują pod ziemią w likwidowanej kopalni Wujek. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich na cmentarzu w dawnej polskiej wsi na Wołyniu. Odbyły się dziś pogrzeby ostatnich odnalezionych 55 ofiar rzezi. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
2: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 43 roku, jak jest teraz, to jest dramatyczna różnica.
1: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków do odnalezienia pozostało jeszcze 300 ofiar. Chcemy powołania sejmowej komisji śledczej badającej sprawę zonda krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Zapowiada, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludzie muszą się szczegółowo dowiedzieć, co się stało, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
3: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
1: Powołanie komisji jest mało realne, przeciwna jest rządząca koalicja. Dlaczego? To tłumaczy poseł KO Bartosz Arłukowicz.
4: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej, to nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi, ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
1: Przeciwna jest też Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że komisję zdominowaliby rządzący.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Dziś 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Porozumienia w Gdańsku między Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym oznaczały pokojowe zwycięstwo nad autorytarnym systemem. Było pierwszym takim wydarzeniem w bloku wschodnim. Władze traktowały to jednak jak tylko chwilowe ustępstwo. Rozpoczął się kolejny podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek. W piątek 11 górników przez ponad 2 godziny po zakończeniu zmiany nie wyjeżdżało na powierzchnię. Dziś protest wznowiła poranna zmiana. Informację tę potwierdziła Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej.
6: Z informacji uzyskanych od wiceprezesa spółki, który jest na miejscu na terenie kopalni Wujek, wiemy, że dziś po nocnej zmianie znowu grupa osób została pod ziemią. Pan wiceprezes rozmawia z załogą i mamy nadzieję, że to przyniesie pożądane efekty. Głównym powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji, odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
1: Rzeczniczka podkreśla, że decyzje dotyczące obsady stanowisk kierowniczych należą wyłącznie do zarządu Polskiej Grupy Górniczej.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś do 25 stopni, sporo chmur na niebie, a także i możliwe opady deszczu i wystąpienie burz. Jeżeli chodzi o 1 września i kolejne dni w tym tygodniu, no to słuchajcie, temperaturowo 23-24 stopnie, więc powiedziałabym okej, dość przyjemnie. Jednak w tym tygodniu przeważać będą na niebie chmury, momentami również opady deszczu, które już jutro mogą pojawić się we Wrocławiu.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witajcie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę przeniesiemy się na łączach telefonicznych do Lubiąża i porozmawiamy o wyjątkowej możliwości zwiedzania tego opactwa, która już w najbliższy weekend przed nami. Rozmowę poprowadzi Ilona Baran. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania. No, my już teraz rozpoczynamy tą godzinę.

0: Przystanek Kultura.
1: Łączymy się telefonicznie z Magdaleną Moskal, menadżerką opactwa cystersów w Lubiążu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Lubiąż to jeden z najcenniejszych i najbardziej niezwykłych zabytków Dolnego Śląska, a 5 i 6 września będzie można zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających i poznać właśnie te tajemnice opactwa. Podczas wydarzenia Poznaj Lubiąża tajemnice od strychu po piwnicę. Pani Magdaleno, na początek, czym jest opactwo cystersów w Lubiążu i dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe na mapie Dolnego Śląska?
2: Lubiąż i klasztor w Lubiążu podcysterski jest jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. Na pewno to robi wrażenie na wszystkich naszych gościach, jego wielkość, ale przede wszystkim też bardzo długa historia, ponieważ sięga początków państwa polskiego, czyli XII wieku, kiedy to osiedlają się tutaj cystersi i rozpoczynają budowę, ale też rozwój gospodarczy tego regionu. Oni bardzo wpłynęli na rozwój, postęp cywilizacyjny, wprowadzanie kultury agrarnej. Kilka wieków to trwało. W XVII wieku pod rządami Habsburgów budują jeden z największych obiektów w świecie. Potężny pałac opacki, klasztor, przebudowują gotycki kościół i tworzą w środku wnętrza, które równych sobie dzisiaj w Polsce nie mają, takie jak sala książęca, letni refektarz czy biblioteka klasztorna.
1: Cystersi przez wieki kształtowali to miejsce. Jak wyglądało to życie w opactwie w czasach jego największej świetności?
2: W czasach największej świetności te klasztory były wręcz samowystarczalne. One trochę funkcjonowały jak takie małe, prężnie działające przedsiębiorstwa. Cały zakon można byłoby wręcz porównać do wielkiej europejskiej korporacji. No, zakonnicy stają się w pewnym momencie również mecenasami sztuki pięknej, gdyż są bardzo wysoko wykształceni. Opaci to światowi ludzie. Zapraszają do swoich klasztorów wybitnych artystów, więc to już nie zajmują się tylko rolnictwem, ale kształtują praktycznie każdą dziedzinę życia. Na każdą dziedzinę życia mają ogromny wpływ, a ich klasztory stają się wręcz takimi centrami kulturalno-polityczno-artystycznymi. W czasach świetności w lubiąskim klasztorze mieszka 70 zakonników, tych takich najważniejszych, z pełnymi ślubami, klauzurowych, i kilkuset braci konwersów, którzy pracują w sadach, w ogrodach, przy pszczołach, przy rybach.
1: Jak ta historia się potoczyła? Jak dziś wygląda to opactwo?
2: Opactwo w Lubiążu funkcjonowało ponad 650 lat, od momentu, kiedy zaprosili książęta piastowcy na Śląsk, do czasów pruskich, ponieważ w połowie XVIII wieku Habsburgowie, za czasów, których cystersi rozbudowują ten piękny barokowy kompleks, tracą Śląsk po wojnach śląskich. Rozpoczyna się panowanie pruskie na Śląsku. Król pruski nakłada bardzo wysokie podatki na klasztory katolickie, a w 1810 roku dokonuje sekularyzacji klasztorów na Śląsku, czyli ich konfiskaty ich majątków ziemskich, czyli zabiera źródło utrzymania klasztorom. Lubiąż jako najbogatszy klasztor na Śląsku, no traci najwięcej. Cystersi Lubiąż opuszczają i nigdy więcej tutaj nie wracają. Zaczyna się 200-letnia, no tragiczna historia tego miejsca, bo proces dewastacji i upadku, który kończy się dopiero w latach 90. XX wieku.
1: Lubiąż zachwyca tym ogromem i zachwycał bogactwem wnętrz i do tej pory można zobaczyć te wnętrza. Czy jest takie miejsce lub pomieszczenie, które szczególnie warto zobaczyć i które ma taką swoją niezwykłą historię?
2: Najbardziej atrakcyjnym pomieszczeniem w zespole pałacowo-klasztornym w Lubiążu jest oczywiście sala książęca, do której porównywalna jest jedyna w Polsce aula leopoldyńska na Uniwersytecie Wrocławskim i to tylko też pod względem może wystroju, bo nawet wielkością nie ma jej do czego porównać, ponieważ jej wielkość to, no nie wiem, kubatura czteropiętrowego bloku mieszkalnego, wręcz tak można porównać. Przystrojona pięknymi barokowymi figurami, z plafonem podwieszonym pod sufitem, który ma 336 metrów kwadratowych, to też jest taki ewenement. No i hołd oddano głównie w tej sali Habsburgom, za czasów, które cystersi przeżywają swój najwspanialszy okres, ale również w tej sali jest wątek piastowski. Pomimo tego, że sala pochodzi właśnie z XVIII wieku, to cystersi ciągle tak jakby chcieli pokazać, że pamiętają, dzięki komu oni przybyli tutaj na ten Śląsk i wszędzie umieszczają te symbole piastowskie. Także sala książęca, pomimo tego, że powstaje w XVIII wieku, nie zostaje nazywana na cześć Habsburgów, tylko właśnie na cześć książąt piastowskich.
1: Już 5 i 6 września będzie można właśnie poznać ten Lubiąż z zupełnie innej strony, czyli od strychu po piwnicy. Katowice. Skąd się wziął pomysł na to wydarzenie i jak to będzie wyglądało?
2: To oczywiście dzięki prośbom wielu naszych gości, bardzo wielu naszych gości, którzy na co dzień oglądają głównie u nas sale odrestaurowane, te najbardziej reprezentacyjne, ale ulegliśmy właśnie prośbom, żeby pokazać zakamarki, których na co dzień nie pokazujemy, których nie ukończyliśmy, dlatego przynajmniej 2 razy do roku organizujemy takie specjalne, poszerzone zwiedzanie, które odbywa się na 3 odrębnych trasach. Jedna prowadzi na Strychy, gdzie można pooglądać potężną przede wszystkim więź bedachową. Dach nad Opactwem Lubiąskim ma prawie 2,5 hektara powierzchnię. Osobna trasa prowadzi do piwnic i tu już w tych mrocznych, chłodnych przestrzeniach przewodnicy opowiadają o tych drugowojennych tajemnicach, bo już ma też ich bardzo, bardzo dużo. No i trasa główna, która też jest troszeczkę poszerzona o inne ciekawe miejsca niż te, które pokazujemy na co dzień. Także można sobie po prostu cały dzień spędzić wtedy w Lubiążu, bo to zwiedzanie zajmuje kilka godzin, ale pomiędzy tymi trasami można robić sobie przerwy, gdyż mamy też dostępny dziedziniec dla naszych tutaj gości, a na dziedzińcu stoiska rękodzielnicze, no i oczywiście z dobrym jedzonkiem, że będzie może sobie też oczywiście odpocząć i zjeść coś w międzyczasie.
1: Czego możemy spodziewać się na Strychach i w piwnicach opactwa? Jakie tajemnice tam się kryją?
2: Tak, oczywiście największe wrażenie na naszych turystach, na naszych gościach oczywiście robi jednak ta potężna więźba dachowa, ponieważ pomimo tego, że dach jest wyremontowany, to spora jej część pozostaje oryginalna, czyli te wielkie krokwie. Ja nie chcę też zdradzać zbyt wielu tajemnic, bo to jednak trzeba tutaj do nas przyjechać i zobaczyć to na żywo. Naprawdę robią na wszystkich wrażenie. Tajemnice, których Lubiąż ma bardzo dużo, właśnie pochodzących z okresu II wojny światowej, to już przedstawiają tutaj przewodnicy, chodząc po tych ciemnych, wilgotnych piwnicach. Oczywiście zaznaczam, że cały obiekt jest pusty i pozbawiony wyposażenia, ale jest mnóstwo ciekawych miejsc, które właśnie wskazują na przeróżną działalność, jaka działa się tutaj właśnie w Lubiążu w czasie II wojny światowej i zaraz po wojnie.
1: Szczególną atrakcją będzie zwiedzanie historycznej biblioteki klasztornej. Co sprawia, że ona jest taka właśnie wyjątkowa?
2: Biblioteka w lubiąskim klasztorze, jak pozostałe inne sale, porównywalna jest z innymi wnętrzami, ale europejskimi, bo w Polsce ciężko znaleźć drugie takie wnętrze. Porównywana jest z biblioteką w Altenbergu albo w Melku. Niestety została ona pozbawiona wystroju i wyposażenia, ale jest w niej monumentalne malowidło, ponieważ biblioteka ma 12 metrów wysokości, została pokryta malarstwem Bentuma w 1737 roku, który stworzył tam taką ilustrowaną encyklopedię nauki. Nam udało się na razie około 80% tego malowidła ukończyć. Ciągle brakuje naszej fundacji środków na to, żeby tę pracę zakończyć, więc chcieliśmy po prostu naszym gościom pokazać to, co udało się do tej pory zrobić. Zostało ściągnięte rusztowanie, położona prowizoryczna, drewniana posadzka i powiem szczerze, że tam nie spodziewaliśmy się takiego efektu, że pomimo tego, że jest ona nieskończona, to robi takie niesamowite wrażenie i mamy nadzieję, że na naszych gościach, którzy przyjadą tutaj do nas, też zrobi takie wrażenie.
1: Jak będzie wyglądała kwestia udziału w wydarzeniu? Czy trzeba wcześniej zarezerwować miejsce i ile czasu warto przeznaczyć na zwiedzanie?
2: No właśnie nie ma takiej potrzeby. Rezerwacja jest wymagana tylko w przypadku większych grup, takich od 20 osób, czyli indywidualnie, jeśli ktoś chce do nas przyjechać, takiej rezerwacji wcale nie musi dokonywać. Bilety będą dostępne na miejscu tutaj w kasie, z tym, że trzeba przyjechać odpowiednio wcześnie, żeby wszystkie 3 trasy sobie obejść z naszymi przewodnikami, bo zajmuje to około 4 godzin, więc polecamy zawsze, żeby na spokojnie przyjechać sobie przed południem i rozpocząć sobie to zwiedzanie, bo wtedy można sobie spokojnie zrobić przerwę nawet między tymi trasami i odpocząć sobie. Ale wszyscy ci, którzy przyjadą do godziny 14 najpóźniej, powinni skorzystać ze wszystkich 3 tras. Tylko wtedy już, jeśli ci, którzy przyjeżdżają o godzinie 14, no to wiadomo, muszą wtedy już przechodzić kolejno z trasy jednej na drugą trasę, nie robiąc sobie już przerw. Także zapraszamy serdecznie. Obiekt jest dostępny dla każdego, kto tylko będzie chciał go zwiedzić w tych dniach.
1: I kończąc, czy jest jakaś taka tajemnica albo miejsce, które sama pani odkryła, albo historia i zrobiło na pani szczególne wrażenie?
2: Lubiąż ma mnóstwo tajemnic. Lubiąż ma mnóstwo miejsc, które robią wrażenie. Największe wrażenie jednak robią na mnie miejsca, które są zniszczone i które pokazują też tą bardzo taką tragiczną historię Lubiąża. I takim właśnie miejscem jest na pewno kościół. Były zdesakralizowany, pozbawiony wyposażenia, ale czuję się nadal w nim takie miejsce do wyciszenia, do przemyśleń, do spokoju, do medytacji. I to wnętrze naprawdę, kiedy wchodzimy do niego, to czujemy się, jakbyśmy byli w innym świecie.
1: 5-6 września będzie można poznać te tajemnice Lubiąża, a o tym, co się będzie działo, opowiadała Magdalena Moskal, menadżer opactwa cysterców w Lubiążu. Dziękuję bardzo.
2: Ja również dziękuję bardzo.
0: Przystanek Kultura.

0: Jak wszyscy, myślę, dobrze wiemy, koniec wakacji zbliża się już wielkimi krokami, a my już jutro będziemy mieli specjalnie coś dla naszych młodych uczniów, którzy rozpoczną kolejny rok swojej edukacji. Będzie to planer razem z Carlo Acutisem, który pomoże dobrze planować czas i przeżyć najlepszy rok w życiu, no bo słuchajcie, nie trzeba rezygnować ze szkoły, sportu, internetu czy odpoczynku, żeby lepiej organizować swój dzień. No i przykład świętego Carla Acutisa może być tutaj dla młodych przede wszystkim zachętą do świadomego korzystania ze swojego czasu. O jego codziennych nawykach świętego, a także i nowym planerze dla dzieci i młodzieży opowie w Radiu Rodzina Magdalena Kędzierska-Zaporowska, autorka i tłumaczka książek o tym młodym świętym. Carlo Acutis, jak wiemy, był nastolatkiem, który interesował się nowymi technologiami, korzystał z internetu i jednocześnie angażował się w życie religijne, wolontariat i pomoc innym. Zmarł w wieku 15 lat, a jego historia przyciąga uwagę szczególnie młodych, ponieważ łączy świat wiary z codziennością, która nie różni się znacząco od tej znanej współczesnym nastolatką. Magdalena Kędzierska-Zaporowska, autorka i tłumaczka książek o świętym Carlo Acutisie z wydawnictwa SP, podkreśla, że ten młody święty potrafił znaleźć czas zarówno na naukę i rozrywkę, jak i modlitwę czy działalność na rzecz innych.
1: Dzisiejsze dzieci też mają bardzo dużo zajęć, mają szkołę, mają zajęcia dodatkowe. Oczywiście mnóstwo czasu spędzają również w internecie. I Carlo też to wszystko robił, a mimo to znajdował czas również na wolontariat, znajdował czas na opiekę nad zwierzętami. No i znajdował ten czas na modlitwę, bo ta msza święta to nie była jedyna praktyka religijna, którą Carlo codziennie pielęgnował. Carlo codziennie modlił się na różańcu. Carlo również wiele czasu poświęcał na lekturę, tworząc chociażby swoje słynne prezentacje na temat cudów eucharystycznych, więc mogłoby się wydawać, że to jest niemożliwe, by taki młody chłopak, mając i szkołę, i te wszystkie swoje zadania, był w stanie jeszcze robić coś więcej, a on dawał radę.
0: Jednym z elementów codzienności Acutisa była chwila przeznaczona na modlitwę i refleksję. Magdalena Kędzierska-Zaporowska zwraca uwagę, że podobne wyciszenie może być potrzebne także współczesnym dzieciom i nastolatkom, niezależnie od tego, jak intensywnie praktykują religię.
1: Carlo wskazuje, że taka chwila na refleksję, na zatrzymanie się, na modlitwę, to też jest coś, co bardzo pomaga. Pomaga uspokoić myśli, pomaga przemyśleć to, co się każdego dnia wydarzyło. A tego dzieci, dzisiejsi nastolatkowie bardzo potrzebują takiego wyciszenia, odłączenia się od różnego rodzaju bodźców, które cały czas ich bombardują. Ten przykład chociażby to jest dobra propozycja, czyli żeby na przykład właśnie każdego dnia skorzystać z możliwości lektury Pisma Świętego, czy być może jakichś innych tekstów, treści, albo po prostu takich 15 minut dla siebie, na modlitwę, na medytację, na rozmyślanie.
0: By pomóc dzieciom i młodzieży dobrze pożytkować czas, Magdalena Kędzierska-Zaporowska stworzyła niezbędnik inspirowany postacią i życiem świętego Carla Acutisa. Publikacja ta łączy funkcję planera z materiałami do refleksji i pracy nad sobą. Można w niej zapisywać obowiązki szkolne, treningi, spotkania i inne aktywności, ale jest też miejsce na monitorowanie czasu spędzonego w internecie, propozycje lektur, modlitw, medytacji oraz aktywności związanych z wolontariatem.
1: Ten nasz niezbędnik to jest właśnie taka propozycja, żeby każdy dzień sobie w jakiś sposób zaplanować. Na każdy tydzień proponujemy również rozważanie. To właśnie rozważanie, o którym przed chwilą mówiłam, które może być taką chwilą zatrzymania się i pomyślenia nad swoim życiem. Jest to rozważanie albo zaczerpnięte z medytacji Carla Acutisa samego, albo z innych tekstów poświęconych Carlowi, czy z wskazań poświęconych Carlowi. Mamy też tam również miejsce na zanotowanie chociażby czasu, który spędzamy w internecie, żeby też dziecko zobaczyło sobie, jak wiele czasu, wiele minut, godzin poświęcam na różne rzeczy i mogę tam wpisać dokładnie, co takiego robię w tym internecie. I myślę, że to pomoże ci tam zobaczyć, jak czasami bywa to duży problem i jak wiele czasu marnują na korzystanie właśnie z sieci. Jest też oczywiście propozycja lektur dla dzieci, też właśnie takich lektur, które mogą być taką chwilą zatrzymania, jeśli już dziecko nie decyduje się na takie wprost naśladowanie Carla i codzienną Eucharystię. No, poza tym oczywiście znajduje się wiele takich dodatkowych materiałów, czyli informacje dotyczące różnych czasów roku liturgicznego, bądź Wielkiego Postu i Adwentu, propozycje też modlitw, medytacji, czy też jakichś aktywności związanych z tym czasem. Propozycja wolontariatu. Mamy też propozycję modlitwy na co dzień, czyli modlitwę poranną, modlitwę wieczorną, różnego rodzaju teksty do rozważania, które młodzi mogą właśnie wykorzystać na ten moment, chwilę refleksji, którą proponuję.
0: No i ten jutrzejszy dzień, czyli 1 września, początek roku szkolnego, jest dobrym momentem na rozpoczęcie korzystania z takiego planera. No i my właśnie jutro o godzinie 13:10 zapraszamy Was na rozmowę z autorką tej publikacji. Porozmawiamy trochę o świętym Karlu Akutisie, a także i właśnie o wspomnianym planerze. A po rozmowie rozdamy kilka egzemplarzy, więc zapraszamy bardzo serdecznie jutro 13:10, a kilka szczegółów znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.

0: Przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent Opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono znany dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Wszystkiego.
1: Siechnice są gminą, która się dynamicznie rozwija. One mają coraz większy wkład w ogólny rozwój powiatu. Przybywa mieszkańców, przybywa rodzin, przybywa dzieci, przybywa, co za tym idzie, przybywa potrzeb pedagogicznych, wsparcia społecznego, potrzeb psychologicznych, a także logopedycznych. Dlatego tutaj na miejscu otwieramy placówkę, w której dzieci znajdą diagnozę, będą konsultowane, będzie prowadzona terapia, będzie prowadzone też wsparcie dla rodzin, dla rodziców, a także prowadzona współpraca pomiędzy placówką a szkołami oraz szkołami podstawowymi oraz przedszkolami. Dla rodzin, rodziców to oznacza mniej konieczności przejazdu do Wrocławia, bliższy, krótszy, szybszy kontakt ze specjalistą. Dla dzieciaków to jest mniej stresu, mniej zmęczenia, co ma kolosalne znaczenie w procesie diagnozy, a potem też działań terapeutycznych. Dla pracowników to oznacza komfortowe warunki, profesjonalna przestrzeń, profesjonalne warunki pracy i przede wszystkim możliwość poszanowania tej prywatności zarówno podopiecznych, jak i też pracowników.
0: O tym, że mieszkańcy czekali na taką placówkę, mówi Łukasz Kropski, burmistrz Siechnic.
2: Tak naprawdę to są współprace społeczności lokalnych, które z jednej strony oczekują od nas pewnych działań, z drugiej strony wspierają w tych działaniach i pozwalają kolokwialnie mówiąc, dowozić te tematy. My tej współpracy, takiej trochę innej niż często oczekiwana od powiatu, czyli tej drogowej, inwestycyjnej, ciężkiej. W ostatnim czasie widoczne są te inwestycje, które, czy te zadania we współpracy, które zmieniają trochę inny zakres, czy są w innym zakresie. Środowiskowy dom samopomocy, ale niedaleko, 500 metrów, może 700, kończymy remont podstacji pogotowia również we współpracy z powiatem wrocławskim. Dzisiaj również ta filia.
0: Nowa filia ma również usprawnić system orzecznictwa. Dokumenty będzie można złożyć na miejscu bez konieczności dojazdu do Wrocławia, mówi Jakub Kłosiński, zastępca burmistrza Siechnic.
3: Uważam, że Siechnice w dobie rozwoju edukacji, ilości dzieci potrzebują takiego wsparcia, które właśnie dziś otrzymujemy, można powiedzieć, z rąk powiatu na tacy. To są specjaliści, to będzie również szybka diagnostyka dzieci. To wszystko będziemy mieli na miejscu i tym bardziej mnie to cieszy, że to jest kolejny krok wsparcia rodziców i młodzieży w naszej gminie. Jednocześnie w tym miejscu jest to lepszy też dostęp dla innych gmin z powiatu wrocławskiego. Chociażby samo umiejscowienie, czyli kolej oraz obwodnica, to wszystko skróca termin dojazdu. To, co się do tej pory działo, trzeba było dojechać do Wrocławia, stać w korkach. Dzięki temu ten nasz nowy budynek i nasi specjaliści będą służyć dla całego powiatu, przede wszystkim dla gminy Siechnice.
0: Jak podkreśla Joanna Lewartowska, kierowniczka filii i wicedyrektorka poradni, dzięki nowemu punktowi oraz drugiemu, który otwierany jest w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie, z pomocy skorzysta łącznie około 2000 dzieci więcej.
4: Aktualnie już tutaj działaliśmy w formie terapii, zostaje to utrzymane nadal. Poszerzamy naszą działalność o diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Nadal będzie można korzystać z wsparcia terapeutycznego, które realizuje poradnia w ramach programu stażowego dla psychoterapeutów w trakcie specjalizacji. Szereg zasila 9 specjalistów, którzy będą diagnozować. Będą odbywać się 2 terapie jednocześnie. Mamy 2 gabinety, które będą stale pracować w kwestii diagnostycznej. Planujemy przyjąć około 1000 dzieci więcej w związku z otworzeniem tego punktu i tyle samo w związku z otworzeniem punktu w Gniechowicach. Otwarte będzie bardzo podobnie jak nasza filia w centrali, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do godziny 14, w środy od godziny 11 do 17. Z racji tego, że jeden dzień będzie bardziej popołudniowy w związku z sprawami organizacyjnymi i też pracą rodziców.
0: Filia w Siechnicach będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, a w środę od 11 do 17. Od 1 września dzieci z Siechnic i okolic będą mogły korzystać z diagnozy i terapii na miejscu, a tydzień później podobna filia rozpocznie działalność w Gniechowicach. Szczegóły na stronie Radia Rodzina.

0: Dziś w Warszawie protest nauczycieli. 1 września startuje reforma Kompas jutra. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w polskim olimpizmie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele, dlatego niektórzy dziś protestują przed kancelarią premiera, domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
1: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona do tego zawodu i coraz częściej gdzieś próbują sił, zresztą z powodzeniem, w innych branżach.
0: Spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
1: A nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się na rozmowach o pracę, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
0: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. A już jutro, początek roku szkolnego, od września będzie sporo zmian. Między innymi wchodzi w życie reforma Kompas jutra, czyli nowe podstawy programowe, nowe przedmioty i zakaz używania telefonów komórkowych. Będzie też więcej zajęć praktycznych. Jakich? O tym już Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy gotowanie, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 27 w Lublinie, Wojciech Josicz.
3: To jest najważniejsza rzecz. Dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
2: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci, mówi mi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Teresa Hawryszczak.
4: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
2: A to wszystko już od wtorku, 1 września.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jak w ciekawy sposób wytłumaczyć uczniom, skąd biorą się pieniądze na emerytury, dlaczego warto pracować legalnie i jak założyć własną firmę? Pomóc w tym mają projekty edukacyjne z dla szkół. Więcej o nich nauczyciele mogą dowiedzieć się już dziś, o czym informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS-u w województwie śląskim.
6: Dyżur telefoniczny skierowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, historii, teraźniejszości, a także wychowawców klas ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzwonić można 31 sierpnia w poniedziałek w godzinach od 10 do 13 pod numer telefonu 502 009 837.
0: Podczas rozmowy z ekspertem będzie można dowiedzieć się, na czym polega projekt edukacyjny ZUS, w tym projekt ZUS oraz lekcja ZUS.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny i najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę MKOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie bądź odwołanie prezesa przez Polskie Środowisko Sportowe, a w skrajnym przypadku Światowa Federacja może właśnie zawiesić Polskę w swoich strukturach. My przypomnijmy tylko, że prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji.
7: Sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiejszy dzień zapowiada się dość przyjemnie. 25 stopni, sporo chmur na niebie, ale troszkę słońca, no i możliwe opady deszczu i burz we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. A zbliżający się tydzień, czy właściwie rozpoczynający się tydzień, on tak temperaturowo do 23 stopni. Możliwe również opady deszczu one jutro i w środę, ale końcówka tygodnia będzie dość przyjemna. 24 stopnie i również troszkę słońca.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie i niezmiennie już teraz przed nami kolejna godzina tego ostatniego dnia wakacji. Na dobry jej początek Mark Ronson i Bruno Mars Uptown Funk, potem dużo dobrej muzyki, ale też i troszkę ciekawostek będzie, więc bądźcie z Radiem Rodzina. O 11.45 rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej.

Słuchajcie, ja wiem, że jest jeszcze rano, jeszcze poranek, no i gdzieś tam nasze myśli uciekają w stronę snu, no ale właśnie ja mam dla was taką ciekawostkę na temat drzemek, ponieważ według badań dorośli, którzy ucinają sobie krótkie drzemki w ciągu dnia, mają większe mózgi, a te regularne drzemki sprawiają, że regenerujemy nasze siły, a z czasem nieco większy jest też mózg. Tak twierdzą brytyjscy badacze z University College of London. Zaznaczają jednak, że ta drzemka nie powinna trwać dłużej jak 30 minut. No więc dlaczego by nie uciąć sobie w ramach przerwy w pracy po prostu takiej 10-minutowej drzemki? Czy to zrobicie? No to już zależy tylko od was.

dobiega 11.30, a więc i wielkimi krokami zbliża się moment rozpoczęcia przyjmowania intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie składać swoje intencje SMS-owo na numer 71.48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje, a od 11.45 będziecie mogli dzwonić do nas na antenę i wypowiadać intencje już bezpośrednio. 71 322 20 22, na ten numer telefonu dzwonimy od 11.45. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy o godzinie 12 oraz do włączenia się w intencje.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11:36 już na zegarach, a więc troszeczkę zmienimy teraz muzyczny klimat na antenie Radia Rodzina i rozpoczniemy takie przygotowania przed intencjami oraz przed modlitwą południową. Przypomnę, 71 322 20 22, na ten numer zgłaszacie intencje telefonicznie od 11:45, a i od już teraz możecie wysyłać intencje SMS-ami 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Już teraz zapraszam do włączenia się w ten czas, a także i we wspólną modlitwę o godzinie 12. Zespół Nie ma gotu już teraz na naszej antenie.

Minęła 11.45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje na naszej antenie. 71 322 20 22 to numer telefonu do nas i zapraszam do dzwonienia, ale cały czas możecie też przysyłać intencje SMS-ami 71-48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Już teraz również zapraszam do włączenia się w intencje poprzez właśnie w ten sposób.

Mamy już pierwsze intencje SMS-owe. Proszę o modlitwę w mojej intencji, o ustąpienie dolegliwości, a także o zdrowie dla Anny, Bartka i Eryka. W tej intencji modli się Jadwiga.

0: Proszę o modlitwę w intencji mojego taty Aleksandra, który przebywa w ciężkim stanie w szpitalu, o ratunek i pomoc w bezpośrednio zagrażającej życiu i beznadziejnej sytuacji, o ocalenie jego życia i uzdrowienie. Obdarz, Panie Jezu, swoją mądrością lekarzy, aby podjęli właściwe decyzje, aby operacja się udała. Jezu, Ty się tym zajmij. Bóg zapłać wszystkim za modlitwę. Mamy w tym momencie pierwszą naszą słuchaczkę. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, dusze czyste, cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię,

Proszę w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa przy parafii świętego Karola Boromeusza we Wrocławiu, a także za wesołe Radio Rodzina. W tej intencji modli się Tadeusz.

Pomódlmy się w kolejnej intencji, która nadeszła do nas drogą SMS-ową, o zdrowie i prawidłowy rozwój dla Klary oraz pomoc w znalezieniu pracy dla męża.

Mamy kolejne intencje. Dziękuję Maryi, Panu Bogu za pozytywnie zdany egzamin na prawo jazdy. Tą intencję, właściwie podziękowanie, nadesłała Ewa. Proszę o życie wieczne dla świętej pamięci babci Heleny.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, że przy telefonie. Chciałbym prosić intencje moich rodziców i brata z osoby zmarłych, Jana i mamę Halinę, także brata Roberta do Matki Boskiej, rodziny, rodzicielki. I, no, i także bym poprosił wszystkich z tych osób, którzy poza rodziną zmarły tytuł dla świętego świata, także na, a także naszego papieża Jana XIV. I pozdrawiam całą Radę Rodzinę i wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście modlimy się w nich i pozdrawiamy.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić o wspólną modlitwę za świętej pamięci Emila, którego 55. rocznicę śmierci obchodziliśmy wczoraj. Bardzo proszę o modlitwę za niego, o odpuszczenie grzechów, życie wieczne, o spotkanie z Emilem w wieczności. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję oczywiście. Polecamy ją w modlitwie.

Dziękuję za pomyślny przebieg immunoterapii w leczeniu raka płuca, a także proszę o uzdrowienie z tej choroby, żeby znikły całkiem z mojego organizmu. W tej intencji prosi.

Proszę o łaskę zdrowia w rodzinie, o dobre wyniki dla Marty, a także o dobrą atmosferę w pracy, a zmarłym rodzicom i potrzebującym modlitwy o dar nieba.

Zbliża się godzina 12, więc pomódlmy się również w intencji Ojca Świętego Papieża Leona XIV, a także prośmy o pokój na świecie. Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Od jutra tankowanie będzie droższe, rząd wygasza pakiet CPN. Protest górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ministerstwo Cyfryzacji proponuje cyber piątkę dla ochrony danych medycznych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
1: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
0: Benzyna i diesel mogą zdrożyć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
2: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między USA a Iranem. Poranna zmiana górników w kopalni Wujek w Katowicach nie wyjechała po szychcie na powierzchnię. Górnicy nie podjęli pracy i prowadzą podziemny protest. To kontynuacja akcji z piątku. O jej powodach mówi Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
3: Pracownikom chodzi o to, co się dzieje z tą kopalnią. Zarząd podjął decyzję, że usunął dyrektora, który nie chciał się zgodzić na wprowadzenie prywatnych firm do likwidacji kopalni. Ja przypomnę, że to jest kopalnia w likwidacji, która jeszcze zatrudnia pracowników Polskiej Grupy Górniczej i ci pracownicy są w stanie sami likwidować ten oddział. Niestety komuś się to nie spodobało. Banda złodziejska, która zarabia zawsze miliardy na likwidacji kopalń. Udało im się skutecznie usunąć dyrektora, no i pracownicy powiedzieli dość tego.
0: Związkowcy podkreślają, że to oddolny protest pracowników wspierany przez związek. Protestujący pod ziemią górnicy oczekują rozmów i zjazdu na dół przedstawiciela zarządu PGG.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ojciec Święty zaapelował o pokój i przypomniał o ofiarach masakry na Haiti. Leon XIV zapewnił wczoraj o modlitewnej bliskości z ofiarami i ich rodzinami.
5: Z Haiti napływają dramatyczne wiadomości o straszliwej masakrze, której dopuszczono się w Kenskow, gdzie wiele osób straciło życie, a inne zostały porwane. Wyrażam moją modlitewną bliskość z ofiarami i ich rodzinami oraz proszę o niezwłoczne uwolnienie wszystkich zakładników.
0: Papież zapewnił także o modlitwie za poszkodowanych w katastrofalnej powodzi w Nepalu i Tybecie. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło 5 propozycji zmian w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Zakładają one m.in. certyfikację firm przetwarzających takie dane, określenie minimalnych wymagań bezpieczeństwa oraz obowiązek informowania pacjentów, kto ma dostęp do ich danych. Pacjenci mieliby też otrzymywać w aplikacjach mObywatel i Moje IKP powiadomienia o wizytach, receptach i innych zdarzeniach medycznych, co ma ułatwić szybkie wykrycie nieuprawnionego wykorzystania danych.
6: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem chmur. Zachmurzenie jest spore, chociaż widzę, że to słońce dzielnie przebija się przez te chmury. Jeżeli chodzi o kolejne dni w tym tygodniu, no to jutro i środa będą nam stały pod znakiem deszczu i chmur, chociaż jutro słońce też ma się pojawić. Środa już synoptycy zapowiadają, że będzie bardziej pochmurno niż słonecznie, no i oczywiście deszczowo, a temperaturowo do 23 stopni.
7: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Już jutro w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek, ale myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego rozpoczynają się jeszcze na długo przed tym wspomnianym pierwszym dzwonkiem. No i również my, zanim wybije ten pierwszy dzwonek, sprawdziliśmy, co było najtrudniejsze w czasie tych przygotowań dla dyrektorów szkół. Najtrudniejsze dla nas było pozyskanie nauczycieli. Brakuje ich na rynku. Skompletowanie całej obsady przed 1 września było chyba największym wyzwaniem dla dyrektorów szkół, zaznacza w rozmowie z Radiem Rodzina Filip Marek, dyrektor zespołu szkół numer 3 we Wrocławiu. Wiele szkół co roku mierzy się z tą trudnością w brakach kadrowych, a dyrekcja technikum numer 16 w zespole szkół numer 3 we Wrocławiu poszukiwała nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także języka polskiego, wyjaśnia Filip Marek, dyrektor tej placówki.
1: Najtrudniejsze było pozyskanie nauczycieli, dlatego że wiemy, że ten rynek obecnie jest trudny, brakuje nauczycieli i skompletowanie całej obsady przed 1 września było chyba największym wyzwaniem dla dyrektorów szkół. W moim przypadku są to przedmioty zawodowe, ale potrzebowałem też w tym roku nauczyciela języka polskiego. Znalazłem na koniec dwie nauczycielki, które będą łączyły to jak gdyby w jeden etat i dzięki temu od 1 września mamy zapewnioną prowadzenie tych wszystkich przedmiotów.
0: Na Dolnym Śląsku jeszcze w sierpniu w szkołach brakowało 1210 nauczycieli, a w samym Wrocławiu ponad 450. Część z tych braków udało się uzupełnić. Poprawiła się sytuacja z dostępem do psychologów szkolnych. Co roku pojawia się jednak problem na przykład z brakiem nauczycieli przedmiotów ścisłych, tłumaczy Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty.
2: To, z czym się borykają dyrektorzy szkół i co martwi organy prowadzące, ale także nas, to są oczywiście braki nauczycieli. Braki nauczycieli, które powtarzalne są od kilku lat, bo nadal brakuje nam nauczycieli wychowania przedszkolnego. Brakuje nam nauczycieli matematyki jak zwykle, fizyki, chemii, edukacji wczesnoszkolnej. Brakuje nam trochę anglistów oraz informatyków, czyli można powiedzieć, że to są te przedmioty, które od lat są w niedostatku. Poprawiła się bardzo mocno sytuacja psychologów szkolnych. Faktycznie programy, wsparcie i rozporządzenie, które przymusiło, można powiedzieć, szkoły do zatrudniania i tych psychologów w szkołach mamy coraz więcej, także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach jest prawie wystarczające. To dlaczego nie mam nauczycieli przedmiotów ścisłych? To jest proces, który jest nie tylko występuje u nas w Polsce, ale proces występujący w całej Europie, bo jest to praca niezwykle piękna, ale i wymagająca.
0: Początkujący nauczyciel z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym zarabia co najmniej 5308 zł brutto, czyli około 4000 zł na rękę zasadniczego wynagrodzenia w 2026 roku. Zdaniem dyrektora wrocławskiego technikum powodem braku chętnych do pracy w szkole są nie tylko zarobki, to również m.in. nadmiar wymagań i obowiązków, biurokracja czy utrudniony kontakt z rodzicami.
1: Pensje to jest ten główny powód, dla którego młodzi ludzie nie chcą podejmować pracy w szkole, ale wydaje mi się, że to nie jest jedyny problem. Dzisiaj przed nauczycielem stawia się bardzo dużo innych wymagań dotyczących nie tylko dydaktyki, ale też pomocy pedagogiczno-psychologicznej czy wsparcia dla uczniów i rodziców. I myślę, że też nie będę jedyny, który powie, że dzisiaj bardzo zmieniła się też relacja pomiędzy szkołą a rodzicami i bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo mamy też wspaniałych rodziców współpracujących ze szkołą, ale zdarzają się rodzice, którzy bardzo utrudniają nam pracę i to jest też bolączka, którą pewnie wszyscy boimy się, że nastąpi po 1 września.
0: Zdarzają się rodzice, którzy bardzo utrudniają nam pracę. Nadmiarowy kontakt? Czasami tak, a czasami wręcz przeciwnie. To rodzice, którzy nie odpisują na maile, nie odbierają telefonów, nie przychodzą na zebrania. My w szkole, jak i rodzice, mamy ten sam cel. Dobro dziecka, apeluje dyrektor.
1: Myślę, że przede wszystkim powinien wzrosnąć szacunek do naszej pracy. On kiedyś był, myśmy go utracili, nie wiem tak naprawdę z jakiego powodu. Rodzice powinni troszeczkę przewartościować, niektórzy podkreślam, to, że szkoła nie jest wrogiem dzieci i ich rodzin, tylko my w szkole, jak i rodzice, mamy ten sam cel, czyli dobro dziecka. I myślę, że jeżeli wszyscy będziemy na to tak patrzeć, to bez problemu kolejny rok szkolny przejdzie gładko.
0: Bardzo bym sobie życzyła, żeby było coraz więcej młodych nauczycieli. Tu muszą zajść zmiany płynące z ministerstwa, czyli podwyższone wynagrodzenia i odpowiednie warunki w szkole. Wierzę, że od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie będą mieli swoich nauczycieli, dodaje kurator oświaty.
2: Bardzo bym sobie życzyła, żeby było coraz więcej młodych nauczycieli, natomiast oczywiście tutaj muszą też zajść zmiany, które płyną z ministerstwa. To muszą być odrobinę podwyższone wynagrodzenia, no i odpowiednie zapewnione oczywiście warunki w szkole. Wierzę, że od nowego roku wszyscy uczniowie będą mieli swoich nauczycieli, nauczyciele będą gotowi do nowego roku szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych wraz z nową reformą, a w szkołach ponadpodstawowych będą się przygotowywać także do zmian, do reformy, które nadejdą w przyszłym roku.
0: Nowy rok szkolny 2026-2027 we Wrocławiu już jutro rozpocznie około 95 tysięcy uczniów i przedszkolaków. Nad ich edukacją czuwa kadra licząca ponad 12,5 tysiąca nauczycieli, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.
3: Jestem z miasta, to widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: lat.
1: Początek roku szkolnego 2026-2027 przyniesie uczniom, szczególnie tym uczniom szkół podstawowych, sporo ważnych zmian. Nowe podręczniki i przedmioty czy zakaz korzystania z telefonów komórkowych to tylko niektóre z nich. Wrocław jest gotowy na nowy rok szkolny. Wykonaliśmy w wakacje wiele prac remontowych oraz większych inwestycji, mówi Marcin Miedziński, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2: Całe wakacje przygotowaliśmy się do tego roku szkolnego, który zaraz się rozpoczyna. Wakacje były pełne pracy dla dyrektorów i części obsługi administracji naszych szkół, ponieważ na przykład trwały remonty. Tegoroczne remonty były rekordowe pod względem kwot, bo to 180 milionów złotych na 160 remontów w 160 szkołach. Te remonty wakacyjne polegają na takich pracach jak odmalowanie pomieszczeń, odświeżenie, konserwacja podłóg, remonty sanitariatów, po takie większe rzeczy jak termomodernizacja budynków czy uruchomienie nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej.
1: Od 1 września w przedszkolach oraz szkołach podstawowych wchodzi w życie nowa podstawa programowa w ramach reformy Kompas Jutra. W tym roku zmiana podręczników obejmie uczniów klasy 1 i 4 szkół podstawowych. Pozostałe klasy uczą się według dotychczasowych zasad. W życie wchodzą też nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. To znaczy więcej warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego, a mniej mięsa oraz cukrów w posiłkach. Istotną zmianą dla nas jest zakaz korzystania w szkołach podstawowych z telefonów komórkowych, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach, dodaje wicedyrektor departamentu.
2: Dyrektorzy stoją i nauczyciele przed wyzwaniami związanymi z reformą, które wprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak z naszej perspektywy to chyba najważniejsza zmiana, która też była przez nas oczekiwana, to zakaz telefonów w szkołach. My nad tym pracowaliśmy już w poprzednich latach, ale to było wszystko uzgadniane z rodzicami, uczniami i wypracowane w zasadzie dobrowolności, takiego zachęcania do niekorzystania z telefonów. Teraz to narzędzie, które wchodzi prawne, odgórne, zakaz telefonów, bardzo nam pomoże w aktywizacji młodzieży i odciąganiu ich od mediów. Mamy pewne doświadczenia, jak takie działania wdrażać. Były nasze tak pilotaże na przykład w szkole podstawowej nr 50 czy w SP84 przy Górnickiego i cieszyły one się dużą popularnością wśród rodziców, zrozumieniem i były skutecznie wdrażane.
1: Jak dyrektorzy wrocławskich szkół oceniają ministerialne zmiany? Sprawdziliśmy to m.in. w szkole podstawowej nr 50 we Wrocławiu oraz zespole szkolno-przedszkolnym nr 26 na Lipie Piotrowskiej.
3: Paweł Minorowicz, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 26 we Wrocławiu. Myślę, że dobrze jesteśmy przygotowani, bo już od zeszłego roku wprowadziliśmy w statucie taki zapis o nieużywaniu. Wprowadziliśmy także piątki, tak zwane offline, i one się świetnie nam sprawdzały. Dzieci przychodziły na przerwach, grały w gry planszowe, zajmowały się wszystkim innym, tylko nie telefonami, których i tak generalnie przez cały tydzień nie miały w rękach na przerwach.
4: Jeżeli chodzi o wyzwania tego nowego roku szkolnego?
3: Kompas Jutra, edukacja zdrowotna, która jest już jak gdyby w całej ramówce. Staramy się, żeby to wszystko dobrze poukładać. W tym roku Kompas Jutra będzie jeszcze, jeśli mówimy o tygodniu projektowym, nieobligatoryjny, natomiast my się szykujemy do tego, żeby zrobić taki tydzień projektowy, mimo wszystko, żeby zobaczyć, jak to będzie funkcjonować.
1: Do pracy po wakacjach wracają także szkoły ponadpodstawowe, licea i technika. Tutaj problemem były braki kadrowe. Większość poradziła sobie już ze znalezieniem nauczycieli. We wrocławskich placówkach pracują także asystenci międzykulturowi, podkreśla Marlena Bujok-Bercz, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu.
5: Oj, wyzwań było dużo i to pewnie się nie będę dublować. Przede wszystkim brak nauczycieli. W dalszym ciągu nadmiar uczniów, co jest pocieszające, bo jak są uczniowie, to są etaty. Nabór jest 32 osoby, czyli tak jak mamy limit. Oddałam 4 klasy maturalne, a przyjęłam 6 klas pierwszych, czyli to jest takie troszeczkę nadwymiar. 34 oddziały, 900 uczniów, czyli jest co robić.
4: Macie asystenta międzykulturowego?
5: Mamy, jestem zachwycona, ponieważ mam około 100 uczniów obcokrajowców. Asystent się realizuje super. Pracuję również z Fundacją Kalejdoskop Kultur, co daje możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i takiej współpracy uczniów polskich z uczniami obcokrajowcami.
1: A zdaniem dyrektora Technikum nr 16 i Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu Filipa Marka, jednym z powodów braku chętnych do pracy na etacie są niskie zarobki i wymagania stawiane nauczycielom także po godzinach pracy.
6: Pensje to jest ten główny powód, dla którego młodzi ludzie nie chcą podejmować pracy w szkole, ale wydaje mi się, że to nie jest jedyny problem. Dzisiaj przed nauczycielem stawia się bardzo dużo innych wymagań dotyczących nie tylko dydaktyki, ale też pomocy pedagogicznej pedagogiczno-psychologicznej czy wsparcia dla uczniów i rodziców. I myślę, że też nie będę jedyny, który powie, że dzisiaj bardzo zmieniła się też relacja pomiędzy szkołą a rodzicami i bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo mamy też wspaniałych rodziców współpracujących ze szkołą, ale zdarzają się rodzice, którzy bardzo utrudniają nam pracę i to jest też bolączka, którą pewnie wszyscy boimy się, że nastąpi po 1 września.
4: Nadmiarowy kontakt?
6: Czasami nadmiarowy, a czasami wręcz przeciwnie, czyli zero kontaktu, czyli że mamy rodziców, którzy nie kontaktują się ze szkołą, nie odbierają naszych maili, pism, nie przychodzą na komisje wychowawcze, po prostu no, gdzieś tracimy z nimi kontakt, mimo naszych wysiłków oni w tej szkole się nie pojawiają.
1: A pierwszy dzwonek w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zabrzmi już jutro, 1 września.
0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

Już teraz chciałabym wam opowiedzieć o człowieku, który na dobre zmienił zasady ruchu drogowego, a właściwie zaprojektował ruch drogowy dla półświata, a sam nigdy nie chciał mieć prawa jazdy. Był to William Phelps Eno, który urodził się w 1858 roku w Nowym Jorku, czyli w czasach, gdy po ulicach jeździły wyłącznie konne zaprzęgi. No i w 1867 roku była taka sytuacja. William jako 9-letni chłopiec utknął razem z matką w korku ulicznym. Choć brało w nim udział zaledwie kilkanaście pojazdów, nikt nie potrafił zapanować nad chaosem. Ani woźnice, ani policja nie mieli pojęcia, jak uporządkować ruch. No i właśnie ten obraz bezradności mały 9-latek zapamiętał na resztę życia, bo po latach, jako dorosły już mężczyzna, postanowił to zmienić i w 1900 roku opublikował tekst o pilnej potrzebie reformy ruchu ulicznego, natomiast 3 lata później napisał pierwszy na świecie kodeks drogowy dla Nowego Jorku. No i to właśnie jemu przypisuje się wprowadzenie znaku stop, przejście dla pieszych, postojów taksówek oraz azyli bezpieczeństwa dla pieszych. William Eno pomógł też spopularyzować rondo i ulice jednokierunkowe, czyli rozwiązania, które tak na dobrą sprawę dziś wydają się bardzo

0: Oczywiste, że aż trudno uwierzyć, że ktoś musiał je wymyślić. Pomysł na ruch okrężny wprowadzono najpierw na Columbus Circle w Nowym Jorku, a potem przy paryskim Łuku Triumfalnym i na londyńskim Piccadilly Circus, a za swój wkład w bezpieczeństwo drogowe Eno otrzymał francuską Legię Honorową. A największy paradoks tej historii? No chyba zdradziłam go na początku. Sam nigdy nie starał się o prawo jazdy, bo motoryzacja po prostu go nie interesowała. Mimo to w 1912 roku dostał on honorowe prawo jazdy od francuskiej policji w Nancy, a zmarł w 1945 roku jako człowiek, który zmienił zasady ruchu drogowego na całym świecie, choć sam nigdy formalnie nie poprowadził samochodu.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Pożar w fabryce części dronów. Sprawą zajmują się służby. Jest reakcja MK Olu na areszt Radosława Piesiewicza. Warszawa pożegna uczestniczkę powstania. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Policja ustala przyczyny pożaru, który wybuchł po północy w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny. Nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona. Na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się krótko po północy w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zareagował na kryzys w Polskim Komitecie Olimpijskim związany z zatrzymaniem i 3-miesięcznym aresztowaniem prezesa Radosława Piesiewicza. W oficjalnej korespondencji do członków Polskiego Komitetu MKOL przedstawił 3 konkretne scenariusze rozwiązania sytuacji, z których najgorszy przewiduje zawieszenie praw członkowskich Polski. Do sytuacji odniósł się minister sportu Jakub Rutnicki.
1: Też zwracam się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przede wszystkim z apelem, aby pomóc w tej chwili w tej dramatycznej i bardzo trudnej sytuacji. I jestem przekonany, że takie działanie nastąpi bardzo szybko, aby pomóc, aby doprowadzić do tego, żeby Polski Komitet Olimpijski mógł powoli się odbudowywać.
0: Minister sportu poinformował, iż oczekuje od członków PKOL-u odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa zarządu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek. Brała czynny udział w życiu publicznym.
3: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: O 13.30 rozpocznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Śląskie derby w piłkarskiej ekstraklasie rozstrzygnięte dopiero w 101 minucie. GKS Katowice wygrał z Górnikiem Zabrze 3-2, a wszystkie gole dla gości strzelił Iliasz Kurin.
4: Dużo kibiców na stadionie, fajny klimacik, dobry mecz, dobry przeciwnik, wymagający bardzo przeciwnik, wymagające spotkanie. No i przegrywając na wyjeździe 1-2, mogliśmy się poddać, ale bo jestem bardzo dumny z tego, jak drużyna się podniosła i wywalczyliśmy to zwycięstwo.
0: Zwycięstwo w doliczonym czasie zapewnił sobie również Lech Poznań, pokonując w Łodzi Widzew 3-2.
5: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
6: Już czas na prognozę pogody i teraz sprawdzimy, jaki będzie ten początek września. Pierwsze 2 dni zapowiadają się deszczowo, aczkolwiek ciepło, tak właściwie to do 11, a nawet i 13 września. Temperatury powyżej 20 stopni nas czekają, no i tutaj będzie taka pogodowa przeplatanka. Czasem słońce, czasem deszcz i trochę chmur również będzie na niebie. Ich brakować nam nie będzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest tani kredyt gotówkowy ze stałą ratą, dostępny w banku Crédit Agricole.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe, z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale nie banalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
8: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Ksiądz Igor Urban, dyrektor Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Możemy powiedzieć, że jest to szkoła, która jest w dwóch wymiarach. Szkoła muzyczna, która w sumie nie różni się niczym innym, gdy chodzi o poziom zajęć muzycznych od innych placówek edukacyjnych w tym kierunku, ale nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
1: Obecnie trwa rekrutacja do Metropolitarnego Studium Organistowskiego. Na jakim poziomie trzeba być, żeby zapisać się?
0: Słuchacze naszego studium są na bardzo różnym poziomie muzycznym. To znaczy my dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami, na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym i my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.

0: Nazywam się Monika Kraforst-Kamińska i jestem nauczycielem, wykładawcą w Metropolitalnym Studium Organistowskim już bodajże 17 rok. Znajdujemy się na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu, w sali Metropolitalnego Studium Organistowskiego. To jest nasza największa sala, w której znajduje się instrument piszczałkowy, oddany w 2022 roku. Organy firmy Zych z Warszawy. Jest to instrument mechaniczny o dwóch klawiaturach i pedale i 19 głosach, ale z tego są niektóre transmisjami, więc w sumie jest tych głosów 15.
1: A w tym momencie, co tu się dzieje?
0: W tym momencie weszła pani na naszą lekcję z instrumentu, czyli z gry na organach. I na takiej lekcji uczniowie, słuchacze studium uczą się grania literatury organowej. Literatury, czyli utworów najwybitniejszych kompozytorów z różnych epok. Ja jestem wykładowcą, czy profesorem od nauki gry na instrumencie, czyli na organach. Prowadzę też zajęcia z akompaniamentu liturgicznego. Natomiast nie biorę udziału w zajęciach teoretycznych, które odbywają się u nas w studium co 2 tygodnie. W soboty.
1: W tym momencie jesteśmy w trakcie lekcji. Jest z nami uczeń.
2: Karol Chowody.
1: I jaki utwór wykonuje pan w tym momencie, czy wykonywał pan zanim przyszłam? I jak przebiegają zajęcia z pana perspektywy? Czego się możecie tutaj dowiedzieć?
2: Aktualnie jesteśmy w trakcie nauki chorału Jana Sebastiana Bacha, Wozol ich fliehen in. Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu, już takiego stricte akompaniamentu pod mszę.
1: Dlaczego przyszedł pan do studium organistowskiego?
2: Chciałem rozwijać swoje umiejętności. Byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy i no i z tego właśnie powodu.
1: Jeżeli chodzi o naukę w studium, jak pan ocenia?
2: Ogólnie bardzo wysoko, w sensie jeśli chodzi o poziom, no to wiadomo, jest on dostosowywany indywidualnie, więc jakby każdy, myślę, może czerpać z tego tyle, ile potrzebuje, ile chce, ile może tak naprawdę, więc zachęcam wszystkich do przyjścia do studium i tutaj wspólnej nauki.
1: To co, możemy poprosić o próbkę?

0: każdy z tych dźwięków był podparty impulsem powietrza.
1: Zdrowy.
2: Nazywam się Dominik Kozłowski i mam wielką przyjemność uczyć właśnie naszym studium organistowskim emisji głosu. Jest to o tyle istotny przedmiot, że organista musi też w większości przypadków śpiewać. I dobrze by było, żeby tak jak uczy się dobrze grać na zajęciach z organu, z akompaniamentu liturgicznego, tak dobrze by było, żeby też dobrze śpiewał. I właśnie tym zajmujemy się tutaj na emisji głosu, a więc zaczynamy od takich ćwiczeń ogólnoemisyjnych, a więc które mają nas nauczyć, gdzie umiejscowić głos, jak on ma się odezwać, jak on ma brzmieć, żeby brzmiał pięknie po prostu. To jest celem naszych zajęć, żeby głos brzmiał pięknie. A następnie przechodzimy do już czystej praktyki, a więc bierzemy pieśni kościelne, akurat najczęściej z tego okresu, który jest aktualnie. I nad nimi pracujemy, ponieważ każda pieśń to jest tak naprawdę mały utwór muzyczny i trzeba umieć go zinterpretować również głosem.
3: A jeżeli chodzi o to, jakie umiejętności powinien mieć organista, no pod kątem właśnie dykcji, śpiewu?
2: Niejednokrotnie udowadniałem tutaj na zajęciach właśnie moim uczniom, słuchaczom, że nawet samym śpiewem można bardzo dobrze poprowadzić lud w kościele i ich śpiewanie. I jest tutaj kilka takich kluczowych kwestii, a więc odpowiednia artykułacja spółgłosek, które muszą się pojawiać znacznie wcześniej niż by się tak normalnie chciało. Też budowanie frazy, żeby jednak ten głos nie był, powiem tak kolokwialnie, łupiący każdą nutę, ale jednak prowadzący od początku frazy, jest jakaś kulminacja, rozwiązanie, więc tych rzeczy się uczymy. Też przede wszystkim doboru odpowiedniego tempa każdej pieśni. No jest tutaj dużo elementów, które trzeba rozważyć.
0: Dajesz.

0: Co jest największym wyzwaniem dla Was w nauczeniu się poprawnej emisji?
1: No najtrudniejsza jest ta fizyczna część, jak ustawić rzeczywiście krtań, ponieważ to jest coś, co na początku jest bardzo trudne do kontrolowania, co często nie mamy w ogóle pojęcia, o czym nasi profesorowie mówią, jak nas tego nauczają, aczkolwiek po tygodniach, miesiącach, czasem nawet latach praktyki udaje się coraz bardziej nad tym panować, coraz bardziej to rozumieć i coraz bardziej to stosować.
0: Dzisiaj to rozśpiewanie pewnie było nieco krótsze, ale czy po zajęciach, gdzie nie ma mnie na zajęciach, czujecie zadyszkę?
2: No, czasami tak.
3: No, ja również czasami czuję.
0: Czyli wykładowcy dają wycisk.
2: Ale nie aż taki mocny.
4: Ale to dobrze.
5: Tak, trzeba podkreślić, że śpiewanie jest ciężką fizyczną pracą. Rzeczywiście, ja to też często podkreślam, że trudno osiągnąć te efekty, o których my tutaj mówimy. No, na przykład ja uczę się śpiewania już, nie wiem, z 10-15 lat i już ciężko mi nawet policzyć, więc te mięśnie są zbudowane i zawsze to porównuję do siłowni, że tak jak te mięśnie, które podpierają nasz oddech, potrzebują pracy, tak samo dokładnie jak, nie wiem, biceps, triceps i tak dalej. Trzeba regularnie ćwiczyć i rzeczywiście wysiłku w to włożyć sporo.
0: A jak ocenia Pan pracę słuchaczy, studium?
5: Myślę, że to, co tutaj robimy, to jest dobry początek procesu, który ma na celu rzeczywiście podniesienie poziomu wokalnego w naszych polskich kościołach, ponieważ wielu organistów podczas swojej nauki nie miało możliwości nauczenia się poprawnego śpiewania i nie zwracało się na to aż takiej uwagi, więc no uważam, że nasi słuchacze już w tym momencie naprawdę śpiewają bardzo przyzwyczajnie i są na dobrej drodze, że właśnie kiedy skończą studium, no to będzie przyjemnie posłuchać tego, co prezentują.

Nazywam się Mateusz Żegleń, jestem nauczycielem w naszym metropolitalnym studium organistowskim we Wrocławiu. W naszym studium organistowskim przede wszystkim przeprowadzamy zajęcia indywidualne z literatury organowej i na tych zajęciach nasi uczniowie uczą się wykonywać utwory organowe oraz nasz najważniejszy przedmiot, akompaniament liturgiczny, i podczas tych zajęć uczymy, jak muzycznie oprawić mszę świętą. Naszą naukę rozpoczynamy od zapoznania się w ogóle z podstawami zasad muzyki, z podstawami nauki gry na instrumencie. Tak naprawdę wielu kandydatów, zanim jeszcze rozpocznie naukę akompaniamentu liturgicznego, to uczy się jeszcze przez rok gry na fortepianie, żeby najpierw w ogóle zaznajomić się z czytaniem nut na pięciolinii, z układem klawiatury. I kiedy uczeń przejdzie przez ten proces, jest gotowy do poznawania takich podstaw akompaniamentu liturgicznego. I to jest też połączone z nauką zasad muzyki, z nauką harmonii. I wtedy też jednocześnie staramy się przekazywać naszym podopiecznym układ liturgii. Nasi podopieczni muszą poznać, jak liturgia wygląda, jakie prawa rządzą nabożeństwami, mszą świętą, jaki jest układ mszy świętej, z jakich ona elementów się składa. I później staramy się dołączyć do tego ten element muzyczny. Co, kiedy można wykonać, w jaki sposób powinno się to wykonać, a także, co jest bardzo ważne, organista nie tylko gra. Organista przede wszystkim prowadzi śpiew całego zgromadzenia, więc jak już organista nauczy się grać, to musi się jeszcze także nauczyć właśnie tym graniem prowadzić śpiew. I to jest wtedy właśnie ten tak zwany akompaniament liturgiczny. I to tutaj staramy się osiągnąć.

0: Tomasz Niestrój. Uczę tutaj w studium organistowskim we Wrocławiu od 2 lat. W tym momencie jesteśmy na lekcji z akompaniamentu liturgicznego. Przygotowujemy się do pełnienia funkcji organisty liturgicznego. Materiał zajęć obejmuje odpowiedzi mszalne, dialogi z celebransem i jak również akompaniament, harmonizacje organowe do pieśni kościelnych.
1: Jak przebiegają takie zajęcia?
0: Głównie to gra na organach, ale w materiale zajęć również przewidujemy takie zagadnienia jak prawodawstwo muzyczno-liturgiczne, rok liturgiczny i tym podobne.
1: Co to za instrument tutaj widzimy?
0: To jest instrument Józefa Cynara o trakturze pneumatycznej, który właśnie służy nam tutaj do celów dydaktycznych.
1: Z nami są również uczniowie studium.
2: Bartosz Więckowski.
3: I Michał Hawara.
1: Czy na co dzień macie coś wspólnego z grą na organach?
2: Gramy na organach. Ja przynajmniej od 15 lat praktykuję na liturgiach grę.
3: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach.
1: Jak trafiliście do studium organistowskiego? Dlaczego tutaj przyszliście?
3: No ja po maturze zastanawiałem się, co robić. Poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium. Dzisiaj jeszcze bardziej rozpowszechniona i na wszystkich portalach w internecie, na stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszamy. I jakoś tak napotkałem właśnie na Akademii Muzycznej. Zresztą nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, a tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co 2 tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
2: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie, jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną 1. stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w mojej rodzinnej, może nie miejscowości, ale w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydała mi się atrakcyjna. Poziom jest bardzo przyzwoity, można powiedzieć, że wysoki nawet.
3: Tak, zwłaszcza w ostatnich latach też dążymy cały czas, my jako uczniowie oczywiście do bycia coraz lepszym, a pedagodzy też ewidentnie widać, że rozwijają się i pedagogicznie, przybywają nowi pedagodzy. Dyrektor studium też stara się jak najbardziej tę ofertę rozwijać, uwszechstraniać, także ubogaca ją o wszelakie warsztaty. W tym roku mamy pierwszy raz od dawna warsztaty organoznawcze, a także różne koncerty są organizowane, abyśmy też mogli trochę praktyki skosztować.

0: uważaj, jak nie mój tempa.
1: Dobra, zacznij może, że zacznij jeszcze raz. Zacznij wolniej, tak żeby nie zwolnić wtedy, kiedy z lewą ręką wchodzisz. Żeby utrzymać w jednym tempie. Ale jeszcze.
2: Praktycznie każdy może dołączyć.
3: Tak, każdy, kto ma choć trochę predyspozycji muzycznych, które my będziemy starali się rozwijać. I ten drugi taki pierwiastek, który jest ważny, to jest wiara. Że no ciężko, żeby organista, który posługuje Bogu, który ma również innych ewangelizować, no sam był osobą niewierzącą. Więc no my również na to zwracamy uwagę, o to pytamy, czy ten kandydat do służby muzycznej w liturgii jest osobą wierzącą.
2: Jak można zarekrutować się do studium?
3: Rekrutacja odbywa się w sposób taki, możemy powiedzieć, jak dzisiaj już wszędzie, to znaczy najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową, tam kandydaci wysyłają formularz zgłoszeniowy, my się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić, natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września w sobotę o godzinie 10 w naszym studium, jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać na mszy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie. Nie porównujmy się, że ten już tak dobrze gra, czy ten tak dobrze śpiewa. To jest ten czas, który daje nam Pan Bóg i my go chcemy wykorzystać.

0: Tak, wszyscy myślę dobrze wiemy, koniec wakacji zbliża się już wielkimi krokami, a my już jutro będziemy mieli specjalnie coś dla naszych młodych uczniów, którzy rozpoczną kolejny rok swojej edukacji. Będzie to planer razem z Carlo Acutisem, który pomoże dobrze planować czas i przeżyć najlepszy rok w życiu, no bo słuchajcie, nie trzeba rezygnować ze szkoły, sportu, internetu czy odpoczynku, żeby lepiej organizować swój dzień. No i przykład świętego Carla Acutisa może być tutaj dla młodych przede wszystkim zachętą do świadomego korzystania ze swojego czasu. O jego codziennych nawykach świętego, a także i nowym planerze dla dzieci i młodzieży opowie w Radiu Rodzina Magdalena Kędzierska-Zaporowska, autorka i tłumaczka książek o tym młodym świętym. Carlo Acutis, jak wiemy, był nastolatkiem, który interesował się nowymi technologiami, korzystał z internetu i jednocześnie angażował się w życie religijne, wolontariat i pomoc innym. Zmarł w wieku 15 lat, a jego historia przyciąga uwagę szczególnie młodych, ponieważ łączy świat wiary z codziennością, która nie różni się znacząco od tej znanej współczesnym nastolatkom. Magdalena Kędzierska-Zaporowska, autorka i tłumaczka książek o świętym Carlo Acutisie z wydawnictwa SP, podkreśla, że ten młody święty potrafił znaleźć czas zarówno na naukę i rozrywkę, jak i modlitwę czy działalność na rzecz innych.
1: Dzisiejsze dzieci też mają bardzo dużo zajęć, mają szkołę, mają zajęcia dodatkowe. Oczywiście mnóstwo czasu spędzają również w internecie. I Carlo też to wszystko robił, a mimo to znajdował czas również na wolontariat, znajdował czas na opiekę nad zwierzętami. No i znajdował ten czas na modlitwę, bo ta msza święta to nie była jedyna praktyka religijna, którą Carlo codziennie pielęgnował. Carlo codziennie modlił się na różańcu. Carlo również wiele czasu poświęcał na lekturę, tworząc chociażby swoje słynne prezentacje na temat cudów eucharystycznych, więc mogłoby się wydawać, że to jest niemożliwe, by taki młody chłopak, mając i szkołę, i te wszystkie swoje zadania, był w stanie jeszcze robić coś więcej, a on dawał radę.
0: Jednym z elementów codzienności Acutisa była chwila przeznaczona na modlitwę i refleksję. Magdalena Kędzierska-Zaporowska zwraca uwagę, że podobne wyciszenie może być potrzebne także współczesnym dzieciom i nastolatkom, niezależnie od tego, jak intensywnie praktykują religię.
1: Carlo wskazuje, że taka chwila na refleksję, na zatrzymanie się, na modlitwę, to też jest coś, co bardzo pomaga. Pomaga uspokoić myśli, pomaga przemyśleć to, co się każdego dnia wydarzyło. A to dzieci, dzisiejsi nastolatkowie bardzo potrzebują takiego wyciszenia, odłączenia się od różnego rodzaju bodźców, które cały czas ich bombardują. Ten przykład chociażby to jest dobra propozycja, czyli żeby na przykład właśnie każdego dnia skorzystać z możliwości lektury Pisma Świętego, czy być może jakichś innych tekstów, treści, albo po prostu z takich 15 minut dla siebie, na modlitwę, na medytację, na rozmyślanie.
0: By pomóc dzieciom i młodzieży dobrze pożytkować czas, Magdalena Kędzierska-Zaporowska stworzyła niezbędnik inspirowany postacią i życiem świętego Carla Acutisa. Publikacja ta łączy funkcję planera z materiałami do refleksji i pracy nad sobą. Można w niej zapisywać obowiązki szkolne, treningi, spotkania i inne aktywności, ale jest też miejsce na monitorowanie czasu spędzonego w internecie, propozycje lektur, modlitw, medytacji oraz aktywności związanych z wolontariatem.
1: Ten nasz niezbędnik to jest właśnie taka propozycja, żeby każdy dzień sobie w jakiś sposób zaplanować. Na każdy tydzień proponujemy również rozważanie. To właśnie rozważanie, o którym przed chwilą mówiłam, które może być taką chwilą zatrzymania się i pomyślenia nad swoim życiem. Jest to rozważanie albo zaczerpnięte z medytacji Carla Acutisa samego, albo z innych tekstów poświęconych Carlowi, czy z wskazań poświęconych Carlowi. Mamy też tam również miejsce na zanotowanie chociażby czasu, który spędzamy w internecie, żeby też dziecko zobaczyło sobie, jak wiele czasu, jak wiele minut, godzin poświęcam na różne rzeczy i mogę tam wpisać dokładnie, co takiego robię w tym internecie. I myślę, że to pomoże ci tam zobaczyć, jak czasami bywa to duży problem i jak wiele czasu marnują na korzystanie właśnie z sieci. Jest też oczywiście propozycja lektur dla dzieci, też właśnie takich lektur, które mogą być taką chwilą zatrzymania, jeśli już dziecko nie decyduje się na takie wprost naśladowanie Carla i codzienną Eucharystię. No, poza tym oczywiście znajduje się wiele takich dodatkowych materiałów, czyli informacje dotyczące różnych czasów roku liturgicznego, bądź Wielkiego Postu i Adwentu, propozycje też modlitw, medytacji, czy też jakichś aktywności związanych z tym czasem, propozycja wolontariatu. Mamy też propozycje modlitwy na co dzień, czyli modlitwę poranną, modlitwę wieczorną, różnego rodzaju teksty do rozważania, które młodzi mogą właśnie wykorzystać na ten moment, chwilę refleksji, którą proponuję.
0: No i ten jutrzejszy dzień, czyli 1 września, początek roku szkolnego, jest dobrym momentem na rozpoczęcie korzystania z takiego planera. No i my właśnie jutro o godzinie 13:10 zapraszamy Was na rozmowę z autorką tej publikacji. Porozmawiamy trochę o świętym Karlu Akutisie, a także i właśnie o wspomnianym planerze. A po rozmowie rozdamy kilka egzemplarzy, więc zapraszamy bardzo serdecznie jutro 13:10, a kilka szczegółów znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.

0: Trwa protest nauczycieli przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Czy to była dywersja? Wrócimy do pożaru fabryki dronów. Nasze siatkarki zagrają dziś z Portugalią o ćwierćfinał.
1: Marginesu błędów nie ma.
0: Bo kto przegra, wraca do domu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nauczyciele i pracownicy oświaty protestują dziś przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Domagają się podwyżek wynagrodzeń i powiązania ich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. To protest organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jutro natomiast swój plan działania przedstawi podczas konferencji prasowej w Warszawie Oświatowa Solidarność.
2: Będzie o pieniądzach, będzie o lekcjach religii, o reformie Kompas Jutra, którą ministerstwo tak hucznie wprowadza. Będzie o kolejnych złych pomysłach Ministerstwa Edukacji. Tyle obecnie rządzący mówili, jeszcze jak kiedyś byli parę lat temu w opozycji, że za dużo reform, nauczyciele są przemęczeni. A co pani minister robi, Nowacka? Ciągle wprowadza rzeczy niesprawdzone, nie do końca przemyślane.
0: Zapowiada Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Wśród poruszanych tematów pojawią się też braki kadrowe. Solidarność szacuje, że dziś w Polsce brakuje około 100 tysięcy nauczycieli. Akt dywersji to jedna z hipotez, które służby biorą pod uwagę w sprawie pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, gdzie powstają bezzałogowce trafiające także na Ukrainę. Stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
0: Na razie nie wiadomo, jak wielkie szkody wyrządził ogień. Właściciele fabryki zapowiadają, że wznowi ona działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś ostatni dzień wakacji. Dzieci chcą ten dzień dobrze wykorzystać.
5: Na przykład się bawimy, mamy jakieś sportowe zajęcia lub wychodzimy na przykład na jakieś atrakcje. Albo na przykład wychodzimy na paprocany. Jest bardzo fajnie.
6: Z kolegą nagrywaliśmy filmiki, wychodziłem na boisko, byłem na koloniach.
5: Chodziliśmy i zwiedzaliśmy różne miejsca. Byliśmy na przykład w Muzeum Adama Małysza.
0: Mówiły dzieciaki ze świetlicy Fundacji Christoforos w Tychach. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i w Grecji.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: 5 meczów, 5 zwycięstw. Faza grupowa Mistrzostw Europy w Stambule nie sprawiła naszym siatkarkom wielkich problemów. Dziś rusza część pucharowa. Biało-czerwone o 18:00 zmierzą się z Portugalią.
1: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
0: Mówi Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem chmury, ale też i słońca, choć synoptycy zapowiadają, że może popadać, szczególnie tak w tym popołudniu późniejszym. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, temperatury spadną nam do 15 stopni, więc zimna nie będzie. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, no to jutro na Dolnym Śląsku słonecznie, ale też i deszczowo do 23 stopni.
4: Radio Rodzina.

0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlew. Zapraszam na rozmowę i na spotkanie dzisiaj z partnerami strategicznymi Dni Seniora we Wrocławiu. Przypomnę, we wrześniu zaczynamy to wielkie świętowanie. O tym, co przygotowano w ramach partnerów, opowiedzą już teraz nasi goście, a są z nami dr Wojciech Fedyk z Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Kreator. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
1: Jest z nami również pan Arkadiusz Kasperski, Centrum Medyczne Future Meds we Wrocławiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz pani Monika Madej, Endless Mind, ekspertka w obszarze samoregulacji, biofeedbacku oraz pracy terapeutycznej z oddechem.
4: Tak jest, dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Nie mogę nie zacząć od pytania, dlaczego zdecydowali się państwo na współpracę przy organizacji wydarzenia, na bycie partnerem strategicznym tak ikonicznego przedsięwzięcia, jakim są Wrocławskie Dni Seniora. I poprosiłabym o głos panią Monikę na początek.
4: Przede wszystkim ja widzę dużą potrzebę wśród społeczeństwa, nie tylko wśród seniorów, ale generalnie. I ten obszar seniorów, tego wieku osób, które do nas przychodzą, zauważyliśmy, że tutaj jest dużo elementów takich do tego, gdzie moglibyśmy podziałać w swojej branży, w swoim zakresie. Mhm. Jest duża potrzeba osób właśnie w takim wieku do tego, aby mogli mieć lepszą jakość życia. I to my też możemy im zaproponować, możemy różnego rodzaju rozwiązania zaproponować, które spowodują, że tą jakość życia będą mieć dużo lepszą.
1: Bo jakość życia zmienia się z upływem wieku. A warto zawalczyć o to, żeby mimo pewnych biologicznych faktów, jednak tą jakość życia na dobrym poziomie zachować. O tym, jak to zrobić, to jeszcze będę podpytywać naszych gości. Doktor Wojciech Fedyk powie nam o udziale kreatora już po raz kolejny w tym wydarzeniu.
2: No tak, mamy zaszczyt po raz kolejny być partnerem strategicznym, za co dziękujemy organizatorom. I my po prostu specjalizujemy się w określonych grupach społecznych w procesie rehabilitacji i seniorzy są dla nas niezwykle ważną grupą, no ale też rehabilitujemy dzieci. Mamy tą rehabilitację bardzo szeroko rozwiniętą, od placówki stacjonarnej, na przykład w Brzegu Dolnym z pobytem, po takie, my to nazywamy w żargonie AOS-ami, czyli ambulatoryjną opieką stacjonarną, do której seniorzy się pojawiają.
1: W jakich przypadkach?
2: W bardzo różnych. Nasze standardowe takie portfolio to jest ponad 70 różnych procedur rehabilitacyjnych na wiele różnych schorzeń. I to są przede wszystkim schorzenia związane z narządem ruchu, ale mamy też wyspecjalizowaną rehabilitację kardiologiczną, mamy wyspecjalizowaną rehabilitację po operacjach typu endoprotezy. Mamy też swój ośrodek związany z tlenoterapią hiperbaryczną, która jest istotna przy na przykład stopie cukrzycowej, czy różnego rodzaju amputacjach, sepsie, więc to są już wysoko wyspecjalizowane procedury. I to, co wydaje się interesujące też dla słuchaczy, to, że my mamy szereg różnych systemów rabatowych, w tym wynikających z kart miejskich, które seniorzy mogą mieć, posiadają i my przyjmujemy tych seniorów ze znaczącymi zniżkami na nasze usługi. Nie mogę powiedzieć, że na NFZ w priorytecie, no bo to są procedury przyjmowania tych również seniorów, no ale staramy się, żeby wszyscy nasi seniorzy, w tym na przykład osoby z niepełnosprawnością, były stosownie rehabilitowane w krótszych czy dłuższych cyklach.
1: Pana Arkadiusza z kolei zapytam o obecność Centrum Medycznego Future Meds. W jaki sposób dla was priorytetowe są te działania z seniorami, seniorkami?
3: Myślę, że bardzo priorytetowe to trochę jest tak, że Wrocławskie Dni Seniora troszkę wrosły w DNA Future Meds tak naprawdę od początku działalności naszej sieci ośrodków badań klinicznych, która zresztą jakby swoją działalność rozpoczęła we Wrocławiu. Wspieramy wrocławskich seniorów i nieustannie widzimy potrzebę edukacji na temat profilaktyki zdrowotnej, na temat istotności również badań klinicznych, które są główną dziedziną naszej działalności. Już któryś rok z rzędu widzimy, jak bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów te obszary się cieszą. Staramy się cały czas odpowiadać na coraz to nowsze potrzeby, wprowadzając do oferty nowe badania profilaktyczne, a pacjenci, którzy z nich korzystają, korzystają i napotykają na różnego rodzaju wyzwania zdrowotne. W ramach naszej działalności mogą też liczyć na opiekę, konsultacje, a w ramach kwalifikacji, w razie kwalifikacji również na opiekę w ramach badań klinicznych, więc podobnie jak w przypadku kreatora, my też mamy bardzo dużo projektów skierowanych do osób po 50, 60 roku życia.
1: Na przykład badania gęstości kości.
3: Tak, myślę, że badania gęstości kości w dużej mierze są takimi badaniami, które na wrocławskim rynku, ale nie tylko, są bardzo rozpoznawalne. My takich badań dziesiątki tysięcy bezpłatnie wykonaliśmy dzisiaj, a robimy też takich badań troszkę więcej, skierowanych również do grup pacjentów kardiologicznych, ale również tych zmagających się z bardziej niszowymi jednostkami chorobowymi.

0: chciałabym jeszcze zapytać panią Monikę o waszą działalność, żeby pani opowiedziała trochę więcej o tym, czym się państwo na co dzień zajmują, jaki to jest skład i przede wszystkim kto i po jaką pomoc się do was zgłasza.
1: Przede wszystkim edukujemy. To jest bardzo ważny element. Drugim obszarem jest sieć takich gabinetów, czy też specjalistów, z którymi współpracujemy. We Wrocławiu mamy Centrum Biofeedback Endless Mind, gdzie mamy specjalistów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, ale też różnych innych specjalistów, gdzie uczymy też właśnie a propos tej edukacji, o której powiedziałam, samoregulacji, ale też dajemy konkretne narzędzia i wykorzystujemy konkretne narzędzia do tego, żeby móc stymulować układ nerwowy, żeby móc wprowadzić tą właśnie lepszą jakość życia, o której mówiłam. I kwestie narzędzi i tego, co możemy zaproponować, to na przykład trening biofeedback, możemy mieć konsultacje psychologiczne, taka usługa, którą niedawno wprowadziliśmy, usługa neuroresetu.
0: Co to takiego?
1: No właśnie, to jest tak, że często ludzie pojawiają się u nas z takimi problemami życia codziennego, że tak powiem, bo kto w życiu dzisiaj nie ma tak zwanego stresu? I teraz jakbym was też zapytała o to, czym jest stres, to nie wiem, jakbyście odpowiedzieli na to pytanie, czym dla was jest stres?
2: Trudno powiedzieć, właśnie się zestresowaliśmy.
1: No właśnie. I teraz często my mówimy o tym stresie, o czymś takim, wydaje nam się, że jest to coś takiego nieokreślonego. Po prostu on jest. Natomiast tak naprawdę my mamy w życiu stresory, a to jak my reagujemy na nie, to jest właśnie ten stres. I teraz jeżeli my wiemy o tym, że to jest reakcja nasza na to, co się wydarza, no to my też jesteśmy w stanie podjąć takie działania i nauczyć się tego, aby tak funkcjonować, żeby mieć odpowiednią reakcję. I teraz czasami jest to niemożliwe do zrobienia, żebyśmy się tego nauczyli tylko, bo ktoś nam powie, jak to zrobić, bo nasz układ nerwowy już funkcjonuje w takim stanie, poprzez ileś lat funkcjonowania. I tutaj jak mamy na myśli na przykład seniorów, to często jest tak, że to ciało funkcjonuje w jakiś określony sposób już, bo też nasz mózg działa w ten sposób, ponieważ jest neuroplastyczny, więc on się kształtuje w odpowiedni sposób. Jeżeli ktoś przez całe życie miał określony schemat działania, to bardzo trudno jest zrobić tak, że w danym momencie ja będę czuć ten relaks, bo ktoś mi powie, jak mam to zrobić, ja to zrobię.
0: No to trzeba tak się, przetrenować.
1: To trzeba przetrenować, dokładnie. Po pierwsze przetrenować, ale też czasami zdarza się, że to też jest trudne, więc my dodatkowo wykorzystujemy narzędzia, które nam w tym pomagają, które pomagają właśnie ludziom w osiągnięciu tego stanu i to są różnego rodzaju właśnie narzędzia. To jest na przykład narzędzie do treningu biofeedback Ferim, to są również stymulatory nerwu błędnego, to są trenażery oddechowe, gdzie jest to dużo łatwiejsze, ale też ta przestrzeń, którą stworzyliśmy, działa w taki sposób, że ona od momentu, kiedy już wchodzimy do tej przestrzeni, działa kojąco. Wygląda to tak, że jak tutaj czasami właśnie też organizujemy różnego rodzaju warsztaty, takie też bezpłatne warsztaty, też właśnie dla seniorów, ale też łączymy na przykład seniorów z dziećmi, z ich wnuczkami, więc tutaj
0: międzypokoleniowe.
1: Tak, działamy tak międzypokoleniowo. To mamy też takie właśnie opinie wchodzących dziadków i wnuczków, wow, i jednych i drugich.
0: Proszę nam powiedzieć, jak wygląda sesja biofeedbacku? Przy okazji wizyty u neurologa, badanie EEG, wiem, że jako nastolatka jakoś mocno mnie to poruszyło, ale mogłam zobaczyć rzeczywiście, jak pracuje mój mózg. Tutaj w przypadku, jeżeli przez długi czas utrzymują się na przykład stany lękowe, stres, właśnie dla kogo jest terapia biofeedbacku i na czym ona polega?
1: Jakbym miała tak obrazowo opowiedzieć, to wyobraźcie sobie swój poranek. Wstajecie, chcecie się ogolić na przykład, patrzycie do lustra, weryfikujecie, jestem ogolony, nie jestem. Zaczynacie tą czynność, robicie to. Albo kobiety, malujemy się, robimy makijaż, jesteśmy w stanie to zweryfikować. Natomiast co się dzieje z naszym codziennym życiem w kwestii naszego zdrowia emocjonalnego i układu nerwowego? Kiedy wy jesteście w stanie je zweryfikować to i zobaczyć tak naprawdę, jak działa wasz układ nerwowy? Tego nie widzicie na co dzień. I teraz my dajemy wam takie lustro. To tak jakbyś stanęła przed lustrem i zobaczyła swój układ nerwowy, że teraz w momencie, kiedy ja tutaj stoję, to mój układ nerwowy jest albo zrelaksowany, albo jest pobudzony. Jeżeli ja oddycham w ten sposób, to mój układ nerwowy jest zrelaksowany albo pobudzony. Jeżeli rozmawiam z kimś, są jakieś emocje, to ja jestem w stanie je zobaczyć, jak to działa. Jeżeli wykonam jakieś ćwiczenie, które wydaje mi się być może, że jest dla mnie relaksującym, to ja też sprawdzę to, czy to faktycznie tak jest, bo ja mogę czasami się oszukiwać, bo my czasami lubimy się oszukiwać. Siadamy w fotelu, wydaje nam się, że odpoczywamy, a tak naprawdę nie odpoczywamy, bo w głowie mamy cały czas
0: chomika w tym kółku, który
1: myśli i tak naprawdę bardzo wielu z nas się oszukuje. Więc tutaj mamy po pierwsze dodatkowo właśnie to lustro, czyli to lustro, które nam pokazuje, jaki ty faktycznie masz stan teraz, ale też dzięki niemu jesteśmy w stanie właśnie trenować te określone umiejętności. I poprzez to, że nasz mózg jest neuroplastyczny, to my jesteśmy w stanie spowodować, że poprzez trening, i to jest trening, to jest praca, musimy o tym pamiętać, to nie działa jak tabletka, ale dzięki temu właśnie, że nie działa jak tabletka, jest treningiem, to działa trochę jak trening właśnie każdej innej czy umiejętności, czy jak trening mięśni na siłowni, tak też tutaj trenujemy mózg i jesteśmy w stanie nauczyć się takich umiejętności, które spowodują, że będziemy w stanie spokoju, będziemy mieć bardzo dobre jakościowo życie. Właściwie każdy może się tego nauczyć.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jakie są wskazania, jeżeli obserwujemy u siebie, czy u naszych na przykład starszych rodziców, które mogą zachęcić do udziału w takim treningu. Czy w ogóle później do podjęcia terapii, praca z ciałem, z oddechem, samoregulacja?
1: Po pierwsze, jeżeli czujesz dyskomfort funkcjonowania, jeżeli czujesz napięcie duże, pobudzenie w codziennym życiu, to jest na pewno wskazanie. Jeżeli masz trudności z zasypianiem, jeżeli źle śpisz, to również twoje emocje ponoszą cię, jeżeli nie potrafisz nad nimi panować, to również to jest wskazanie. Jeżeli masz nadpobudliwość, czy stwierdzoną, czy na przykład ADHD również, to też jest wskazanie. Tutaj akurat u seniorów to się nie dotyczy, ale na przykład właśnie ich wnuków, jeżeli są problemy wieku szkolnego, to również, czy dyslekcja, to również tutaj jest takie wskazanie. Więc w tych przypadkach przede wszystkim. Natomiast generalnie dla każdego, kto chciałby wzrastać swojej umiejętności i budować odporność psychiczną, bo to nie jest tak, że to jest tylko dla ludzi, którzy mają tak zwany problem, ale dla wszystkich.
3: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: I tutaj dotykamy sedna naszego spotkania, bo chcemy poruszyć temat profilaktyki. Jak ważna jest ta profilaktyka zdrowotna, czyli żeby działać coś z naszym zdrowiem, życiem i jeszcze zanim te problemy się pojawią. Chciałabym Państwa zapytać, zaczynając może od Pana Arkadiusza, w jakim zakresie też Państwo pracują nad profilaktyką zdrowotną z pacjentami?
1: Tak, jeżeli chodzi o działania Future Med w szeroko rozumianej profilaktyce, można powiedzieć, że one są obok badań klinicznych takim nieoderwalnym elementem, którym się zajmujemy. Przede wszystkim w ramach Dni Seniora stawiamy na takie badania, które leżą w kręgu zainteresowań tej grupy docelowej. W ramach Dni Seniora oferujemy na wybranych eventach, czy to badania gęstości kości, o których wspomniałem, liczne badania laboratoryjne, badania lipidologiczne. Również pierwszy raz w tym roku w ramach Białej Soboty, którą 3 października organizujemy, będziemy wykonywać bezpłatne badania dermatoskopowe, znamion. To wszystko robimy po to, żeby dać pacjentom możliwość sprawdzenia stanu swojego zdrowia. Natomiast no, profilaktyka jest tym pierwszym krokiem, który staramy się zaopiekować. Jak wiemy, mamy cały czas, mimo jakby rozwoju medycyny, pewne jednostki chorobowe i pewne problemy zdrowotne, z którymi no, współczesna medycyna jeszcze sobie nie radzi. Future Med na co dzień stara się wspomagać tutaj medycynę pod takim kątem, aby badać nowe leki, nowe terapie, które w najbliższym czasie pozwolą pacjentom na lepsze kontrolowanie choroby, na lepszą jakość życia, na wyleczenie tych chorób, które być może dzisiaj jeszcze wydają się nieuleczalne. Więc ta profilaktyka jest takim pierwszym krokiem, ale myślę, że my poprzez tą profilaktykę robimy ten pierwszy krok, żeby też zainteresować pacjentów tym, na co więcej mogą liczyć ze strony Future Med, ze strony ośrodków takich badań klinicznych, jakie właśnie Future Med prowadzi, i mieć ten taki duży wpływ na to, w jaki sposób będą żyły, w jaki sposób lepiej będą radziły sobie również zdrowotnie nasze dzieci i wnuki.
0: Poza wrocławskimi dniami seniora na co dzień też realizujecie tą misję. Można przyjść, zgłosić się na uczestnictwo w badaniach klinicznych. Na czym to polega? Co trzeba zrobić, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do takiej inicjatywy?
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba chcieć. To jest główny warunek do tego, żeby móc brać udział w badaniach klinicznych. Natomiast każde badanie kliniczne jest jakby prowadzone w innym celu dla innej jednostki chorobowej. To, kto może wziąć udział w badaniu klinicznym, poza tym, że musi być to ochotnik, definiują protokoły badań klinicznych. Mamy szczegółowe kryteria włączenia, wyłączenia, czyli to, co tak naprawdę trzeba spełniać, żeby móc wziąć udział w badaniu klinicznym. Dzisiaj myślę, że prowadzimy badania w wielu obszarach terapeutycznych, którymi seniorzy mogą być zainteresowani.
0: Proszę powiedzieć o tych jednostkach, na których się skupiacie.
1: Myślę, że dzisiaj dużo badań, które prowadzimy, są to badania dla populacji zmagającej się chociażby z otyłością. Wiele rzeczywiście badań klinicznych w tym obszarze dzisiaj mamy w naszych ośrodkach. Szeroko rozumiane problemy kardiologiczne i kardiolipidowe. To też jest taki ogólnopopulacyjny problem. Cukrzyca, pacjenci, którzy pomimo leczenia nie mogą kontrolować objawów, nie mogą kontrolować chociażby wysokiego poziomu cholesterolu, też mogą się do nas zgłosić i dowiedzieć się więcej. Natomiast myślę też takim bardzo ważnym obszarem, w którym ostatnio się rozwijamy, jest onkologia. Badamy nowe leki w onkologii, prowadzimy badania kliniczne również dla pacjentów onkologicznych, więc poza takimi jednostkami chorobowymi, które dzisiaj wydaje się, że mają duże możliwości terapeutyczne, też stawiamy na te jednostki chorobowe i prowadzimy badania kliniczne w tych bardziej specjalistycznych obszarach terapeutycznych.
2: Radio Rodzina. Więcej słońca. Nie.

0: Zapytamy teraz pana dyrektora z Ośrodka Rehabilitacji Kreator. Kiedy senior, seniorka powinni pomyśleć o rehabilitacji? Czy wtedy, kiedy już mnie coś boli, czy trzeba, warto to zaplanować wcześniej?
1: Oczywiście, że trzeba zaplanować wcześniej, bo my nawet używamy takiego określenia pre-rehabilitacja, tak? Mamy też takie procedury, w których poprzez określoną rehabilitację przygotowujemy na przykład seniorów do najbliższej operacji. To jest kwestia wzmocnienia mięśni, stabilizacji, choćby kręgosłupa i parę jeszcze innych funkcji, które wzmocnione ułatwią potem proces rekonwalescencji po jakimś na przykład zabiegu ortopedycznym. Ja myślę, że dobrym pomysłem na rehabilitację, który my już wdrażamy od kilku lat, jest diagnostyka wad postawy. Mamy wyspecjalizowany ośrodek we Wrocławiu. Zaczynamy to już na poziomie dzieci. Prowadzimy badania przesiewowe dla dzieci ze szkół, przedszkoli, które diagnozują właśnie różnego rodzaju problemy z wadami postawy. To nie chodzi tylko o kręgosłup i stopy, ale szerzej w tym ujęciu. Jest to nowoczesny sprzęt z diagnostyką 3D, która od razu pokazuje, w jakim kierunku rodzic powinien aktywizować rekreacyjnie, sportowo dziecko po to, żeby zahamować proces jakichś kłopotów z postawą, czy też wycofać się z tego procesu. I myślę, że nauczenie tych dzieci takiej trochę świadomości tego, co im jest i że idą na basen pływać po coś, a nie tylko, żeby się pobawić, jest dość istotną sprawą, bo to zostaje w głowie i to też bardzo fajnie się odbywa, kiedy taką diagnostykę prowadzimy dla seniora i na przykład dla wnuczka czy wnuczki, tak? I ta synergia tych dwóch osób, które widzą, że dzisiaj można przeciwdziałać, a jutro trzeba zapobiegać albo próbować ograniczyć ten dyskomfort w bieżącym funkcjonowaniu, to ta rehabilitacja jest tutaj efektywna, skuteczna i tak samo z prerehabilitacją. Ewidentnie jest tak, że te osoby, które z wyprzedzeniem na przykład przychodzą na rehabilitację przed operacją endoprotezy, szybciej po operacji wracają do zwykłego, aktywnego funkcjonowania i myślę, że warto też czytać podręczniki różnego rodzaju. My wydajemy całe serię różnego rodzaju poradników. Naszym takim nowym jest poradnik dedykowany właśnie seniorom. Nazywa się Mobilny Senior. Zapraszamy na nasze stoisko 19 września na Placu Solnym, gdzie będziemy mieli te książki Mobilny Senior, gdzie cała logistyka seniora dzienna w domu, w salonie, w życiu takim poza mieszkaniem jest specjalnie opisana. Również z dietami, są pokazane ćwiczenia. Autorem, jednym z autorów jest nasz znany mistrz judo Rafał Kubacki, który się specjalizuje właśnie w takiej profilaktyce dedykowanej seniorom, więc bardzo serdecznie zapraszam i to jest ta ścieżka rehabilitacji i profilaktyki, którą na co dzień kreator wdraża w swoich ośrodka.
0: Zdecydowana większość jednak przypadków to takie, kiedy już się coś zadziało i trzeba to zdrowie podreperować. Jakie problemy najczęściej sprowadzają pacjentów do kreatora?
1: To jest kwestia wieku, tak? I grup wiekowych. No, dzieci to skrzywienia kręgosłupa, jakieś skoliozy, płaskostopie. W przypadku seniorów, no to są to choroby wieku dojrzałego, tak? My to nazywamy późną młodością. I to są przede wszystkim schorzenia narządów ruchu, tak? To są schorzenia związane z jakimiś dysfunkcjami w bieżącym wykorzystywaniu rąk, dłoni, stóp. To są problemy z bólem kręgosłupa w różnych odcinkach, od szyjnego po lędźwiowy. To są również choroby wtórne, powodujące dyskomfort, wynikające na przykład z jakichś udarów, tak, problemów kardiologicznych czy po tego typu schorzeniach, bo te osoby mają mniejszą wydolność, te osoby wymagają zupełnie innego procesu rehabilitacji, żeby nie przeciążać tego organizmu. W związku z tym bardzo wiele różnych procedur. Mamy specjalną ścieżkę kwalifikacji, która jest prowadzona przez lekarzy specjalistów, czy też fizjoterapeutów. Potem są cykle rehabilitacyjne, potem jest kontrola następcza, końcowa, która pokazuje, w jakim kierunku powinien pójść następny etap rehabilitacji. I to samo dotyczy osób na przykład z niepełnosprawnością. I to jest o tyle ciekawy projekt i w części też finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że ta rehabilitacja może się odbywać w warunkach domowych. Czyli to fizjoterapeuta jedzie pod wskazany adres na przykład do seniora i prowadzi proces rehabilitacji i to jest bardzo skuteczne, bo mamy zawsze taką zasadę, że jeden fizjoterapeuta, jeden pacjent, czyli każde następne spotkanie jest już takim obszarem, w którym i fizjoterapeuta, i pacjent się wzajemnie znają i wtedy ta intensywność rehabilitacji może być właściwie dobrana, a nie, że kolejny fizjoterapeuta uczy się od nowa ciała tego pacjenta. I to jest pewna nasza taka standardowa procedura, żeby zachowywać ten konstans pacjent-fizjoterapeuta. Czy w rehabilitacji domowej, czy w rehabilitacji stacjonarnej, czy na przykład w czasie takich pobytów, które realizujemy w naszym ośrodku w Brzegu, w Centrum Intensywnej Rehabilitacji.
0: A można jeszcze skorzystać z odnowy biologicznej.
1: Można i to akurat mamy taką sytuację, że rozbudowaliśmy nasz ośrodek w Brzegu Dolnym o dodatkowe przestrzenie, gdzie zapewniamy szeroko rozumianą hydroterapię, mamy sauny, mamy łóżka do masażów suchych, mamy okłady borowinowe, kąpiele perełkowe, solankowe. Mamy jacuzzi, więc można łączyć regenerację z rehabilitacją, albo odwrotnie, rehabilitację poprzez regenerację, więc bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju usług. Mamy pakiety weekendowe, jak ktoś potrzebuje takiej skondensowanej rehabilitacji, to też zapraszamy do naszego ośrodka w Brzegu Dolnym.

0: Myślę, że bardzo ważnym elementem profilaktyki naszego dobrostanu, zdrowia psychicznego jest praca własna. Tu chciałabym podpytać ekspertkę, panią Monikę, w jaki sposób moglibyśmy, czy nasi słuchacze w warunkach domowych, zadbać o siebie.
1: Podam przykład klientki. Takich przykładów spektakularnych mamy wiele, natomiast klientka trafiła do nas z takimi objawami zmęczenia, fibromialgii, bólu w ciele, wręcz takiego bólu, który powodował, że ona nie była w stanie nosić takiego zwykłego stanika, musiała mieć tylko stanik sportowy założony, bo czuła ból w ciele. Miała problemy ze snem, pomimo kładzenia się i spania, w cudzysłowie spania, leżenia w łóżku przez 8 godzin, ona wstawała niewyspana, zmęczona. Trafiała na SOR z tachykardią. No ogólne poczucie rozbicia i słabej jakości życia, funkcjonowania. Trafiła do nas, jak się okazało później, po około 5 latach szukania przyczyny swojej choroby, ona myślała, że jest na coś chora. Po zrobionych badaniach u jednego specjalisty, drugiego, następnego, okazywało się, że wszystko w porządku jest w jej ciele. Natomiast okazało się, że ona po prostu się hiperwentyluje, czyli oddycha zbyt szybko. I ta hiperwentylacja spowodowała takie skutki i takie odczucia w jej ciele. Po 3 tygodniach treningów właśnie w domu, raz w tygodniu tylko przychodziła do nas na spotkania, daliśmy jej ćwiczenia, które powinna była wykonywać w domu i ona je wykonywała bardzo sumiennie, 1,5 godziny dziennie. Po 3 tygodniach nie miała żadnych objawów.
0: A co to były za ćwiczenia? Czy moglibyśmy tutaj w studiu nawet zaprezentować?
1: To są różne ćwiczenia, w zależności od tego, co komu jest potrzeba też, ponieważ ta klientka akurat miała, u niej był tak zwany oddech paradoksalny, czyli taki odwrotny, bo też w momencie, kiedy my mamy nieprawidłowe oddychanie, na przykład tak jak tutaj było w przypadku tej klientki oddech paradoksalny, czyli taki, gdzie jak my robimy wdech, to powinna nam się rozszerzać przepona, ten brzuch powinien się nam tutaj rozszerzać. Ona miała odwrotnie, jak robiła wdech, to jej się tu wszystko zapadało,
0: klatka piersiowa
1: szła do góry. I teraz, jeżeli ona przez ileś lat permanentnie w ten sposób oddychała, w naszym organizmie zachodzą konkretne procesy. Ona miała nierównowagę biochemiczną. Ta nierównowaga biochemiczna spowodowała to, że nie zostały dotleniane jej narządy, po prostu ona nie dotleniała się. W przypadku dobrego oddychania i też tych technik oddechowych, które my stosujemy, też działa tak zwany efekt Bohra, który właśnie powoduje to, że poprzez odpowiednie oddychanie my się lepiej dotleniamy.
0: Czy jest tak, że patrząc nawet na nas w studiu, potrafi pani bardzo szybko ocenić, kto i w jaki sposób, czy prawidłowo oddycha, czy kto powinien jakąś pracę własną wykonać?
1: Jak się będę przyglądać, to myślę, że tak, aczkolwiek to jest też dosyć trudne. Musiałabym bardzo mocno się poprzyglądać.
0: To proszę nam.
1: Ale oczywiście, jeżeli jest taki, tak jak było u tej klientki na przykład, tak, gdzie to było od razu widać, tak? To jest bardzo, czasami to jest ewidentne, zły oddech. Ten oddech mamy wówczas, kiedy w naszym ciele pojawia się taki mechanizm walcz i uciekaj. I też o tej psychofizjologii stresu polecam. Polecam bardzo tutaj książkę taką w prosty sposób i bardzo jasno przekazującą właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten proces oddychania i nie tylko. To być może znacie taką książkę, Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Sam tytuł już jest dosyć taki ciekawy i ona właśnie w sposób bardzo też humorystyczny i taki prosty pokazuje nam właśnie tą psychofizjologię stresu i każdemu bym ją polecała tą książkę, żeby mógł ją sobie przeczytać. Czyli wracając do tego oddechu, taki, jeżeli widzę kogoś, kto właśnie tutaj oddycha już tą górnym torem oddechowym, często się pojawiają na przykład zdychania, oddychanie przez buzię, bo generalnie nos służy do oddychania, a nie buzia. I też jeżeli dużo pracujemy, na przykład mówiąc, tak jak ja mówię, ja dużo prowadzę szkoleń, to też warto byłoby o tym pomyśleć. Ja tak samo jak pani też pracuję głosem i też pani dużo mówi, żeby później zrobić sobie te ćwiczenia właśnie takie wyrównujące, żeby ta biochemia była na odpowiednim poziomie, żeby ta równowaga była biochemiczna.
0: Czasami są zadania, które polegają na tym, że trzeba oddechem śledzić poruszającą się, powiedzmy, kuleczkę, która ma do pokonania pewien tor. Czy to jest dobry sposób na ćwiczenia w domu?
1: To jest bardzo dobry sposób na to, żeby właśnie być tu i teraz, żeby nie mieć tej gonitwy myśli, bo w momencie, kiedy my mamy uwagę na tym zadaniu, no to nie możemy jej mieć gdzie indziej. Natomiast takim prostym ćwiczeniem, jednym z najprostszych ćwiczeń, które możecie sobie wykonać, to jest ćwiczenie tak zwany box 4x4, czyli robimy 4 sekundy wdech, 4 sekundy zatrzymanie, 4 sekundy wydech i 4 sekundy znów zatrzymanie. I tak w kółko. To jest taki oddech, który nas uziemia. To nie jest bardzo wyciszający, aczkolwiek dla ludzi, którzy żyją na dużym bardzo poziomie pobudzenia, to będzie wyciszające.
2: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Profilaktyka zdrowotna zaczyna się dużo wcześniej niż wtedy, gdy pojawiają się pierwsze poważne problemy ze zdrowiem. Seniorzy nie tylko chcą żyć dłużej, ale chcą żyć odpowiednią jakością tego życia i zdrowia. Chcą być samodzielni, chcą być w dobrej kondycji. I już podsumowując, ale też zapraszając na to, co się będzie działo w ramach Wrocławskich Dni Seniora. Od 18 września, przypominam, inauguracja na Wrocławskim Rynku przez wrzesień i wydarzenia jeszcze w październiku, gdzie możecie Państwo zasięgnąć naprawdę opinii specjalistów, ekspertów, którzy z tym zdrowiem pracują na co dzień i mogą nie tylko wam zdiagnozować pewne rzeczy, ale przede wszystkim poprowadzić ku tej lepszej jakości życia po 60. Na koniec, drodzy Państwo, co według waszego doświadczenia pracy z osobami starszymi najbardziej pomaga osiągnąć taki cel? Czyli ta lepsza jakość, dobra kondycja, samodzielność.
1: Tak, tak, na pewno samodzielność, bo nasi seniorzy, którzy są po jakichś incydentach, czy są jakąś dysfunkcją narządu ruchu, im przede wszystkim zależy na tym, żeby być w domu samodzielnym, żeby nie potrzebowały drugiej osoby, która im pomaga w czynnościach bieżących. I to nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnością na wózkach czy o kulach, tylko szerzej. Są takie osoby, które mają problem z równowagą, są takie osoby, które mają na przykład jakiś niedowład w dłoni, więc ten proces rehabilitacji właśnie ma powodować, że te osoby, szczególnie seniorzy z tego pokolenia senioralnego, oni chcą być samodzielni, tak? Oni chcą sobie sami radzić. Oni nie chcą być obciążeniem dla bliskich i stąd my też na przykład organizujemy w naszym ośrodku w Brzegu Dolnym takie pobyty wytchnieniowe, które polegają na tym, że przepraszam za kolokwializm, oddaje się osobę starszą pod naszą opiekę. Wtedy członek rodziny może sobie pojechać gdzieś, pozałatwiać swoje sprawy, albo też zostać ze swoim bliskim i też równolegle się rehabilitować, bo osoby, które na co dzień zajmują się osobami schorowanymi, one też w cudzysłowie cierpią. To jest rodzaj...
0: Stawy, kręgosłup.
1: Stawy bolą, kręgosłup boli, stopy bolą.
0: Ile może trwać taki pobyt?
1: Różnie. My mamy takie klasyczne pobyty siedmiodniowe, w których mamy skondensowaną i skoncentrowaną rehabilitację do 5 zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu z konsultacją medyczną. Cały czas jest ten sam fizjoterapeuta.

0: seniorów, to rozwój mózgu, zatrzymanie też tych chorób wieku starczego, bo rozwój mózgu i te elementy, które my stosujemy, powodują, że wolniej się starzejemy, wolniej się starzeje nasz mózg, my też go rozwijamy, bo biofeedback też jest taką techniką, takim narzędziem, które powoduje, że nam się ten mózg rozwija. Też w przypadku udarów, my wiemy o tym i nauka o tym nam mówi, że mózg może się rozwijać i części, które są zniszczone, niedziałające podczas na przykład różnego rodzaju wypadków, inne części mózgu mogą przejąć funkcjonowanie, więc my wiemy, że to jest możliwe. I ta jakość życia tutaj niezmiernie się poprawia, kiedy my możemy właśnie pracować z biofeedbackiem.
1: Stoisko Endless Mind będzie na wrocławskim rynku, na placu Gołębi?
0: Będzie, oczywiście, że będzie. Będzie można spróbować właśnie treningu biofeedback, będzie można spróbować naszych narzędzi, stymulatorów nerwu błędnego, trenażerów oddechowych, masażerów różnego rodzaju, bo też mamy takie bardzo fajne narzędzia, które można wykorzystać w domu i które też pomagają właśnie nam osiągnąć tą lepszą jakość życia i czuć się lepiej.
2: Tak, w przypadku Future Meds też bardzo mocno, jak wspomniałem wcześniej, stawiamy na edukację i myślę, że dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych poniekąd na ten cel odpowiada. W ramach Wrocławskich Dni Seniora po pierwsze będziemy mieli stałą ofertę bezpłatnych badań skierowanych do seniorów i nie tylko. To będą badania wątroby metodą fibroskan, to będą badania gęstości kości, to będą badania dermatoskopowe, to będą badania krwi i liczne konsultacje lekarskie, z których pacjenci będą mogli skorzystać zupełnie bezpłatnie. Bezpłatnie zarówno w naszej placówce na ulicy Legnickiej 16, jak i na Placu Solnym w ramach inauguracji czy 3 października w ramach Białej Soboty, kiedy generalnie mamy taki otwarty dzień, w ramach którego będziemy oferować bardzo dużo bezpłatnych badań. I to też jest ten moment, kiedy każdy może odwiedzić Future Meds, skorzystać zupełnie bezpłatnie, bez żadnych zobowiązań z badań profilaktycznych, ale poedukować się troszkę na temat tego, czym są badania kliniczne, co te badania kliniczne mogą dać mi, co mogą dać moim dzieciom, wnukom. Dzisiaj każdy z partnerów wspomniał o czymś, co jest dostępne dla seniorów na co dzień, ale też w ramach Dni Seniora, więc myślę, że ta świadomość jest ważna, więc szukajmy tych informacji.
1: Ja się podpisuję pod tym apelem. Partnerzy strategiczni Wrocławskich Dni Seniora, część instytucji, przedstawiciele byli dzisiaj z nami w studiu. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Pan dr Wojciech Fedyk z Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Kreator.
3: Dziękuję.
1: Pan Arkadiusz Kasperski, Centrum Medyczne Future Meds we Wrocławiu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Oraz pani Monika Madej, Endless Mind, ekspertka w obszarze samoregulacji, pracy z oddechem, biofeedbacku. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
4: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Jest areszt dla mężczyzny, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Wzrasta liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienia sierpniowe. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie, przekazała policja. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. W ubiegłym tygodniu w wyniku rozpadu lodowca doszło tam do błyskawicznej powodzi. Nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować, ale z obawy przed epidemią nie można dłużej czekać z pochówkami. Lekarze pobierają próbki DNA, tak by po wszystkim rodziny mogły odnaleźć pochowanych już bliskich.
1: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
0: Mówił nepalski minister spraw zagranicznych. Gminne urzędy zarzucone są wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tzw. WZ-ki praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Tak jest m.in. w Warszawie, o czym Błażej Kulesza.
2: To wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
3: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
2: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Wojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
4: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
2: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
5: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu. Tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
2: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś w Gdańsku coroczne obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny nie tylko w Polsce, ale i w całej środkowej Europie. Na Placu Solidarności w samopołudnie symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2.
7: Miałem wtedy 19 lat, w Stoczni Północnej, nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
8: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
0: Tymczasem po raz kolejny to wielkie święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętuje ze związkowcami z Solidarności. Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku.
9: Już czas na prognozę pogody i teraz sprawdzimy, jaki będzie ten początek września. Pierwsze 2 dni zapowiadają się deszczowo, aczkolwiek ciepło, tak właściwie to do 11, a nawet i 13 września. Temperatury powyżej 20 stopni nas czekają, no i tutaj będzie taka pogodowa przeplatanka. Czasem słońce, czasem deszcz i trochę chmur również będzie na niebie. Ich brakować nam nie będzie.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, Piątek, Niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
11: Reklama.

przestał marzyć, że coś może się wydarzyć. To

0: nie wrócę już.
1: Już teraz chciałabym wam opowiedzieć o człowieku, który na dobre zmienił zasady ruchu drogowego, a właściwie zaprojektował ruch drogowy dla pół świata, a sam nigdy nie chciał mieć prawa jazdy. Był to William Phelps Eno, który urodził się w 1858 roku w Nowym Jorku, czyli w czasach, gdy po ulicach jeździły wyłącznie konne zaprzęgi. No i w 1867 roku była taka sytuacja. William jako 9-letni chłopiec utknął razem z matką w korku ulicznym. Choć brało w nim udział zaledwie kilkanaście pojazdów, nikt nie potrafił zapanować nad chaosem. Ani woźnice, ani policja nie mieli pojęcia, jak uporządkować ruch. No i właśnie ten obraz bezradności mały 9-latek zapamiętał na resztę życia, bo po latach jako dorosły już mężczyzna postanowił to zmienić i w 1900 roku opublikował tekst o pilnej potrzebie reformy ruchu ulicznego, natomiast 3 lata później napisał pierwszy na świecie kodeks drogowy dla Nowego Jorku. No i to właśnie jemu przypisuje się wprowadzenie znaku stop, przejście dla pieszych, postojów taksówek oraz azyli bezpieczeństwa dla pieszych. William Eno pomógł też spopularyzować rondo i ulice jednokierunkowe, czyli rozwiązania, które tak na dobrą sprawę dziś wydają się bardzo oczywiste, że aż trudno uwierzyć, że ktoś musiał je wymyślić. Pomysł na ruch okrężny wprowadzono najpierw na Columbus Circle w Nowym Jorku, a potem przy paryskim Łuku Triumfalnym i na londyńskim Piccadilly Circus, a za swój wkład w bezpieczeństwo drogowe Eno otrzymał francuską Legię Honorową. A największy paradoks tej historii? No chyba zdradziłam go na początku. Sam nigdy nie starał się o prawo jazdy, bo motoryzacja po prostu go nie interesowała. Mimo to w 1912 roku dostał on honorowe prawo jazdy od francuskiej policji w Nancy, a zmarł w 1945 roku jako człowiek, który zmienił zasady ruchu drogowego na całym świecie, choć sam nigdy formalnie nie poprowadził samochodu.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Początek roku szkolnego 2026-2027 przyniesie uczniom, szczególnie tym uczniom szkół podstawowych, sporo ważnych zmian. Nowe podręczniki i przedmioty czy zakaz korzystania z telefonów komórkowych to tylko niektóre z nich. Wrocław jest gotowy na nowy rok szkolny. Wykonaliśmy w wakacje wiele prac remontowych oraz większych inwestycji, mówi Marcin Miedziński, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
1: Całe wakacje przygotowaliśmy się do tego roku szkolnego, który zaraz się rozpoczyna. Wakacje były pełne pracy dla dyrektorów i części obsługi administracji naszych szkół, ponieważ na przykład trwały remonty. Tegoroczne remonty były rekordowe pod względem kwot, bo to 180 milionów złotych na 160 remontów w 160 szkołach. Te remonty wakacyjne polegają na takich pracach jak odmalowanie pomieszczeń, odświeżenie, konserwacja podłóg, remonty sanitariatów, po takie większe rzeczy jak termomodernizacja budynków czy uruchomienie nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej.
0: Od 1 września w przedszkolach oraz szkołach podstawowych wchodzi w życie nowa podstawa programowa w ramach reformy Kompas Jutra. W tym roku zmiana podręczników obejmie uczniów klasy 1 i 4 szkół podstawowych. Pozostałe klasy uczą się według dotychczasowych zasad. W życie wchodzą też nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. To znaczy więcej warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego, a mniej mięsa oraz cukrów w posiłkach. Istotną zmianą dla nas jest zakaz korzystania w szkołach podstawowych z telefonów komórkowych, zarówno na lekcjach, jak i na przerwach, dodaje wicedyrektor departamentu.
1: Dyrektorzy stoją i nauczyciele przed wyzwaniami związanymi z reformą, które wprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tak z naszej perspektywy to chyba najważniejsza zmiana, która też była przez nas oczekiwana, to zakaz telefonów w szkołach. My nad tym pracowaliśmy już w poprzednich latach, ale to było wszystko uzgadniane z rodzicami, uczniami i wypracowywane w zasadzie dobrowolności, takiego zachęcania do niekorzystania z telefonów. Teraz to narzędzie, które wchodzi prawne, odgórne, zakaz telefonów, bardzo nam pomoże w aktywizacji młodzieży i odciąganiu ich od mediów. Mamy pewne doświadczenia, jak takie działania wdrażać. Były nasze tak pilotaże na przykład w szkole podstawowej nr 50 czy w SP 84 przy Górnickiego i cieszyły one się dużą popularnością wśród rodziców, zrozumieniem i były skutecznie wdrażane.
0: Jak dyrektorzy wrocławskich szkół oceniają ministerialne zmiany? Sprawdziliśmy to m.in. w szkole podstawowej nr 50 we Wrocławiu oraz zespole szkolno-przedszkolnym nr 26 na Lipie Piotrowskiej.
2: Paweł Minarowicz, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 26 we Wrocławiu. Myślę, że dobrze jesteśmy przygotowani, bo już od zeszłego roku wprowadziliśmy w statucie taki zapis o nieużywaniu. Wprowadziliśmy także piątki, tak zwane offline, i one się świetnie nam sprawdzały. Dzieci przychodziły na przerwach, grały w gry planszowe, zajmowały się wszystkim innym, tylko nie telefonami, których i tak generalnie przez cały tydzień nie miały w rękach na przerwach.
3: Jeżeli chodzi o wyzwania tego nowego roku szkolnego?
2: Kompas Jutra, edukacja zdrowotna, która jest już jak gdyby w całej ramówce. Staramy się, żeby to wszystko dobrze poukładać. W tym roku Kompas Jutra będzie jeszcze, jeśli mówimy o tygodniu projektowym, nieobligatoryjny, natomiast my się szykujemy do tego, żeby zrobić taki tydzień projektowy, mimo wszystko, żeby zobaczyć, jak to będzie funkcjonować.
0: Do pracy po wakacjach wracają także szkoły ponadpodstawowe, licea i technika. Tutaj problemem były braki kadrowe. Większość poradziła sobie już ze znalezieniem nauczycieli.

0: również z Fundacją Kalejdoskop Kultur, co daje możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i takiej współpracy uczniów polskich z uczniami obcokrajowcami.
1: A zdaniem dyrektora Technikum nr 16 i Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu Filipa Marka, jednym z powodów braku chętnych do pracy na etacie są niskie zarobki i wymagania stawiane nauczycielom także po godzinach pracy.
2: Pensje to jest ten główny powód, dla którego młodzi ludzie nie chcą podejmować pracy w szkole, ale wydaje mi się, że to nie jest jedyny problem. Dzisiaj przed nauczycielem stawia się bardzo dużo innych wymagań dotyczących nie tylko dydaktyki, ale też pomocy pedagogiczno-psychologicznej czy wsparcia dla uczniów i rodziców. I myślę, że też nie będę jedyny, który powie, że dzisiaj bardzo zmieniła się też relacja pomiędzy szkołą a rodzicami i bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo mamy też wspaniałych rodziców współpracujących ze szkołą, ale zdarzają się rodzice, którzy bardzo utrudniają nam pracę i to jest też bolączka, którą pewnie wszyscy boimy się, że nastąpi po 1 września.
3: Nadmiarowy kontakt?
2: Czasami nadmiarowy, a czasami wręcz przeciwnie, czyli zero kontaktu, czyli że mamy rodziców, którzy nie kontaktują się ze szkołą, nie odbierają naszych maili, pism, nie przychodzą na komisje wychowawcze, po prostu no, gdzieś tracimy z nimi kontakt, mimo naszych wysiłków oni w tej szkole się nie pojawiają.
1: A pierwszy dzwonek w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zabrzmi już jutro, 1 września.

0: Oświatowa Solidarność mówi nie dla obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Pytania o przyczyny. MKOL reaguje na kryzys w Polskim Komitecie Olimpijskim. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dzieci i młodzież jutro wracają do szkół, a tam czeka na nie obowiązkowa edukacja zdrowotna. Z odgórnym wprowadzeniem przedmiotu nie zgadza się Oświatowa Solidarność. Przewodniczący Regionalnej Sekcji Związku Lesław Ordon wymienia kilka powodów negatywnego zaopiniowania decyzji resortu edukacji.
1: Po pierwsze, nieprzygotowana do końca kadra, nieprzygotowana do tego typu nauczania. Po drugie, za dużo ideologizmów w tym przedmiocie. To, że mają tego uczyć różni nauczyciele, różnych przedmiotów, to też pokazuje, że dyrektor szkoły i ci nauczyciele będą mieć duży problem z tworzeniem dobrej siatki godzin.
0: Lesław Ordon podkreśla też, że źle się dzieje, że wprowadza się obowiązek, bo rodzice powinni mieć prawo wyboru, czego uczą się ich dzieci w kwestiach światopoglądowych. Co doprowadziło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej, próbują ustalić śledczy. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. O całej sytuacji więcej wie Marcin Starzec.
2: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
3: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
2: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Zmieniamy temat. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zareagował na kryzys w Polskim Komitecie Olimpijskim związany z zatrzymaniem i 3-miesięcznym aresztowaniem prezesa Radosława Piesiewicza. W oficjalnej korespondencji do członków Polskiego Komitetu MKOL przedstawił 3 konkretne scenariusze rozwiązania sytuacji, z których najgorszy przewiduje zawieszenie prawa członkowskich Polski. Do sytuacji odniósł się minister sportu Jakub Rutnicki.
4: Też zwracam się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przede wszystkim z apelem, aby pomóc w tej chwili w tej dramatycznej i bardzo trudnej sytuacji. I jestem przekonany, że takie działanie nastąpi bardzo szybko, aby pomóc, aby doprowadzić do tego, żeby Polski Komitet Olimpijski mógł powoli się odbudowywać.
0: Minister sportu oczekuje od członków PKOL-u odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa zarządu. Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. O tym informuje policja w szpitalnym oddziale ratunkowym. Agresywny pacjent poturbował 4 osoby.
5: 20-latek został zatrzymany przez mundurowych i decyzją lekarza został umieszczony na jednym z oddziałów, gdzie przebywa pod nadzorem policjantów. W sobotę na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej Północ w Częstochowie sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 20-letniego napastnika na miesiąc.
0: Mówiła Barbara Poznańska z częstochowskiej komendy. Za napaść na medyka podczas wykonywania obowiązków grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
6: Dziś o poranku mówiłam, że jaki dzisiejszy dzień, taki zapowiada się też wrzesień. No i jak patrzę na początek września, no to faktycznie będziemy mieć mieszankę tego, co dziś, bo i trochę deszczu, i sporo chmury, i trochę słońca. Tego wszystkiego nam nie braknie, przynajmniej do 13 września, a temperaturowo powyżej 20 stopni przez cały początek tego miesiąca.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.

0: 31. Festiwal Górski już we wrześniu. Kilkuset gości ze świata gór i outdooru przybędzie do Lądka Zdroju, a my się łączymy dzisiaj z Hanną Chylińską, koordynatorką do spraw mediów oraz rzeczniczką prasową festiwalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To na początek zapytam o tę historię tego festiwalu. 31. edycja to już jest konkretny kawał czasu.
1: Tak, tak. No 31 lat. 31. rok, kiedy organizujemy Festiwal Górski. No, ja niestety nie byłam w stanie uczestniczyć od samego początku tego wydarzenia. No ale tak, też już pracuję wiele lat przy festiwalu. No i jest to wydarzenie, które myślę, że też znacząco wpłynęło zarówno na rozwój, tak w kontekście rozmów na temat gór, outdooru, aktywności ziemi kłodzkiej, Dolnego Śląska, jak i patrząc na skalę tego wydarzenia, gdzie obecnie jest to jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie. I Festiwal Górski myślę, że już bardzo mocno też i zaznaczył swoją obecność, no właśnie zarówno w województwie dolnośląskim, jak i całej Polski, jak i również Europy. Jest to wydarzenie, które też ma wiele kierunków. I zasadniczo możemy tutaj mówić zarówno o spotkaniach, prelekcjach, jak i warsztatach, jak i tematach związanych z literaturą, z filmem. Mamy również Festiwal Młode Góry, czyli bardzo dbamy też o to, żeby zarażać dzieci i młodzież też aktywnościami, outdoorem, no i też wiedzą na temat gór, bezpieczeństwa, poruszania się po górach, taką ciekawością też eksploracji. Więc no właśnie, no ta historia sięga 31 lat, zeszłoroczna, jubileuszowa, popowodziowa, też była bardzo wyjątkowa i znacząca. W tym roku oczywiście kontynuujemy swoje działania również pomocowe, bo wiemy, że Lądek i okolice Lądka dalej tej pomocy potrzebują, więc o tym absolutnie nie zapominamy. Niezmiennie zachęcamy do tego, żeby do Lądka przyjeżdżać. Zarówno na sam Festiwal Górski, który w tym roku odbędzie się w dniach 3-6 września, jak i kiedy tylko znajdą Państwo czas i możliwość, bo Lądek, Ziemia Kłodzka są przepięknymi miejscami, mają przepiękne okolice do spędzania aktywności, tak jak kto lubi, bo to może być wspinaczka, czyli coś już dla takich osób bardziej zaawansowanych, ale może to być po prostu spacer, trekking, dobycie Trojaka, gdzie jest też przepiękna trasa, którą pokonają nawet kilkulatki, więc sądzę, że tam jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia i zobaczenia.
0: Zanim opowiemy o tegorocznej edycji, kto pojawi się na tym festiwalu, to podpytam jeszcze o tę historię, o te początki tego Festiwalu Górskiego. Jakie one były?
1: Festiwal Górski, w ogóle samym pomysłodawcą Festiwalu Górskiego jest Zbyszek Piotrowicz, który jest gościem honorowym, osobą, która co roku też jest oczywiście na Festiwalu Górskim i jest osobą, która no, jest dla nas ogromnie ważna. I właśnie Zbyszek wpadł na taki pomysł, aby zrealizować takie spotkanie. I początkowo, oczywiście to się zmieniało przez lata, przez mijające dekady, ale początkowo Festiwal Górski skupiony był na filmach i to był przegląd filmów górskich. Pierwsza taka też impreza, pierwsze takie wydarzenie w Polsce, gdzie były prezentowane filmy, perełeczki, takie filmy, które nie były dostępne też. Oczywiście teraz mamy zupełnie inny świat, jeśli chodzi o dostępność, o serwisy streamingowe, o to, jak możemy przebierać w tytułach i tak naprawdę z poziomu kanapy możemy oglądać gatunki filmowe, które nas interesują. Te 31 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. No i Zbyszek właśnie był taką osobą, która pokazywała te filmy górskie i dzielił się też tą swoją pasją i jako tutaj takiego outdoorowca, podróżnika, wspinacza, no i również osobę właśnie, która pokazywała tę filmową stronę gór. No, przez lata ten Festiwal Górski się zmieniał i Zbyszek przez 15 lat Festiwalem Górskim zarządzał, a później oddał zarządzanie w ręce Macieja Sokołowskiego. I Maciej Sokołowski, no właśnie już teraz 16 rok organizuje Festiwal Górski, niezmiennie w Lądku Zdroju, to co jest niezmienne, to właśnie miejsce organizacji festiwalu. I później ten festiwal, no wiadomo, że też zaczął się zmieniać, bo raz, że była taka chęć, potrzeba i możliwość, a dwa, że oczywiście festiwal zaczął się rozwijać i coraz więcej osób odwiedzało Lądek Zdrój, interesowało się tymi tematami, odwiedzali Lądek, to też jest takie niesamowite, bo tak naprawdę niewielkie miasteczko uzdrowiskowe w Dolnym Śląsku, które przyciągało najlepszych himalajstów z całego świata, podróżników, o których pisały magazyny na pierwszych stronach. No i to jest takie naprawdę niezwykłe. Więc z takiego niewielkiego festiwalu w 95 roku który był poświęcony filmom górskim, obecnie mówimy o wydarzeniu, które, no właśnie tak jak było wspomniane, gromadzi kilkuset gości. Ponad pół tysiąca punktów programu, gdzie 4 dni są wypełnione od rana do nocy, a w zasadzie czasem od rana do rana. I jest to wydarzenie, które bardzo integruje tę społeczność górską. No i przede wszystkim jest takim, dla nas jako organizatorów, ważnym wydarzeniem, bo my też no jesteśmy tutaj bardzo mocno związani przez cały rok, bo organizowanie festiwalu oczywiście nie polega na takiej pracy kilkutygodniowej czy kilku nawet miesięcznej. To jest cały rok pracy. My wręcz oczywiście już myślimy o edycji w przyszłym roku, tworząc pewne działania. No ale tak to się zmieniało, zmienia się dalej. No i dla nas jest to takie bardzo, bardzo ważne wydarzenie w ciągu roku.
0: To przejdźmy już do tej 31. edycji, która już we wrześniu, na początku września, na festiwalu pojawią się 4 mistrzynie świata. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Aleksandra Mirosław, Maja Włoszczowska i Zuzanna Witych. Jak udało się zgromadzić tak silną reprezentację kobiecego sportu w jednym miejscu?
1: Tak, no czekamy też bardzo na to spotkanie. To jest oczywiście jeden z punktów programu, o których można długo mówić, a tych punktów, tak jak wcześniej też powiedziałam, jest wiele, wiele więcej. Ale tak, no pan niesamowite. Każda z inną historią. Każda to mistrzyni, która przyjedzie do Lądka. Ola Mirosław, która też na Festiwalu Górskim będzie miała oficjalne takie swoje zakończenie kariery, więc myślę, że to jest też no przed nami na pewno bardzo wzruszający moment, bardzo ważny i niezwykle interesujący.
0: Jak będzie wyglądała ten finał kariery sportowej Aleksandry Mirosław?
1: To będzie gala poświęcona oczywiście historii i osiągnięciom Oli Mirosław, w której wezmą udział wspomniane mistrzynie i to jak to dokładnie będzie wyglądało, to oczywiście nie mogę zdradzić, bo to jest też element pewnego zaskoczenia, pewnej niespodzianki dla naszych festiwalowiczów, ale na ten moment mogę powiedzieć, że no w wielkim namiocie, czyli w takim w strefie największej gromadzącej osoby będące na festiwalu górskim, no odbędzie się bardzo wyjątkowe spotkanie, więc serdecznie zapraszam na nie już dziś, bo myślę, że wiele przed nami wzruszeń, a jednocześnie takich będą poruszone takie wątki, które dotychczas poruszone nie były.
0: Wśród tegorocznych gości pojawi się m.in. Martyna Wojciechowska, Piotr Pustelnik, no legendy polskiego himalajzmu, jak Krzysztof Wielicki, Leszek Cichy czy Ryszard Pawłowski. Jak będą wyglądać te spotkania z tymi wyjątkowymi gośćmi?
1: Tak, legendy himalajzmu i tutaj znowu jest podkreślenie, że faktycznie ten Lądek jest takim niezwykłym miejscem, festiwal górski sam sobie, no bo tutaj przyjeżdżają osoby, które też tworzyły historię polskiego himalajzmu i będziemy mieli okazję, w zasadzie to jest też bardzo ciekawe, bo osoby, które na co dzień nie są dostępne, o których czytamy, których książki czytamy, oglądamy filmy, wspominamy ich osiągnięcia też sprzed dekad, to jak zmieniali ten polski himalajzm, no i w ogóle pozycjonowali też Polskę w świecie zdobywców najwyższych gór świata. To są osoby, które będą po prostu dostępne na festiwalu górskim, które będą krążyć, przemierzać festiwalowe miasteczko, no i które oczywiście też będą obecne w programie, który też zachęcam do jego podpatrzenia na stronie www.festiwalgurski.pl. I to jest cykl różnych spotkań, dlatego też każdy gość w naszym programie jest jakby tutaj, istnieje możliwość podpatrzenia, gdzie dokładnie, o której godzinie, w który dzień się pojawi, jaki będzie tytuł prezentacji, jacy też może będą goście towarzyszący, więc wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej.
0: Tu mówimy o polskiej silnej reprezentacji, a wśród zagranicznych gości kogo możemy się spodziewać?
1: No tutaj również mamy bardzo ciekawe nazwiska. Zacznę może od Dirdę Wolownik-Honold. Nie ma tutaj przypadku, jeśli chodzi o nazwisko. Jest to mama Aleksa Honolda. Niezwykle ciekawa postać. Na przykład ciekawa z tego powodu, że rozpoczęła wspinaczkę w wieku 58 lat. W 2017 roku została najstarszą kobietą, która wspięła się na El Capitan. Jest to niezwykła postać, Polka z pochodzenia, więc to też jest bardzo ciekawy wątek. Alex Honold, który w styczniu tego roku wspiął się na Taipei, co też można było w serwisie streamingowym oglądać na żywo. Zapewne mama też o tym wątku opowie. No i to jest myślę taka bardzo ciekawa postać i sama jestem tego spotkania niezwykle ciekawa. Wśród pozostałych gości zagranicznych, na przykład Ines Papert, utytułowana wspinaczka alpinistka, autorka też wielu przejść, która też opowie o swoich niezwykle ciekawych osiągnięciach. John Porter, to jest brytyjski alpinista i też legenda świata wspinaczki i himalajstu. Yves Sansos, która leciała z K2, leciała na paralotni, wspięła się na jeden z najwyższych ośmiotysięczników i dokonała właśnie takiego też niezwykłego wyczynu. Szczecinu. I jest jeszcze wielu, wielu innych zagranicznych gości, których historię, co podkreślam, również można sprawdzić na naszej stronie internetowej, bo zasadniczo niejednokrotnie dochodzi do takiej sytuacji, że słyszymy jakieś nazwisko i ono nam nic nie mówi. I w zasadzie nawet jeżeli jesteśmy w jakiś sposób wgryzieni w ten świat himalaizmu czy wypraw, outdooru, no to może się okazać, że tutaj patrzymy na jakieś nazwisko i nie jest ono kojarzone z jakimś wyczynem. A my na stronie internetowej właśnie opisujemy, jak niezwykła jest to postać i nagle w głowach pojawia się takie wow, muszę tej osoby wysłuchać, muszę ją zobaczyć. I więc no tutaj na ten moment, jeśli się nie mylę, około 250 gości jest wypisanych i wśród nich wiadomo i Polacy, i goście zagraniczni, więc dużo się dzieje i zachęcam do tego, żeby sięgnąć po szczegóły.

0: 31. Festiwal Górski już we wrześniu. Kilkuset gości ze świata gór i outdooru przybędzie do Lądka Zdroju, a my się łączymy dzisiaj z Hanną Chylińską, koordynatorką do spraw mediów oraz rzeczniczką prasową festiwalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: W tym roku po raz pierwszy odbędzie się Bike Festival Glacensis.
1: Rowery były też takim nieodłącznym elementem już od wielu lat naszego festiwalu, bo jednak ta eksploracja i też rozwój ziemi kłodzkiej pod kątem tworzenia różnych tras rowerowych jest bardzo silny, bardzo duży. I potrzeba pokazania tego, jak można też właśnie eksplorować na dwóch kółkach góry. Pojawił się jakiś czas temu, a w tym roku na całe szczęście odbędzie się i będziemy mogli też w nim uczestniczyć. Będą również zawody rozmaite, bo wiadomo, że im bardziej wchodząc w jakiś temat, tym głębiej go eksplorując, okazuje się, że on ma bardzo wiele wątków, no i też te wątki takie rowerowe postaramy się poruszyć. Więc osoby, które dotychczas poszukiwały takich tematów rowerowych na Festiwalu Górskim, bez problemu będą mogły w tym roku zagłębić się jeszcze bardziej, wziąć udział w rozmaitych pokazach, w zawodach, spotkać osoby, które no na przykład też w takim rowerowym freestyle są znane na całym świecie, jak na przykład Szymon Godziek. No przed nami też niesamowita przygoda. I zresztą, no, tak jak wspomniane rowery, tak my tych wątków mamy bardzo dużo, bo na przykład jednym z takich kolejnych wątków jest wątek wspinaczkowy. Taki bardzo ściśle związany z Festiwalem Górskim. Od wielu lat też organizujemy warsztaty wspinaczkowe. W tym roku również taką nowością w kontekście tej wspinaczki jest na przykład spanie w ścianie, czyli Big Wall Camp, i będzie można spędzić noc w ścianie, w takim specjalnym namiocie, już tak mówiąc dość prostym językiem, ale to jest coś niesamowitego i również niezwykłe doświadczenie. Więc no właśnie, no dużo nowości z każdym rokiem. Jest takie też niesamowite, że jednak od 31 lat ciągle coś nowego na tym Festiwalu Górskim się może pojawiać i się pojawia.
0: Nie zabraknie w programie, tak jak pani wspomniała, Festiwalu Literatury Górskiej, warsztatów wspinaczkowych, zawodów biegowych. Tego jest po prostu ogrom, jakbyśmy mogły tak pokrótce opowiedzieć, jak to będzie wyglądać.
1: Zasadniczo Festiwal Górski rozpoczyna się 3 września. Wtedy też odbędzie się gala otwarcia i tak oficjalnie rozpocznie się 31. edycja Festiwalu Górskiego, która potrwa od czwartku do niedzieli, czyli od 3 września do 6 września. Ale my już 2 września, no nie mogąc wytrzymać i jednocześnie tutaj chcąc zachęcić do przyjazdu nawet jeszcze wcześniej i gdzieś adaptacji w Lądku Zdroju, już 2 września odbędzie się autorska wyprawa z Agdą Bielecką o godzinie 8:30, więc osoby, które mają karnet na festiwal, będą mogły skorzystać właśnie z tej dodatkowej jeszcze takiej wyprawy poprzedzającej Festiwal Górski. I to o godzinie już 8:30, a o 19:00 drugi prolog tego festiwalu i Piotr Pustelnik na scenie, trzeci Polak z koroną Himalajów, który opowie o tym, czy mógłby żyć inaczej. I to jest taka też, myślę, bardzo taki ciekawy wstęp do dyskusji naszego przyjaciela festiwalowego, osoby, która ma niezwykłe osiągnięcia w najwyższych górach świata. No i właśnie to się odbędzie już 2 września. Ale tak, przechodząc przez kolejne dni, tutaj mamy zasadniczo programy każdego dnia rozpoczynają się już z samego rana, czyli od mniej więcej 7-8 rano, może nawet wcześniej, bo są tutaj zarówno wyprawy górskie zaplanowane, jak i joga poranna, ale to są takie godziny bardzo wczesne. Ale trzeba mieć bardzo dużo siły, dbać o odpowiednie nawodnienie i pozyskanie energii, bo nasz program kończy się każdego dnia bardzo późno w nocy, bo tak jak zaczynamy wyprawami, jogą, takimi częściami właśnie merytorycznymi, spotkaniami, warsztatami, to kończymy częścią taką koncertową, imprezową i zapraszamy do wspólnej zabawy. No, w tym roku na scenie muzycznej zagrają między innymi Paktofonika Orkiestra, KSU, Doktor Misio, zagra też zespół Leniwiec, no będzie się zespół Furkot też wrocławski, Wonky One, który również rozgrzeje publiczność. No będzie się działo bardzo, bardzo dużo, więc tutaj, jeżeli miałabym określić różne wątki i przejść przez ten program dość szczegółowo, to myślę, że audycja musiałaby trwać wiele godzin, czy nasza rozmowa musiałaby się zamienić w naprawdę taką bardzo, bardzo szczegółową dyskusję. Ale tutaj co jeszcze chciałabym podkreślić? Festiwal Młode Góry. To jest takie wydarzenie, które kierowane jest do dzieci, do młodzieży, do tej młodszej społeczności górskiej i to są absolutnie najlepsze półkolonie na świecie. Moje dzieci uczestniczą kolejny rok, będą uczestniczyć kolejny rok w tej edycji właśnie Festiwalu Młode Góry i to jest coś, co dzieci bardzo interesuje. Są to zajęcia od rana też do bardzo późnych godzin popołudniowych, w zasadzie już tak sięgające godzin wieczornych, gdzie himalaiści, nasi goście festiwalowi, podróżnicy tworzą właśnie takie wydarzenia, czy uczestnicząc w spotkaniach dla osób dorosłych podczas Festiwalu Górskiego. Pojawiają się, wielu z nich pojawia się później na Festiwalu Młode Góry i właśnie są z tymi maluchami, opowiadając o swoich przygodach, prowadząc warsztaty, przynosząc przeróżne też takie swoje wyprawowe akcesoria, pokazując je, no bo dzieci, no wiadomo, że też bardzo empirycznie poznają świat i to, czego mogą dotknąć, przymierzyć, gdzieś się tutaj przejść czymś i doświadczyć tego właśnie w taki sposób jest dla nich bardzo ważne. Więc tutaj ten Festiwal Młode Góry to zdecydowanie jest no, absolutnie najlepsza półkolonia na świecie. Dzieci są zachwycone. A właśnie nam też bardzo zależy na tym, żeby tworzyć takie wydarzenie skierowane do rodzin. Dlatego, że z kilku powodów też i tworzymy to na różne sposoby. Osoba dorosła, która posiada karnet 4-dniowy, może przebywać na Festiwalu Górskim z dziećmi do 15 roku życia, gdzie te dzieci nie ponoszą żadnych kosztów. Znaczy rodzic nie ponosi za dzieci żadnych kosztów. Dzieci uczestniczą w festiwalu bezpłatnie. My tak też się otwieramy właśnie w ten sposób dla rodzin, gdzie tak naprawdę jeżeli osoba dorosła kupi karnet, to dziecko do 15 roku życia może korzystać ze wszystkich atrakcji w tym karnecie bezpłatnie i to jest jeden punkt. Drugi, no to właśnie są ten Festiwal Młode Góry, gdzie rodzic spędza czas na Festiwalu Górskim po swojemu i dziecko spędza czas po swojemu. Tak jak chce w kontekście oczywiście programu, jaki tworzymy, tak jak to przeżywa w najlepszy właśnie możliwy sposób dla dzieci, a rodzic w tym czasie może spędzić godziny oglądając filmy, spotkania, uczestnicząc w spotkaniach literackich, czy właśnie biorąc też udział w rozmaitych warsztatach. Dzieje się bardzo, bardzo dużo.
0: Dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale to też takie małe przedłużenie wakacji.
1: Tak, tak, dokładnie tak. I wiemy, że jest to też pewne wyzwanie często, no bo jednak rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a my od 3 września tutaj organizujemy takie wspaniałe wydarzenie w Lądku Zdroju, ale też ostatnie lata pokazują, że to da się połączyć. No i właśnie jest to taki jeszcze ostatni wypad, bardzo często przedłużający wakacje i takie też niesamowite spotkanie z górami, a później już możemy zacząć to jesieniowanie, ten czas właśnie taki poświęcony nauce, pracy po wakacjach, więc myślę, że to jest też taki doskonały moment na to, żeby jeszcze sobie te wakacje w jakiś sposób przedłużyć.
0: Ja jeszcze zapytam o takie szczegóły techniczne, jak wygląda pole namiotowe oraz udogodnienia w zakresie właśnie dostępności.
1: Pole namiotowe to jest też taki temat, który bardzo rozwinęliśmy w ostatnich czasach, bo wiemy, że ten festiwalowy kemping jest świetnym dopełnieniem samego festiwalu i tutaj nasi uczestnicy mogą korzystać z aż 3 pól namiotowych, z czego jeszcze mamy dodatkowe pole rodzinne dla rodzin z dziećmi, tak aby ono było i troszeczkę cichsze, takie, w których będą tak udogodnienia też właśnie dla młodszych uczestników tego pola namiotowego, a pozostałe pola to są takie właśnie świetne dopełnienie tej festiwalowej części, gdzie tutaj zapewniamy też i taką świetlicę integracyjną i możliwość podładowania sprzętu. Niejednokrotnie też przyjeżdżają do nas osoby, które muszą łączyć jeszcze ten ostatni jakby wakacyjny wyjazd z pracą, więc jakby tutaj też tworzymy takie miejsca, w których mogą się i skupić i popracować, aby później móc już w pełni poświęcić czas Festiwalowi Górskiemu. Oczywiście sanitariaty. No, tworzymy tę część kempingową jako organizatorzy w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy spędzić czas na polu namiotowym w takiej właśnie przestrzeni festiwalowej. Więc tutaj tych udogodnień jest wiele. Jeśli chodzi o dostępność, to jest też temat dla nas bardzo ważny, dlatego że my też kolejny rok staramy się, aby ten festiwal był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które mają na co dzień wiele wyzwań i muszą podejmować wiele różnych starań o to, żeby uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, czy kulturalnych, czy właśnie sportowych. To my tutaj kolejny rok już tworzymy rozmaite udogodnienia związane na przykład z dedykowanymi podjazdami, z rampami, z tłumaczeniami, gdzie część wydarzeń również jest właśnie wzbogacona dodatkowo o tłumaczenia na język migowy. Więc bardzo, bardzo staramy się, żeby jak najwięcej osób mogło eksplorować i też właśnie doświadczać tych gór i my bardzo chcemy im w tym pomóc. Dodatkowo też my zbieramy informacje od osób, które mogą mieć pewne wymogi dotyczące dostępności i staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i dodatkowo jeszcze ciągle zmieniać i ciągle pomagać im, żeby mogły właśnie ten program też, tego programu doświadczać i na festiwalu funkcjonować bez żadnego problemu.
0: O 31. edycji Festiwalu Górskiego opowiadała Hanna Chylińska, koordynatorka do spraw mediów, rzeczniczka prasowa festiwalu. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo zapraszam na 31. edycję Festiwalu Górskiego, 3-6 września, Lądek-Zdrój, a wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.festiwalgorski.pl.

0: Radio Leśne.
1: Świdnica 98 i 1 FM.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

0: Już jutro w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek, ale myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego rozpoczynają się jeszcze na długo przed tym wspomnianym pierwszym dzwonkiem. No i również my, zanim wybije ten pierwszy dzwonek, sprawdziliśmy, co było najtrudniejsze w czasie tych przygotowań dla dyrektorów szkół. Najtrudniejsze dla nas było pozyskanie nauczycieli. Brakuje ich na rynku. Skompletowanie całej obsady przed 1 września było chyba największym wyzwaniem dla dyrektorów szkół, zaznacza w rozmowie z Radiem Rodzina Filip Marek, dyrektor zespołu szkół numer 3 we Wrocławiu. Wiele szkół co roku mierzy się z tą trudnością w brakach kadrowych, a dyrekcja technikum numer 16 w zespole szkół numer 3 we Wrocławiu poszukiwała nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także języka polskiego, wyjaśnia Filip Marek, dyrektor tej placówki.
1: Najtrudniejsze było pozyskanie nauczycieli, dlatego że wiemy, że ten rynek obecnie jest trudny, brakuje nauczycieli i skompletowanie całej obsady przed 1 września było chyba największym wyzwaniem dla dyrektorów szkół. W moim przypadku są to przedmioty zawodowe, ale potrzebowałem też w tym roku nauczyciela języka polskiego. Znalazłem na koniec dwie nauczycielki, które będą łączyły to jak gdyby w jeden etat i dzięki temu od 1 września mamy zapewnioną prowadzenie tych wszystkich przedmiotów.
0: Na Dolnym Śląsku jeszcze w sierpniu w szkołach brakowało 1210 nauczycieli, a w samym Wrocławiu ponad 450. Część z tych braków udało się uzupełnić. Poprawiła się sytuacja z dostępem do psychologów szkolnych. Co roku pojawia się jednak problem, na przykład z brakiem nauczycieli przedmiotów ścisłych, tłumaczy Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty.
2: To, z czym się borykają dyrektorzy szkół i co martwi organy prowadzące, ale także nas, to są oczywiście braki nauczycieli. Braki nauczycieli, które powtarzalne są od kilku lat, bo nadal brakuje nam nauczycieli wychowania przedszkolnego. Brakuje nam nauczycieli matematyki, jak zwykle, fizyki, chemii, edukacji wczesnoszkolnej. Brakuje nam trochę anglistów oraz informatyków, czyli można powiedzieć, że to są te przedmioty, które od lat są w niedostatku. Poprawiła się bardzo mocno sytuacja psychologów szkolnych. Faktycznie programy, wsparcie i rozporządzenie, które przymusiło, można powiedzieć, szkoły do zatrudniania i tych psychologów w szkołach mamy coraz więcej, także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach jest prawie wystarczające. To dlaczego nie mam nauczycieli przedmiotów ścisłych? To jest proces, który jest nie tylko występuje u nas w Polsce, ale proces występujący w całej Europie, bo jest to praca niezwykle piękna, ale i wymagająca.
0: Początkujący nauczyciel z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym zarabia co najmniej 5308 zł brutto, czyli około 4000 zł na rękę zasadniczego wynagrodzenia w 2026 roku. Zdaniem dyrektora wrocławskiego technikum powodem braku chętnych do pracy w szkole są nie tylko zarobki, to również m.in. nadmiar wymagań i obowiązków, biurokracja czy utrudniony kontakt z rodzicami.
1: Pensje to jest ten główny powód, dla którego młodzi ludzie nie chcą podejmować pracy w szkole, ale wydaje mi się, że to nie jest jedyny problem. Dzisiaj przed nauczycielem stawia się bardzo dużo innych wymagań dotyczących nie tylko dydaktyki, ale też pomocy pedagogiczno-psychologicznej czy wsparcia dla uczniów i rodziców. I myślę, że też nie będę jedyny, który powie, że dzisiaj bardzo zmieniła się też relacja pomiędzy szkołą a rodzicami i bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo mamy też wspaniałych rodziców współpracujących ze szkołą, ale zdarzają się rodzice, którzy bardzo utrudniają nam pracę i to jest też bolączka, którą pewnie wszyscy boimy się, że nastąpi po 1 września.
0: Zdarzają się rodzice, którzy bardzo utrudniają nam pracę. Nadmiarowy kontakt? Czasami tak, a czasami wręcz przeciwnie. To rodzice, którzy nie odpisują na maile, nie odbierają telefonów, nie przychodzą na zebrania. My w szkole, jak i rodzice, mamy ten sam cel. Dobro dziecka, apeluje dyrektor.
1: Myślę, że przede wszystkim powinien wzrosnąć szacunek do naszej pracy. On kiedyś był, myśmy go utracili, nie wiem tak naprawdę z jakiego powodu. Rodzice powinni troszeczkę przewartościować, niektórzy podkreślam, to, że szkoła nie jest wrogiem dzieci i ich rodzin, tylko my w szkole, jak i rodzice, mamy ten sam cel, czyli dobro dziecka. I myślę, że jeżeli wszyscy będziemy na to tak patrzeć, to bez problemu kolejny rok szkolny przejdzie gładko.
0: Bardzo bym sobie życzyła, żeby było coraz więcej młodych nauczycieli. Tu muszą zajść zmiany płynące z ministerstwa, czyli podwyższenie.

Około 95 tysięcy uczniów i przedszkolaków. Nad ich edukacją czuwa kadra licząca ponad 12,5 tysiąca nauczycieli, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Strefa buforowa na granicy z Białorusią na dłużej. Podziemny protest na Wujku i dwugłos zarządu i związkowców. Inflacja mocno w górę. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Na kopalni Wujek dziś górnicy wznowili podziemny protest. Zjechali rano na dół, ale nie podjęli pracy. Tak było przez kilka godzin, obecnie są już na powierzchni. Rafał Jedwabny ze Związku Zawodowego Sierpień 80 komentuje.
1: Co wyprawia się w polskiej grupie górniczej? Dyrektorzy, którzy nie chcą wpuścić prywatnych spółek, spółeczek, żeby zarabiały na likwidacji, są zwalniani. Ten zarząd ma tylko takie podejście. Ja przypomnę, wszystkim się pewnie znowu marzy to, żebyśmy mieli to, co w SRK, czyli złodziejstwo w białych rękawiczkach. Oczywiście oni na to złodziejstwo zawsze znajdą wytłumaczenie, bo tak się przetargi ustawi, że wszystko było legalne.
0: Nie mamy zamiaru dopuścić nikogo z zewnątrz do procesu likwidacji, a wynagrodzenia pracowników są zabezpieczone, przekonuje w najnowszym komunikacie wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Grzegorz Wacławek.
2: Ze zdziwieniem słuchamy tych wszystkich doniesień prasowych, tych oskarżeń i pomówień tak naprawdę Związku Zawodowego Sierpień 80, który sugeruje nam, że będziemy wprowadzać firmy obce celem likwidacji kopalni, że nie będziemy wykorzystywać swoich pracowników.
0: Zdaniem zarządu Polskiej Grupy Górniczej sam podziemny protest jest nielegalny.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4%, mocniej niż mówiła większość prognoz ekonomistów. Z nami Wojciech Kowalik, powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen.
4: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5% wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu, ale ekonomiści komentując te dane zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
0: Dziś ostatni dzień wakacji. Dzieci chcą ten dzień dobrze wykorzystać.
5: Na przykład się bawimy, mamy jakieś sportowe zajęcia lub wychodzimy na przykład na jakieś atrakcje, albo na przykład wychodzimy na paprocany. Jest bardzo fajnie.
6: Z kolegą nagrywaliśmy filmiki, wychodziłem na boisko, byłem na koloniach.
5: Chodziliśmy i zwiedzaliśmy różne miejsca. Byliśmy na przykład w Muzeum Adama Małysza.
0: Mówiły dzieciaki ze świetlicy Fundacji Christoforos w Tychach. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o początek września, on powita nas deszczowo, aczkolwiek w miarę ciepło, 23 stopnie, troszkę słońca i sporo chmury na niebie. Tak będzie wyglądał 1 września, 2 września podobnie, jednak z mniejszą ilością słońca, a kolejne dni tak w okolicach 23, 24, 22 stopni, więc będzie ciepło.
8: Reklama. Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
10: Reklama. Tu Radio Rodzina.

0: Oblicza Wrocławia.
1: Naszym gościem w audycji Oblicza Wrocławia jest Marek Szempliński, rzecznik zarządu dzielni miejskiej we Wrocławiu. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Miło mi, witam państwa.
1: Chcemy też tak wakacyjnie spojrzeć na podsumowanie tego, co się działo. Lista jest bardzo długa, więc wszystkiego nie wymienimy, ale które z takich najważniejszych inwestycji moglibyśmy wspomnieć jako ten sukces wakacyjny?
2: To jest taki okres inwestycyjny w budownictwie. Część rzeczy my tam też tak budowniczo traktujemy, urządzając parki, bo z nasadzeniami to często musimy czekać do jesieni albo do wiosny nawet, zależy o jakie rośliny chodzi. Na pewno latem drzew nie sadzimy.
1: Natomiast, ale to jest też ciekawe, że nie tylko zielenią się zajmujecie, ale infrastrukturą również. No,
2: bo parki to jest bardzo bogata infrastruktura, ona jest troszeczkę inna, ale ja przypomnę, że przez te wakacje, zaczęliśmy oczywiście przed wakacjami, ale przez okres wakacji wyremontowaliśmy na przykład naszą chyba najdłuższą ścieżkę, alejkę, drogę, czyli tak zwaną Aleję Romera. To jest takie połączenie, które jest między Aleją Halera, ulicą, a Oporowem przez Park Grabiszyński. I to jakby ono zyskało zupełnie nowy standard, bo tam był poważny problem, bo
1: woda też chyba też?
2: Z jednej strony są tam takie spadki, że woda to rozmywało, powstawało błoto, ale spacerowicze, uciekając przed tym błotem, rozdeptywali jakby coraz szerzej, więc to niszczyli nam także i sobie też, bo to jest nasza wspólna zieleń, więc teraz mamy bardzo, bardzo fajnie, bo to się
1: potwierdzam,
2: skończyło.
1: Bardzo ładnie, moje okolice też tam czasami tak, spaceruję, czy na rowerze jeżdżę?
2: To miło, tak.
1: Dobrze, to ale jeżeli chodzi tak przekrojowo, gdybyśmy mieli spojrzeć na infrastrukturę, to co to są właśnie? Alejki w parkach, ławki,
2: znaczy,
1: barierki?
2: Taka infrastruktura twarda, którą no oczywiście mostki, drogi, alejki to jest pierwsze, ale mamy przecież mnóstwo ławeczek i koszy, tak zwaną małą architekturę, a przede wszystkim mamy całe mnóstwo różnego rodzaju urządzeń, bo praktycznie w każdym parku jest plac zabaw. Plac zabaw składa się z urządzeń.
1: Często to też wam podlega.
2: Które też nam podlega. My mamy ponad 150 placów zabaw. Więc teraz trwa wymiana urządzeń, bo to jest w zasadzie niekończąca się historia, więc jest jesień, już skończył sezon i my już rozstrzygnęliśmy przetarg i sukcesywnie wymieniamy część urządzeń, bo każde urządzenie, także takie urządzenie zabawowe, no ma jakiś resurs, jak to się technicznie mówi, czy taki termin przydatności do użycia, czyli jeżeli on musi przejść po tym jakieś konkretne badania, jeżeli nie jest w stanie już przejść, bo wszystko się starzeje, nie wszystko jest w stanie przejść te badania, no to podlega wymianie albo przynajmniej jakiemuś porządnemu remontowi. Więc place zabaw 150, ale mamy też odpowiednio dużo siłowni, już może nie we wszystkim, mamy jakieś ścieżki zdrowia, mamy tory do gry w bóle, mamy boiska, mamy...
1: A siłownie takie miejsce?
2: Wybiegi, tam też są różnego rodzaju. Więc to wszystko budujemy, urządzamy, a mieszkańcy tego oczekują, więc bardzo się cieszymy i za tym podążamy. Teraz na dniach będziemy kończyli, czyli nawet już skończymy, jesteśmy chyba w trakcie odbiorów, chociażby siłownia w parku przy ulicy Mikołowskiej.

0: Wspomniałeś o tym, że no nie ma nasadzeń w lecie, bo są okresy, w których to się dzieje, zwykle na wiosnę i na jesień. A co z pielęgnacją zieleni? Czy tutaj tylko interwencyjnie, na przykład w okresie wakacyjnym się zajmujemy zielenią?
1: Nie. Zielenią zajmujemy się cały rok. Są okresy, że może trochę mniej, może zimą właściwie najmniej może zieleni, bo nie ma zieleni, ale pewne pielęgnacje drzew, pewne zabiegi na drzewach można właśnie zimą wykonać, jest jakby najbezpieczniej, na fajnej, więc to też tak nie. Mhm. Jak sobie, poza tym mamy coraz lżejsze zimy, więc teraz najlepszym okresem do sadzenia drzew. Mhm. jest jesień, kiedy obumierała, spowalniała wegetacja i nie było ale nie było ciągle jeszcze mrozu i można było wsadzić drzewa. Tak teraz wegetacja spowolniła, jeżeli nie ma mrozu, ciągle to drzewo można posadzić, więc te zimy też już nie są takim. No kosimy, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, my trawę kosimy, tylko kosimy inaczej, kosimy rzadziej, ale takie...
0: Ja też zauważyłem, że na przykład są też obrzeża koszone, a środek jest czasami zostaje danej łąki.
1: Oczywiście, tak też robimy. Z grubsza filozofia jest taka, bo to ciągle warto przypominać, bo teraz mieliśmy całą serię festynów, to też jest praca zarządu zieleni, bo uczestniczyliśmy w różnych takich spotkaniach i mieszkańcy chcą i przychodzą pytać, więc tutaj warto zawsze wracać o to, niektórzy mówią nie koszenie, niektórzy, a jednak kosicie, my to nazywamy ekoszeniem. Chodzi o to, żeby jak najwięcej zieleni pozostawiać, więc kosimy rzadziej zdecydowanie, pozwalamy się rozsiać temu, co rośnie, żeby to nie była tylko trawa, bo trawa to monokultura, trawa w jednym czasie żółknie, w jednym czasie wzbija,
0: ale jak jest różnorodnie, to jest lepszy
1: ekosystem, zawsze jest coś zielonego, bo coś tam może wyschło, ale coś tam akurat od danej porze roku, w danym miesiącu kwitnie, zieleni się i jest jakby przez to też i klimat lepszy.
0: Ale to też chodzi o zatrzymywanie wody chyba też, tak? W mieście.
1: Jak najbardziej. Mała retencja, respiracja, no rośliny zatrzymują, zwiększają tą powierzchnię, bo wyciągają z ziemi przez respirację wodę. Mhm. Potem jeszcze powoli oddają to we wzroście parujący. To jest ten efekt, dzięki któremu w lesie wśród roślinności jest chłodniej.
0: Mhm. A jeżeli byśmy mieli spojrzeć na miejsca we Wrocławiu, gdzie się toczyły wielkie jakieś inwestycje. Ja tak pamiętam z naszych rozmów jeszcze chyba przedwakacyjnych, a może to już wakacyjne były. Wielki park na Górce Szczepińskiej, to jest wasza inwestycja?
1: To teraz chyba sięgnęliśmy po hit tego lata. Hitamy zawsze są place zabaw. Mhm. Więc tak, na Górce Szczepińskiej, ale to był początek, to chyba był czerwiec jeszcze, urządziliśmy teren zieleni na Górce Szczepińskiej.
0: Wszystko się przyjęło, rozumiem. Się nie przyjęło. Pytam o zieleń, tylko pytam o urządzenia.
1: Zieleń się przyjęła, jeszcze walczymy, jest 3-letni okres gwarancji.
0: Ale urządzenia, bo one ale muszą urządzenia być eksploatowane.
1: Urządzenia się przyjęły, tam jest największe takie linarium, bardzo, ale jeszcze większym hitem, chyba miesiąc później okazało się taki plac zabaw, wodny plac zabaw, to się nazywa Odrzańska Osada Przygody na Kozanowie, tam koło stawu, i to w naszych mediach społecznościowych miało jakoś niesamowite zasięgi, ale jak tam pójść, wśród dzieci także tak analogowo jest wielka popularność. Po prostu są tam zawsze dzieci. Tam już nawet zidentyfikowaliśmy taki problem, że tych dzieci jest tyle, że nie jesteśmy w stanie nadążyć do przywracania. To jest wodny plac zabaw, więc dzieci bawią się wodą, budują tam jakieś zapory, jakieś tamy, rozlewają tą wodę i to trochę działają jak bobry, bo my nie jesteśmy w stanie tego naprawić. Pewnie będziemy musieli powiększyć ogród deszczowy, ale... Nas to cieszy. My sobie z tym poradzimy.

0: tej ostatniej części jeszcze chciałbym, żebyśmy już nie tylko zaglądali do tego, co za nami, ale też i do tego, co przed nami. Z większych jakichś inwestycji coś się szykuje? Planujecie coś?
1: Jeżeli byliśmy przy wakacjach, warto wspomnieć o tym, co się zaczyna. Mhm. Bo zaczęliśmy w czasie wakacji, to jest duża inwestycja i ona może się tak nie będzie rzucała w oczy, ale ten sektor drugi w parku szczytnickim, to już kiedyś tam rozmawialiśmy o tym, mhm. więc to jest trwa i to potrwa przez zimę, to potrwa przez przyszły rok i to jest
0: sukcesywny,
1: bardzo duża inwestycja i podobna też się zaczyna, ona z pewnym opóźnieniem, bo chcieliśmy tam miesiąc wcześniej, ale no tyle trwa rozstrzyganie przetargów, takie są realia, czyli remont promenady staromiejskiej, tego terenu zieleni wzdłuż fosy, od ulicy Kołłątaja do ulicy Oławskiej na tym fragmencie, więc tam też i odnowimy ścieżki i będzie więcej zieleni i te konserwatorskie rzeczy będą poddane renowacji i trochę tam też zmienimy organizację ruchu dla rowerów, ale rowerzyści powinni być bardzo, bardzo z tego zadowoleni. A z takich dużych rzeczy, których prawdopodobnie jeszcze nie zobaczymy, bo na razie rozpoczynamy pracę nad dokumentacją, ale praca nad dokumentacją to już też jest inwestycja i to jest olbrzymie, to podpisujemy umowę, jesteśmy już w trakcie procedowania, bo dopiero co rozstrzygnęliśmy przetarg na projekt Zielonego Klina Południa, czyli tak zwany klin wojszycko-jagodziński. To jest to, co KOWR przekazał, pan prezydent odebrał miastu, więc my tam już mamy koncepcję i teraz zaczynają się prace nad dokumentacją, tak żebyśmy w 2028 roku mogli ruszyć z realizacją w terenie.
0: Czyli o tym na pewno będziemy rozmawiać jeszcze w obliczach Wrocławia. To na sam koniec jeszcze chciałbym ciebie zapytać o to, jak to wszystko jest planowane, gdybyśmy mogli tak chociaż w skrócie powiedzieć, bo mam wrażenie, że tak, tutaj jest bardzo dużo płaszczyzn i dużo pól działania i nasadzenia, i pielęgnacja zieleni, i infrastruktura, i planowanie, projektowanie, przetargi i pewnie jeszcze wiele zgłoszeń od mieszkańców.
1: Ta logistyka tego planowania jest dosyć skomplikowana, bo tutaj musimy iść jakby kilkutorowo, bo inną rzeczą jest, tak jak rozmawialiśmy o placach zabaw, one bardzo często są jakby utrzymywane w ramach naszej bieżącej konserwacji, czyli mamy firmy, mamy miasto podzielone na remonty, na rejony i te firmy utrzymują poszczególne rejony, ale w ramach tego, jeżeli na rejonie jest jakiś tam obiekt typu plac zabaw, no to doglądają także ten obiekt i zgłaszają inspektorowi, że tam
0: decyduje,
1: się dzieje. I on decyduje. Natomiast jeżeli jest to upływa jakiś termin, my już wiemy, więc on może być już zaplanowany w naszym dziale inwestycji, że tam będzie zupełnie coś innego, już prace jakieś takie planistyczne są prowadzone, jakiś projekt jest przygotowany.
0: No ale dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej jest takim nadzorcą całkowitym.
1: Nie podejmuje jednoosobowych decyzji, tylko właśnie jest tam cały spis tych wszystkich inwestycji z różnymi priorytetami, ale to nie jest koniec, bo na przykład, jeżeli mówimy o mieszkańcach, mamy wiele projektów realizowanych w ramach współpracy z radami osiedla, tak zwane FRODO, czyli te fundusze osiedlowe. Mamy jeszcze więcej projektów w ramach WBO, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, które one też sukcesywnie muszą być, bo to WBO nie kończy się na tym, że pomysł jest do nas przekazany, bo bardzo często trzeba tą dokumentację tam sporządzić, bo to jest taki często luźny zarys tylko i tam w normalnym trybie rok, dwa lata ta dokumentacja powstaje, no i potem znowuż jest realizacja.
0: Ja się o logistykę tak ogólnie zapytałem, a tu Marek jeszcze dodał kolejne elementy, których nawet nie pomyślałem.
1: O tym można bardzo dużo
0: zrobimy
1: można.
0: Jakąś oddzielną audycję w takim razie, a dzisiaj już teraz dziękuję ci za wszelkie informacje dotyczące inwestycji letnich, okołowakacyjnych i tych przyszłych w najbliższym czasie. Przypomnę, gościem Oblicz Wrocławia był Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, miłego dnia wszystkim życzę.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Nauczyciele protestowali przed kancelarią premiera. Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce. Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomość. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach. Zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.
1: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
2: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
1: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
0: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o spełnienie rządowych obietnic. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony przez polskie myśliwce. Do incydentu doszło przed południem, 30 km na północ od Łeby. Informuje o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Warszawie dziś uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej. Bohaterka Powstania Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej, a po wojnie działaczka społeczna, psycholog i nauczycielka. Niespełna miesiąc temu przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelowała o pamięć o jego uczestnikach.
4: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas, nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. 100 km marszu, 280 km autostopami. Tak w liczbach wygląda pierwszy tydzień 9. pieszej wyprawy Niniwa Team. 24 uczestników wyprawy wyruszyło z Dublina. Wczoraj dotarli na zachodnie wybrzeże Irlandii, skąd pójdą w dalszą drogę. Opowiada ojciec Dominik Ochlak, organizator wyprawy.
5: Najpierw po hrabstwie Mayo, które świętuje, bo wygrało taki ważny w Irlandii turniej narodowy, Gaelic Football. Będąc w hrabstwie Mayo, weszliśmy na szczyt Croagh Patrick. To jest szczyt, na którym święty Patryk modlił się i według legendy Irlandię opuściły demony i różne węże. Tak to wygląda. Deszczu jest dużo, nastroje całkiem dobre.
0: Mimo że młodzi ludzie uczestniczyli w wyprawach przygotowawczych, podkreślają, że to nie jest łatwe przedsięwzięcie. Joachim z Małopolski mówi o walce ze zmęczeniem i dość częstych opadach deszczu.
6: To, co jest dla mnie trudne na wyprawie, to taka nieustanna, ciągła walka ze zmęczeniem, nie tylko fizycznym, ale też w pewien sposób mentalnym, ponieważ trzeba jednak narzucić sobie pewną dyscyplinę, walczyć z różnymi przeciwnościami losu, jak na przykład niesprzyjająca pogoda, która potrafi się też dynamicznie zmienić.
0: Dyscyplina się przyda, bo do końca wyprawy pozostały jeszcze 2 tygodnie.
7: Dziś o poranku mówiłam, że jaki dzisiejszy dzień, taki zapowiada się też wrzesień. No i jak patrzę na początek września, no to faktycznie będziemy mieć mieszankę tego, co dziś, bo i trochę deszczu, i sporo chmury, i trochę słońca. Tego wszystkiego nam nie braknie, przynajmniej do 13 września, a temperaturowo powyżej 20 stopni przez cały początek tego miesiąca.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Ze mną nasz zapowiadany gość Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej jest już teraz ze mną w studiu. Cześć, witam cię.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj tematem naszego spotkania będzie zbliżający się festiwal Miasto Mówi. Jednak jak to się mówi? Od ogółu do szczegółu opowiedzmy najpierw, co to za festiwal? Skąd się wziął pomysł na jego stworzenie?
1: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu i co ważne, to jest wciąż po tych wszystkich latach jedyny tego typu festiwal w Polsce. A kiedy mówię tego typu, to mam na myśli festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta. W wielu tych filmach zadawane są też pytania, jakie mamy wyzwania, jeśli chodzi o to miejskie życie, ale w tym roku skupiać się będziemy szczególnie na tym, jak te wyzwania możemy rozwiązywać.
0: No i co roku ten festiwal ma również swoje hasło przewodnie. Jakie jest ono w tym roku?
1: Właśnie do niego już się tak trochę próbowałem odwoływać, nawiązywać, bo w tym roku to hasło to życzenia. W domyśle spełnione życzenia, bo postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejscami, bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: No to na przykład jakie życzenia będą, może inaczej, jakie filmy będą obrazowały, które życzenia? Uchylmy rąbkę tajemnicy.
1: Będziemy cały festiwal rozpoczynać od wspomnianego już życzenia piękna i przeniesiemy się daleko, bo przeniesiemy się aż do Australii z filmem Melbourne, miasto utracone. Odwiedzimy tą australijską metropolię, która w połowie zeszłego wieku przeszła olbrzymią metamorfozę. Taką metamorfozę, którą przechodziły też europejskie miasta, natomiast w wielu przypadkach było to związane ze zniszczeniami wojennymi, a Melbourne, które nie było oczywiście zniszczone II wojną światową, miało taką XIX-wieczną wiktoriańską tkankę miejską. W połowie zeszłego wieku poczuło po prostu, że jest miastem staromodnym i chciało się radykalnie zmodernizować. W związku z tym w ciągu kilku lat wyburzono bardzo dużą część zabytkowej tkanki miasta, zastępując ją modernistyczną architekturą. I dzisiaj po kilkudziesięciu latach Gus Berger, czyli reżyser tego filmu, zastanawia się, jakie piękno zostało utracone w imię jakiego nowego piękna, no bo ci twórcy architektury, którzy zastępowali pełne ornamentów budynki tymi szklanymi kostkami, także widzieli w tym odpowiedź na pewną potrzebę nowoczesnego piękna, nowoczesnego miasta. Na Miasto Mówi nigdy nie pozostawiamy filmu bez komentarza, więc także po tym filmie, jak po wszystkich innych, odbędą się rozmowy, dyskusje, wykłady. Tutaj będziemy się zastanawiać właśnie nad tym, o czym myślimy, czy co mamy przed oczami, kiedy życzymy miastom piękna. Jakie elementy, jakie wartości przyświecają nam, kiedy myślimy o tym, że chcielibyśmy, żeby nasze miasta były piękniejsze.
0: O której godzinie będą rozpoczynały się seanse filmowe?
1: W różnych dniach, w różnych godzinach. Wszystkie seanse odbywają się w kinie Nowe Horyzonty. To warto dodać. Co prawda festiwal w całości się tam nie odbywa, bo to dużo więcej wydarzeń, ale wszystkie filmy oglądamy w kinie Nowe Horyzonty. Rozpoczynamy w środę 30 września o godzinie 18. To będzie wielkie otwarcie festiwalu. Ale w weekend będziemy już pokazywać po 2 filmy dziennie, więc wtedy warto się przyjrzeć harmonogramowi, bo tutaj już 2 pokazy. Jeden o 16, a jeden wieczorem. Bliżej godziny 19.
0: Ale Miasto Mówi to nie tylko pokazy filmów czy dyskusje po filmach, o filmach, ale również wiele innych wydarzeń. Jakie to są na przykład?
1: Oprócz samego programu filmowego jesteśmy też w innych miejscach we Wrocławiu, także tych, które z architekturą bardzo wprost się kojarzą, bo naszym wieloletnim partnerem jest Muzeum Architektury we Wrocławiu i tutaj co roku scena artystyczna naszego festiwalu. W tym roku głównym punktem tej sceny jest wystawa Czego chcieć więcej Magna Santi, która życzeniom przygląda się w taki nietypowy sposób, bo zastanawia się jakie życzenia realizujemy i czy one są tymi spełnionymi życzeniami, czy czasami koszmarami, kiedy dostaniemy do ręki wirtualne narzędzia budowania miasta, czy eksperymentowania z miastem. Te tytułowe Magna Santi to jest taki projekt, eksperyment sprzed 20 lat, miasto zupełnie wirtualne, stworzone przez wtedy filipińskiego studenta architektury, który stworzył miasto, które ma być długotrwałe, ma idealnie działać, ale efektem ubocznym wszystkich tych wyśrubowanych parametrów było to, że jego mieszkańcy, zgodnie znowu ze statystykami, byli skrajnie nieszczęśliwi. Więc będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są koszta, nawet jeżeli badamy je w takich laboratoryjnych warunkach, jakimi są wirtualne miasta, jakie są koszta dążenia do pewnego ideału w spełnianiu naszych życzeń dla miast. Poza tym jeszcze scena towarzyska, tutaj taka luźniejsza część naszego programu. Będziemy spotykali się w tym roku co wieczór w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury. Będziemy tam mieli wydarzenia muzyczne, ale będziemy mieli też chociażby quizy wiedzy architektonicznej, więc to rzeczywiście takie miasto to mówi po godzinach.
0: Zapowiada się naprawdę wiele wydarzeń. Gdzie możemy szukać informacji i pełnego programu?
1: Zapraszamy na miastomówi.pl. Tutaj miasto pisane jest po polsku, a mówi tak jak po angielsku zapisuje się film. Miastomówi.pl. Tam pełny program już od wczoraj jest dostępny. Bilety też wczoraj trafiły do sprzedaży, więc już dzisiaj można się zacząć przygotowywać do festiwalu Miasto Mówi edycji 14.
0: Zanim zakończymy nasze spotkanie, to chciałabym zapytać właśnie, już myślę, to mogło wybrzmieć z naszej rozmowy, ale co wyróżnia ten festiwal na tle innych festiwalów, które odbywają się, czy to we Wrocławiu, czy w ogóle w Polsce?
1: To nie jest ani typowy festiwal filmowy, ani typowy festiwal architektoniczny. My jesteśmy gdzieś po środku i szczególnie podczas pierwszych edycji, ale to towarzyszy nam cały czas. Jesteśmy do pewnego stopnia miejscem, w którym spotkać się mogą zarówno specjaliści, specjalistki, ci, którzy na co dzień zajmują się architekturą, jak i mieszkańcy, którzy po prostu chcieliby się czegoś więcej o mieście dowiedzieć, a może po prostu czasami też wyrazić swoje zdanie, bo te nasze dyskusje to jest często takie forum, w którym ścierają się bardzo, bardzo różne opinie. Natomiast rzeczywiście można tutaj mieć bardzo różny stopień zainteresowania architekturą, ale też filmem, bo z roku na rok, i to bardzo warto podkreślić, z roku na rok te dokumenty architektoniczne, bo my głównie pokazujemy kino dokumentalne, są coraz lepsze i jest ich coraz więcej. Nie tylko coraz lepsze w opisywaniu tej problematyki, ale też po prostu jako dzieła filmowe, więc czasami może po prostu warto przyjść do kina, żeby przeżyć to doświadczenie filmowe.
0: A potem wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Przypomnijmy, festiwal Miasto Mówi, którego tematem jest życzenia.
1: Tak.
0: Rozpoczyna się 30 września i potrwa do 4 października tego roku. Więcej szczegółów na stronie festiwalu Miasto Mówi. Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej był naszym gościem i opowiedział nam o tym wydarzeniu. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Już teraz przenosimy się do gminy Siechnice, bo tam już od 1 września będzie działała nowa filia Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i to oznacza, że rodzice z gminy Siechnice nie będą musieli już wozić swoich dzieci do Wrocławia na diagnozę psychologiczną, pedagogiczną czy logopedyczną. Placówka nowo otwarta w Siechnicach ma zwiększyć dostępność pomocy dla około 1000 dzieci. Filia to efekt 2-letniej współpracy powiatu wrocławskiego i gminy Siechnice, mówi Marcin Korytko, wicestarosta powiatu wrocławskiego.
1: Siechnice są gminą, która się dynamicznie rozwija, one mają coraz większy wkład w ogólny rozwój powiatu. Przybywa mieszkańców, przybywa rodzin, przybywa dzieci, przybywa, co za tym idzie, przybywa potrzeb pedagogicznych, wsparcia społecznego, potrzeb psychologicznych, a także logopedycznych. Dlatego tutaj na miejscu otwieramy placówkę, w której dzieci znajdą diagnozę, będą konsultowane, będzie prowadzona terapia, będzie prowadzone też wsparcie dla rodzin, dla rodziców, a także prowadzona współpraca pomiędzy placówką a szkołami oraz szkołami podstawowymi oraz przedszkolami. Dla rodzin, rodziców to oznacza mniej konieczności przejazdu do Wrocławia, bliższy, krótszy, szybszy kontakt ze specjalistą. Dla dzieciaków to jest mniej stresu, mniej zmęczenia, co ma kolosalne znaczenie w procesie diagnozy, a potem też działań terapeutycznych. Dla pracowników to oznacza komfortowe warunki, profesjonalna przestrzeń, profesjonalne warunki pracy i przede wszystkim możliwość poszanowania tej prywatności zarówno podopiecznych, jak i też pracowników.
0: O tym, że mieszkańcy czekali na taką placówkę, mówi Łukasz Kropski, burmistrz Siechnic.
2: Tak naprawdę to są współprace społeczności lokalnych, które z jednej strony oczekują od nas pewnych działań, z drugiej strony wspierają w tych działaniach i pozwalają kolokwialnie mówiąc, dowozić te tematy. My tej współpracy, takiej trochę innej niż często oczekiwana od powiatu, czyli tej drogowej, inwestycyjnej, ciężkiej. W ostatnim czasie widoczne są te inwestycje, które, czy te zadania we współpracy, które zmieniają trochę inny zakres, czy są w innym zakresie. Środowiskowy dom samopomocy, ale niedaleko, 500 metrów, może 700, kończymy remont podstacji pogotowia, również we współpracy z powiatem wrocławskim. Dzisiaj również ta filia.
0: Nowa filia ma również usprawnić system orzecznictwa. Dokumenty będzie można złożyć na miejscu bez konieczności dojazdu do Wrocławia, mówi Jakub Kłosiński, zastępca burmistrza Siechnic.
3: Uważam, że Siechnice w dobie rozwoju edukacji, ilości dzieci potrzebują takiego wsparcia, które właśnie dziś otrzymujemy, można powiedzieć, z rąk powiatu na tacy. To są specjaliści, to będzie również szybka diagnostyka dzieci. To wszystko będziemy mieli na miejscu i tym bardziej mnie to cieszy, że to jest kolejny krok wsparcia rodziców i młodzieży w naszej gminie. Jednocześnie w tym miejscu jest to lepszy też dostęp dla innych gmin z powiatu wrocławskiego. Chociażby samo umiejscowienie, czyli kolej oraz obwodnica, to wszystko skróca termin dojazdu. To, co się do tej pory działo, trzeba było dojechać do Wrocławia, stać w korkach. Dzięki temu ten nasz nowy budynek i nasi specjaliści będą służyć dla całego powiatu, przede wszystkim dla gminy Siechnice.
0: Jak podkreśla Joanna Lewartowska, kierowniczka filii i wicedyrektorka poradni, dzięki nowemu punktowi oraz drugiemu, który otwierany jest w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie, z pomocy skorzysta łącznie około 2000 dzieci więcej.
4: Aktualnie już tutaj działaliśmy w formie terapii, zostaje to utrzymane nadal. Poszerzamy naszą działalność o diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Nadal będzie można korzystać z wsparcia terapeutycznego, które realizuje poradnia w ramach programu stażowego dla psychoterapeutów w trakcie specjalizacji. Szereg zasila 9 specjalistów, którzy będą diagnozować. Będą odbywać się 2 terapie jednocześnie. Mamy 2 gabinety, które będą stale pracować w kwestii diagnostycznej. Planujemy przyjąć około 1000 dzieci więcej w związku z otworzeniem tego punktu i tyle samo w związku z otworzeniem punktu w Gniechowicach. Otwarte będzie bardzo podobnie jak nasza filia w centrali, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do godziny 14, w środy od godziny 11 do 17. Z racji tego, że jeden dzień będzie bardziej popołudniowy w związku z sprawami organizacyjnymi i też pracą rodziców.
0: Filia w Siechnicach będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, a w środę od 11 do 17. Od 1 września dzieci z Siechnic i okolic będą mogły korzystać z diagnozy i terapii na miejscu, a tydzień później podobna filia rozpocznie działalność w Gniechowicach. Szczegóły na stronie Radia Rodzina.

Przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono znany dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.

46. rocznica porozumień sierpniowych. Od jutra podwyżki na stacjach paliw. Ogień w fabryce dronów. Czy to mogło być podpalenie? Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości.

0: Działacz opozycji antykomunistycznej Krzysztof Wyszkowski został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego orderem Orła Białego. Wyszkowski został odznaczony podczas uroczystości w Gdańsku pamiętniejących 46. rocznicę porozumień sierpniowych. Prezydent w swojej przemowie mówił o lekcji historii, która ma być przestrogą.
1: Ta lekcja sprzed 46 lat jest wielką przestrogą do wszystkich obecnie rządzących. Do tych, którzy rządzili, do tych, którzy rządzą dzisiaj i do tych, którzy będą rządzić w kolejnych latach w Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym, aby dzisiaj z sali BHP Stoczni Gdańskiej poszedł jasny przekaz, że Solidarność i jej duch jest też od tego, aby cucić rządzących w kolejnych postępowaniach. Jak pisał święty papież Polak Jan Paweł II, bez którego Solidarności by przecież, drodzy Państwo, nie było. I to apel do rządzących dzisiaj, jeśli nas oglądają. Jak pisał wielki papież Polak, nigdy człowiek nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego godność, niszcząc jego wolność i hołdując egoizmowi.
0: Porozumienie sprzed 46 lat stało się zaczątkiem 10-milionowego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie. W sierpniu 1980 roku według oficjalnych danych strajkowało około 700 zakładów pracy. Benzyna o ponad złotówkę droższa, diesel o 90 groszy. Tak od jutra, po zakończeniu programu rządowego CPN, sytuacja może wyglądać na stacjach. Stawka podatku VAT na paliwa wraca do swojego wyjściowego poziomu. Na stacjach paliw dziś spory ruch.
2: Oczywiście, że lepiej, żeby były niższe ceny.
3: Pani specjalnie przyjechała, żeby zatankować po niższej cenie?
2: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że do jutra.
3: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować?
4: Tak. Ładnie zaburaczyłem, dotankowałem sobie 10 litrów po taniości. Jeszcze
0: dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł i 31 groszy. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gawecka.
5: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
0: A konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haniska, niedaleko Preszowa. Na pogorzelisku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto, wioząc 4 dzieci. Do zdarzenia doszło w środę w Kielcach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o początek września, on powita nas deszczowo, aczkolwiek w miarę ciepło, 23 stopnie, troszkę słońca i sporo chmury na niebie. Tak będzie wyglądał 1 września, 2 września podobnie, jednak z mniejszą ilością słońca, a kolejne dni tak w okolicach 23, 24, 22 stopni, więc będzie ciepło.
8: Reklama.
9: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: W Radiu Rodzina nie zwalniamy tempa, bo ostatni dzień wakacji musi być wyjątkowy, także my sobie na naszej antenie troszeczkę popodróżujemy. Byliśmy przed chwileczką w Paryżu, a już teraz przenosimy się do Australii, bo tam znajduje się najbardziej odizolowane duże miasto na świecie, a jest nim Perth. Do najbliższego australijskiego miasta z ponad 100 tysiącami mieszkańców, czyli do Adelaidy, jest stamtąd niemal 2700 kilometrów. Co ciekawe, jest to dystans podobny do trasy z Warszawy do Madrytu. Między Perth a Adelaidą rozciąga się głównie pustynia, praktycznie bez większych miast po drodze. A co ciekawe, Perth leży geograficznie bliżej Timoru Wschodniego i Dżakarty w Indonezji niż własnego Sydney, które dzieli od niego aż 3845 kilometrów.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Jak wszyscy, myślę, dobrze wiemy, koniec wakacji zbliża się już wielkimi krokami, a my już jutro będziemy mieli specjalnie coś dla naszych młodych uczniów, którzy rozpoczną kolejny rok swojej edukacji. Będzie to planer razem z Carlo Acutisem, który pomoże dobrze planować czas i przeżyć najlepszy rok w życiu. No bo słuchajcie, nie trzeba rezygnować ze szkoły, sportu, internetu czy odpoczynku, żeby lepiej organizować swój dzień. No i przykład świętego Carla Acutisa może być tutaj dla młodych przede wszystkim zachętą do świadomego korzystania ze swojego czasu. O jego codziennych nawykach świętego, a także i nowym planerze dla dzieci i młodzieży opowie w Radiu Rodzina Magdalena Kędzierska-Zaporowska, autorka i tłumaczka książek o tym młodym świętym. Carlo Acutis, jak wiemy, był nastolatkiem, który interesował się nowymi technologiami, korzystał z internetu i jednocześnie angażował się w życie religijne, wolontariat i pomoc innym. Zmarł w wieku 15 lat, a jego historia przyciąga uwagę szczególnie młodych, ponieważ łączy świat wiary z codziennością, która nie różni się znacząco od tej znanej współczesnym nastolatkom. Magdalena Kędzierska-Zaporowska, autorka i tłumaczka książek o świętym Carlo Acutisie z wydawnictwa SP, podkreśla, że ten młody święty potrafił znaleźć czas zarówno na naukę i rozrywkę, jak i modlitwę czy działalność na rzecz innych.
1: Dzisiejsze dzieci też mają bardzo dużo zajęć, mają szkołę, mają zajęcia dodatkowe. Oczywiście mnóstwo czasu spędzają również w internecie. I Carlo też to wszystko robił, a mimo to znajdował czas również na wolontariat, znajdował czas na opiekę nad zwierzętami. No i znajdował ten czas na modlitwę, bo ta msza święta to nie była jedyna praktyka religijna, którą Carlo codziennie pielęgnował. Carlo codziennie modlił się na różańcu. Carlo również wiele czasu poświęcał na lekturę, tworząc chociażby swoje słynne prezentacje na temat cudów eucharystycznych, więc mogłoby się wydawać, że to jest niemożliwe, by taki młody chłopak, mając i szkołę, i te wszystkie swoje zadania, był w stanie jeszcze robić coś więcej, a on dawał radę.
0: Jednym z elementów codzienności Acutisa była chwila przeznaczona na modlitwę i refleksję. Magdalena Kędzierska-Zaporowska zwraca uwagę, że podobne wyciszenie może być potrzebne także współczesnym dzieciom i nastolatkom, niezależnie od tego, jak intensywnie praktykują religię.
1: Carlo wskazuje, że taka chwila na refleksję, na zatrzymanie się, na modlitwę, to też jest coś, co bardzo pomaga. Pomaga uspokoić myśli, pomaga przemyśleć to, co się każdego dnia wydarzyło. A tego dzieci, dzisiejsi nastolatkowie bardzo potrzebują takiego wyciszenia, odłączenia się od różnego rodzaju bodźców, które cały czas ich bombardują. Ten przykład chociażby to jest dobra propozycja, czyli żeby na przykład właśnie każdego dnia skorzystać z możliwości lektury Pisma Świętego, czy być może jakichś innych tekstów, treści, albo po prostu takich 15 minut dla siebie, na modlitwę, na medytację, na rozmyślanie.
0: By pomóc dzieciom i młodzieży dobrze pożytkować czas, Magdalena Kędzierska-Zaporowska stworzyła niezbędnik inspirowany postacią i życiem świętego Carla Acutisa. Publikacja ta łączy funkcję planera z materiałami do refleksji i pracy nad sobą. Można w niej zapisywać obowiązki szkolne, treningi, spotkania i inne aktywności, ale jest też miejsce na monitorowanie czasu spędzonego w internecie, propozycje lektur, modlitw, medytacji oraz aktywności związanych z wolontariatem.
1: Ten nasz niezbędnik to jest właśnie taka propozycja, żeby każdy dzień sobie w jakiś sposób zaplanować. Na każdy tydzień proponuję również rozważanie. To właśnie rozważanie, o którym przed chwilą mówiłam, które może być taką chwilą zatrzymania się i pomyślenia nad swoim życiem. Jest to rozważanie albo zaczerpnięte z medytacji Carla Acutisa samego, albo z innych tekstów poświęconych Carlowi, czy z kazań poświęconych Carlowi. Mamy też tam również miejsce na zanotowanie chociażby czasu, który spędzamy w internecie, żeby też dziecko zobaczyło sobie, jak wiele czasu, jak wiele minut, godzin poświęcam na różne rzeczy i mogę tam wpisać dokładnie, co takiego robię w tym internecie. I myślę, że to pomoże ci tam zobaczyć, jak czasami bywa to duży problem i jak wiele czasu marnują na korzystanie właśnie z sieci. Jest też oczywiście propozycja lektur dla dzieci, też właśnie takich lektur, które mogą być taką chwilą zatrzymania, jeśli już dziecko nie decyduje się na takie wprost naśladowanie Carla i codzienną Eucharystię. No, poza tym oczywiście znajduje się wiele takich dodatkowych materiałów, czyli informacje dotyczące różnych czasów roku liturgicznego, bądź Wielkiego Postu i Adwentu, propozycje też modlitw, medytacji, czy też jakichś aktywności związanych z tym czasem. Propozycja wolontariatu. Mamy też propozycję modlitwy na co dzień, czyli modlitwę poranną, modlitwę wieczorną, różnego rodzaju teksty do rozważania, które młodzi mogą właśnie wykorzystać na ten moment, chwilę refleksji, którą proponuję.
0: No i ten jutrzejszy dzień, czyli 1 września, początek roku szkolnego, jest dobrym momentem na rozpoczęcie korzystania z takiego planera. No i my właśnie jutro o godzinie 13:10 zapraszamy Was na rozmowę z autorką tej publikacji. Porozmawiamy trochę o świętym Karolu Akutisie, a także i właśnie o wspomnianym planerze. A po rozmowie rozdamy kilka egzemplarzy, więc zapraszamy bardzo serdecznie jutro 13:10, a kilka szczegółów znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.

7 sierpnia 1951 roku w Gdańsku urodził się Sławomir Łosowski. W 1969 roku powołał do życia grupę wokalno-instrumentalną Akcenty, przemianowaną z biegiem lat na Kombi. Jest kompozytorem takich przebojów formacji jak Słodkiego Miłego Życia, Kochać Cię za późno czy Nie ma zysku.

1970 roku w Nowym Jorku urodziła się Debbie Gibson, amerykańska wokalistka pop, kompozytorka i producentka nagrań.

31 sierpnia 1963 roku grupa The Ronettes po raz pierwszy wprowadziła na amerykańską listę przebojów swoją piosenkę. Była nią kompozycja Be My Baby. Był to jednak jedyny hit zespołu, któremu udało się dostać do pierwszej dziesiątki.

1948 roku w Saksonii urodził się Rudolf Schenker, gitarzysta rockowej grupy Scorpions, którą założył w 1965 roku. Ich ballada Wind of Change z 1990 roku zdobyła szczyt list wielu krajów Europy i czwarte miejsce w Stanach Zjednoczonych.

31 sierpnia 1963 roku w Warszawie urodził się Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor i wokalista zespołu Wilki, formacji szczególnie popularnej w latach 90. Wydał również kilka albumów solowych.

0: Jutro nowy rok szkolny, resort edukacji ograniczył lekcje religii. Będzie referendum w Częstochowie. Leo Messi kończy z reprezentacją. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jutro zaczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim wchodzą w życie zmiany w nauce religii i etyki. Decyzją resortu edukacji religia odbywać się będzie tylko raz w tygodniu przed lub po lekcjach obowiązkowych. Zmiany krytykuje Lesa Fordon, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
1: Przypomnę, że w większości krajów Unii Europejskiej przedmiot religii w imieniu z etyką jest przedmiotem obowiązkowym. Więc to, że u nas nagle się to widzi jako coś negatywnego,

0: Tego. Świadczy to o tym, że ideologia jest istotna dla obecnych rządzących, pani minister Nowackiej, pani wiceminister Lubnauer, a nie dobro polskiej edukacji i dobro polskich dzieci.
1: Lesław Ordon dodał, że oświatowa solidarność, podobnie jak biskupi, z dużymi obawami obserwuje kierunek zmian zachodzących w polskiej szkole. W Częstochowie zebrano odpowiednią liczbę podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Wynika z opublikowanego raportu delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Wniosek o przeprowadzenie referendum musiało poprzeć co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Częstochowy, czyli 15 900 osób. Tymczasem pozytywnie zweryfikowano ponad 16 tysięcy podpisów za przeprowadzeniem referendum.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Maryja ma łączyć narody. Kościół Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatku został ustanowiony sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Dekret biskupa Romana Pindla ogłoszono podczas mszy świętej Trzech Narodów na trójstyku Polski, Czech i Słowacji. O spotkaniu opowiada kustosz nowego sanktuarium ksiądz Marek Modzelewski.
3: Najważniejsze było jednak doświadczenie jedności. Mimo różnych języków, wszyscy doskonale rozumieliśmy, po co się spotkaliśmy. Modlitwa, śpiew i wspólna Eucharystia stały się językiem, który nie potrzebował dodatkowego tłumaczenia. W czasach pełnych wojen, podziałów, kłótni i lęku nasze sanktuarium ma być miejscem modlitwy, pojednania i nadziei. Tutaj na styku Polski, Czech i Słowacji Maryja pokazuje nam, że granice nie muszą dzielić, mogą także łączyć.
1: W modlitwie o pokój i pojednanie uczestniczyło około 5 000 osób.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Lionel Messi zakończył reprezentacyjną karierę. Nie zagra już w reprezentacji Argentyny. Nie zostało wiele czasu, a rozdziały się zamykają, a ten jest jednym z tych, które bardzo mnie bolą. Kochałem i zawsze będę kochał grę w reprezentacji. Dałem z siebie wszystko. Nie mam nic więcej do zaoferowania. Napisał jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy piłkarz w historii. Messi debiutował w narodowej kadrze w 2005 roku. Od tego czasu w jej barwach zagrał aż 207 razy i strzelił 125 bramek. W 2022 roku spełnił marzenia rodaków i poprowadził swoją drużynę narodową do Mistrzostwa Świata. W tegorocznym mundialu doprowadził reprezentację do finału.
4: Dziś o poranku mówiłam, że jaki dzisiejszy dzień, taki zapowiada się też wrzesień. No i jak patrzę na początek września, no to faktycznie będziemy mieć mieszankę tego, co dziś, bo i trochę deszczu, i sporo chmury, i trochę słońca. Tego wszystkiego nam nie braknie, przynajmniej do 13 września, a temperaturowo powyżej 20 stopni przez cały początek tego miesiąca.
2: Radio Rodzina.

0: Już teraz przenosimy się do gminy Siechnice, bo tam już od 1 września będzie działała nowa filia Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i to oznacza, że rodzice z gminy Siechnice nie będą musieli już wozić swoich dzieci do Wrocławia na diagnozę psychologiczną, pedagogiczną czy logopedyczną. Placówka nowo otwarta w Siechnicach ma zwiększyć dostępność pomocy dla około 1000 dzieci. Filia to efekt dwuletniej współpracy powiatu wrocławskiego i gminy Siechnice, mówi Marcin Korytko, wicestarosta powiatu wrocławskiego.
1: Siechnice są gminą, która się dynamicznie rozwija. One mają coraz większy wkład w ogólny rozwój powiatu. Przybywa mieszkańców, przybywa rodzin, przybywa dzieci, przybywa, co za tym idzie, przybywa potrzeb pedagogicznych, wsparcia społecznego, potrzeb psychologicznych, a także logopedycznych. Dlatego tutaj na miejscu otwieramy placówkę, w której dzieci znajdą diagnozę, będą konsultowane, będzie prowadzona terapia, będzie prowadzone też wsparcie dla rodzin, dla rodziców, a także prowadzona współpraca pomiędzy placówką a szkołami podstawowymi oraz przedszkolami. Dla rodzin, rodziców to oznacza mniej konieczności przejazdu do Wrocławia i bliższy, krótszy, szybszy kontakt ze specjalistą. Dla dzieciaków to jest mniej stresu, mniej zmęczenia, co ma kolosalne znaczenie w procesie diagnozy, a potem też działań terapeutycznych. Dla pracowników to oznacza komfortowe warunki, profesjonalna przestrzeń, profesjonalne warunki pracy i przede wszystkim możliwość poszanowania tej prywatności zarówno podopiecznych, jak i też pracowników.
0: O tym, że mieszkańcy czekali na taką placówkę, mówi Łukasz Kropski, burmistrz Siechnic.
2: Tak naprawdę to są współprace społeczności lokalnych, które z jednej strony oczekują od nas pewnych działań, z drugiej strony wspierają w tych działaniach i pozwalają kolokwialnie mówiąc, dowozić te tematy. My tej współpracy, takiej trochę innej niż często oczekiwana od powiatu, czyli tej drogowej, inwestycyjnej, ciężkiej. W ostatnim czasie widoczne są te inwestycje, które, czy te zadania we współpracy, które zmieniają trochę inny zakres, czy są w innym zakresie. Środowiskowy dom samopomocy, ale niedaleko, 500 metrów, może 700, kończymy remont podstacji pogotowia, również we współpracy z powiatem wrocławskim. Dzisiaj również ta filia.
0: Nowa filia ma również usprawnić system orzecznictwa. Dokumenty będzie można złożyć na miejscu bez konieczności dojazdu do Wrocławia, mówi Jakub Kłosiński, zastępca burmistrza Siechnic.
3: Uważam, że Siechnice w dobie rozwoju edukacji, ilości dzieci potrzebują takiego wsparcia, które właśnie dziś otrzymujemy, można powiedzieć, z rąk powiatu na tacy. To są specjaliści, to będzie również szybka diagnostyka dzieci. To wszystko będziemy mieli na miejscu i tym bardziej mnie to cieszy, że to jest kolejny krok wsparcia rodziców i młodzieży w naszej gminie. Jednocześnie w tym miejscu jest to lepszy też dostęp dla innych gmin z powiatu wrocławskiego. Chociażby samo umiejscowienie, czyli kolej oraz obwodnica, to wszystko skróca termin dojazdu. To, co się do tej pory działo, trzeba było dojechać do Wrocławia, stać w korkach. Dzięki temu ten nasz nowy budynek i nasi specjaliści będą służyć dla całego powiatu, przede wszystkim dla gminy Siechnice.
0: Jak podkreśla Joanna Lewartowska, kierowniczka filii i wicedyrektorka poradni, dzięki nowemu punktowi oraz drugiemu, który otwierany jest w Gniechowicach w gminie Kąty Wrocławskie, z pomocy skorzysta łącznie około 2000 dzieci więcej.
4: Aktualnie już tutaj działaliśmy w formie terapii, zostaje to utrzymane nadal. Poszerzamy naszą działalność o diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Nadal będzie można korzystać z wsparcia terapeutycznego, które realizuje poradnia w ramach programu stażowego dla psychoterapeutów w trakcie specjalizacji. Szereg zasila 9 specjalistów, którzy będą diagnozować. Będą odbywać się 2 terapie jednocześnie. Mamy 2 gabinety, które będą stale pracować w kwestii diagnostycznej. Planujemy przyjąć około 1000 dzieci więcej w związku z otworzeniem tego punktu i tyle samo w związku z otworzeniem punktu w Gniechowicach. Otwarte będzie bardzo podobnie jak nasza filia w centrali, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do godziny 14, w środy od godziny 11 do 17. Z racji tego, że jeden dzień będzie bardziej popołudniowy w związku z sprawami organizacyjnymi i też pracą rodziców.
0: Filia w Siechnicach będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, a w środę od 11 do 17. Od 1 września dzieci z Siechnic i okolic będą mogły korzystać z diagnozy i terapii na miejscu, a tydzień później podobna filia rozpocznie działalność w Gniechowicach. Szczegóły na stronie Radia Rodzina.

0: Już jutro w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek, ale myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego rozpoczynają się jeszcze na długo przed tym wspomnianym pierwszym dzwonkiem. No i również my, zanim wybije ten pierwszy dzwonek, sprawdziliśmy, co było najtrudniejsze w czasie tych przygotowań dla dyrektorów szkół. Najtrudniejsze dla nas było pozyskanie nauczycieli. Brakuje ich na rynku. Skompletowanie całej obsady przed 1 września było chyba największym wyzwaniem dla dyrektorów szkół, zaznacza w rozmowie z Radiem Rodzina Filip Marek, dyrektor zespołu szkół nr 3 we Wrocławiu. Wiele szkół co roku mierzy się z tą trudnością w brakach kadrowych, a dyrekcja technikum nr 16 w zespole szkół nr 3 we Wrocławiu poszukiwała nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także języka polskiego, wyjaśnia Filip Marek, dyrektor tej placówki.
1: Najtrudniejsze było pozyskanie nauczycieli, dlatego że wiemy, że ten rynek obecnie jest trudny, brakuje nauczycieli i skompletowanie całej obsady przed 1 września było chyba największym wyzwaniem dla dyrektorów szkół. W moim przypadku są to przedmioty zawodowe, ale potrzebowałem też w tym roku nauczyciela języka polskiego. Znalazłem na koniec dwie nauczycielki, które będą łączyły to jak gdyby w jeden etat i dzięki temu od 1 września mamy zapewnioną prowadzenie tych wszystkich przedmiotów.
0: Na Dolnym Śląsku jeszcze w sierpniu w szkołach brakowało 1210 nauczycieli, a w samym Wrocławiu ponad 450. Część z tych braków udało się uzupełnić. Poprawiła się sytuacja z dostępem do psychologów szkolnych. Co roku pojawia się jednak problem, na przykład z brakiem nauczycieli przedmiotów ścisłych, tłumaczy Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty.
2: To, z czym się borykają dyrektorzy szkół i co martwi organy prowadzące, ale także nas, to są oczywiście braki nauczycieli. Braki nauczycieli, które powtarzalne są od kilku lat, bo nadal brakuje nam nauczycieli wychowania przedszkolnego. Brakuje nam nauczycieli matematyki, jak zwykle, fizyki, chemii, edukacji wczesnoszkolnej. Brakuje nam trochę anglistów oraz informatyków, czyli można powiedzieć, że to są te przedmioty, które od lat są w niedostatku. Poprawiła się bardzo mocno sytuacja psychologów szkolnych. Faktycznie programy, wsparcie i rozporządzenie, które przymusiło, można powiedzieć, szkoły do zatrudniania i tych psychologów w szkołach mamy coraz więcej, także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach jest prawie wystarczające. To dlaczego nie mam nauczycieli przedmiotów ścisłych? To jest proces, który jest nie tylko występuje u nas w Polsce, ale proces występujący w całej Europie, bo jest to praca niezwykle piękna, ale i wymagająca.
0: Początkujący nauczyciel z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym zarabia co najmniej 5308 zł brutto, czyli około 4000 zł na rękę zasadniczego wynagrodzenia w 2026 roku. Zdaniem dyrektora wrocławskiego technikum powodem braku chętnych do pracy w szkole są nie tylko zarobki, to również m.in. nadmiar wymagań i obowiązków, biurokracja czy utrudniony kontakt z rodzicami.
1: Pensje to jest ten główny powód, dla którego młodzi ludzie nie chcą podejmować pracy w szkole, ale wydaje mi się, że to nie jest jedyny problem. Dzisiaj przed nauczycielem stawia się bardzo dużo innych wymagań dotyczących nie tylko dydaktyki, ale też pomocy pedagogiczno-psychologicznej czy wsparcia dla uczniów i rodziców. I myślę, że też nie będę jedyny, który powie, że dzisiaj bardzo zmieniła się też relacja pomiędzy szkołą a rodzicami i bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo mamy też wspaniałych rodziców współpracujących ze szkołą, ale zdarzają się rodzice, którzy bardzo utrudniają nam pracę i to jest też bolączka, którą pewnie wszyscy boimy się, że nastąpi po 1 września.
0: Zdarzają się rodzice, którzy bardzo utrudniają nam pracę. Nadmiarowy kontakt? Czasami tak, a czasami wręcz przeciwnie. To rodzice, którzy nie odpisują na maile, nie odbierają telefonów, nie przychodzą na zebrania. My w szkole, jak i rodzice, mamy ten sam cel. Dobro dziecka, apeluje dyrektor.
1: Myślę, że przede wszystkim powinien wzrosnąć szacunek do naszej pracy. On kiedyś był, myśmy go utracili, nie wiem tak naprawdę z jakiego powodu. Rodzice powinni troszeczkę przewartościować, niektórzy podkreślam, to, że szkoła nie jest wrogiem dzieci i ich rodzin, tylko my w szkole, jak i rodzice, mamy ten sam cel, czyli dobro dziecka. I myślę, że jeżeli wszyscy będziemy na to tak patrzeć, to bez problemu kolejny rok szkolny przejdzie gładko.
0: Bardzo bym sobie życzyła, żeby było coraz więcej młodych nauczycieli. Tu muszą zajść zmiany płynące z ministerstwa, czyli podwyższone wynagrodzenia i odpowiednie warunki w szkole. Wierzę, że od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie będą mieli swoich nauczycieli, dodaje kurator oświaty.
2: Bardzo bym sobie życzyła, żeby było coraz więcej młodych nauczycieli, natomiast oczywiście tutaj muszą też zajść zmiany, które płyną z ministerstwa. To muszą być odrobinę podwyższone wynagrodzenia, no i odpowiednie zapewnione oczywiście warunki w szkole. Wierzę, że od nowego roku wszyscy uczniowie będą mieli swoich nauczycieli, nauczyciele będą gotowi do nowego roku szkolnego w przedszkolach i szkołach podstawowych wraz z nową reformą, a w szkołach ponadpodstawowych będą się przygotowywać także do zmian, do reformy, które nadejdą w przyszłym roku.
0: Nowy rok szkolny 2026-27 we Wrocławiu już jutro rozpocznie około 95 tysięcy uczniów i przedszkolaków. Nad ich edukacją czuwa kadra licząca ponad 12,5 tysiąca nauczycieli, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie Radia Rodzina.
3: Radio Rodzina. Kudowa Zdrój 88 i 7 FM.

0: Jak wszyscy, myślę, dobrze wiemy, koniec wakacji zbliża się już wielkimi krokami, a my już jutro będziemy mieli specjalnie coś dla naszych młodych uczniów, którzy rozpoczną kolejny rok swojej edukacji. Będzie to planer razem z Carlo Acutisem, który pomoże dobrze planować czas i przeżyć najlepszy rok w życiu. No bo słuchajcie, nie trzeba rezygnować ze szkoły, sportu, internetu czy odpoczynku, żeby lepiej organizować swój dzień. No i przykład świętego Carla Acutisa może być tutaj dla młodych przede wszystkim zachętą do świadomego korzystania ze swojego czasu. O jego codziennych nawykach świętego, a także i nowym planerze dla dzieci i młodzieży opowie w Radiu Rodzina Magdalena Kędzierska-Zaporowska, autorka i tłumaczka książek o tym młodym świętym. Carlo Acutis, jak wiemy, był nastolatkiem, który interesował się nowymi technologiami, korzystał z internetu i jednocześnie angażował się w życie religijne, wolontariat i pomoc innym. Zmarł w wieku 15 lat, a jego historia przyciąga uwagę szczególnie młodych, ponieważ łączy świat wiary z codziennością, która nie różni się znacząco od tej znanej współczesnym nastolatkom. Magdalena Kędzierska-Zaporowska, autorka i tłumaczka książek o świętym Carlo Acutisie z wydawnictwa SP, podkreśla, że ten młody święty potrafił znaleźć czas zarówno na naukę i rozrywkę, jak i modlitwę czy działalność na rzecz innych.
1: Dzisiejsze dzieci też mają bardzo dużo zajęć, mają szkołę, mają zajęcia dodatkowe. Oczywiście mnóstwo czasu spędzają również w internecie. I Carlo też to wszystko robił, a mimo to znajdował czas również na wolontariat, znajdował czas na opiekę nad zwierzętami. No i znajdował ten czas na modlitwę, bo ta msza święta to nie była jedyna praktyka religijna, którą Carlo codziennie pielęgnował. Carlo codziennie modlił się na różańcu. Carlo również wiele czasu poświęcał na lekturę, tworząc chociażby swoje słynne prezentacje na temat cudów eucharystycznych, więc mogłoby się wydawać, że to jest niemożliwe, by taki młody chłopak, mając i szkołę, i te wszystkie swoje zadania, był w stanie jeszcze robić coś więcej, a on dawał radę.
0: Jednym z elementów codzienności Acutisa była chwila przeznaczona na modlitwę i refleksję. Magdalena Kędzierska-Zaporowska zwraca uwagę, że podobne wyciszenie może być potrzebne także współczesnym dzieciom i nastolatkom, niezależnie od tego, jak intensywnie praktykują religię.
1: Carlo wskazuje, że taka chwila na refleksję, na zatrzymanie się, na modlitwę, to też jest coś, co bardzo pomaga. Pomaga uspokoić myśli, pomaga przemyśleć to, co się każdego dnia wydarzyło. A tego dzieci, dzisiejsi nastolatkowie bardzo potrzebują takiego wyciszenia, odłączenia się od różnego rodzaju bodźców, które cały czas ich bombardują. Ten przykład chociażby to jest dobra propozycja, czyli żeby na przykład właśnie każdego dnia skorzystać z możliwości lektury Pisma Świętego, czy być może jakichś innych tekstów, treści, albo po prostu z takich 15 minut dla siebie, na modlitwę, na medytację, na rozmyślanie.
0: By pomóc dzieciom i młodzieży dobrze pożytkować czas, Magdalena Kędzierska-Zaporowska stworzyła niezbędnik inspirowany postacią i życiem świętego Carla Acutisa. Publikacja ta łączy funkcję planera z materiałami do refleksji i pracy nad sobą. Można w niej zapisywać obowiązki szkolne, treningi, spotkania i inne aktywności, ale jest też miejsce na monitorowanie czasu spędzonego w internecie, propozycje lektur, modlitw, medytacji oraz aktywności związanych z wolontariatem.
1: Ten nasz niezbędnik to jest właśnie taka propozycja, żeby każdy dzień sobie w jakiś sposób zaplanować. Na każdy tydzień proponujemy również rozważanie. To właśnie rozważanie, o którym przed chwilą mówiłam, które może być taką chwilą zatrzymania się i pomyślenia nad swoim życiem. Jest to rozważanie albo zaczerpnięte z medytacji Carla Acutisa samego, albo z innych tekstów poświęconych Carlowi, czy z wskazań poświęconych Carlowi. Mamy też tam również miejsce na zanotowanie chociażby czasu, który spędzamy w internecie, żeby też dziecko zobaczyło sobie, jak wiele czasu, jak wiele minut, godzin poświęcam na różne rzeczy i mogę tam wpisać dokładnie, co takiego robię w tym internecie. I myślę, że to pomoże ci tam zobaczyć, jak czasami bywa to duży problem i jak wiele czasu marnują na korzystanie właśnie z sieci. Jest też oczywiście propozycja lektur dla dzieci, też właśnie takich lektur, które mogą być taką chwilą zatrzymania, jeśli już dziecko nie decyduje się na takie wprost naśladowanie Carla i codzienną Eucharystię. No, poza tym oczywiście znajduje się wiele takich dodatkowych materiałów, czyli informacje dotyczące różnych czasów roku liturgicznego, bądź Wielkiego Postu i Adwentu, propozycje też modlitw, medytacji, czy też jakichś aktywności związanych z tym czasem. Propozycja wolontariatu. Mamy też propozycję modlitwy na co dzień, czyli modlitwę poranną, modlitwę wieczorną, różnego rodzaju teksty do rozważania, które młodzi mogą właśnie wykorzystać na ten moment, chwilę refleksji, którą proponuję.
0: No i ten jutrzejszy dzień, czyli 1 września, początek roku szkolnego, jest dobrym momentem na rozpoczęcie korzystania z takiego planera. No i my właśnie jutro o godzinie 13:10 zapraszamy Was na rozmowę z autorką tej publikacji. Porozmawiamy trochę o świętym Karlu Akutisie, a także i właśnie o wspomnianym planerze. A po rozmowie rozdamy kilka egzemplarzy, więc zapraszamy bardzo serdecznie jutro 13:10, a kilka szczegółów znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa koty i gołębie. Gołębie są jak zwykle głodne, a ja jak zwykle się przeziębię.

gdy przystają w nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

wyjątkowe. A może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

nogi skrzypnąc, sercu drzwi przytakną. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi factis sumus szepcze.